0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

jak cię nie kochać w takiej jesieni, kiedy tak wszystko złotem się mieni.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 150 lat temu urodziła się Józefitka. Siostra Maria Kolumba Czarnota w czasie II wojny światowej ukrywała Żydów przed Niemcami. Pomagała chorym i ubogim. Przez wielu była nazywana matką. Urodziny tej wyjątkowej zakonnicy świętowali mieszkańcy i pracownicy domu emerytów Caritas.

0: także w taki sposób wspólnota domu emerytów Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie chce przybliżać mieszkańcom miasta postać siostry Kolumby, która pracowała przez 25 lat w domu przy ulicy Starodąbrowskiej. Wtedy nosił on nazwę Domu dla Nieuleczalnych. Zakonnica była odpowiedzialna za placówkę, opiekowała się chorymi osobami starszymi, a w czasie wojny z narażeniem życia ukrywała wiele osób przed okupantami, m.in. Żydów, za co mogła ją spotkać kara śmierci. Łzy są oczyszczające, a najtrudniejsza jest samotność w cierpieniu, mówi prezes Tarnowskiej Fundacji OPS 139 Joanna Nasadowska o rodzinie w obliczu traumy i straty dziecka. Będzie mowa podczas kolejnej audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II. Fundacja OPS 139 od lat pomaga rodzicom po stracie dziecka.
1: Pierwsza stacja żałoby to jest przede wszystkim ogromny szok. Trudno jest ubrać słowami, co wtedy jest w głowie takiej kobiety czy mężczyzny, którzy tracą dziecko. Później jest bolesna świadomość, czy to właśnie pustego pokoju, czy nieużywanych ubranek, czy nawet tego, że nie można wejść do sklepu, gdzie są sprzedawane ubranka małych dzieci, bo serce po prostu wtedy płacze. My w fundacji naszej, Fundacji OPS 139, ciągle rodzicom mówimy, że mają prawo do rozpaczy, prawo do łez, bo to jest wszystko oczyszczające. Łzy są potrzebne. Najtrudniejsza jest bowiem samotność tak naprawdę w cierpieniu. Prosimy rodziców, żeby dali sobie pomóc.
0: Dzięki osobom, które działają w tej fundacji na cmentarzu w Tarnowie Mościcach powstał grobowiec, miejsce pamięci dzieci utraconych. Fundacja organizuje m.in. warsztaty, grupy wsparcia dla osób, które doświadczyły śmierci dziecka w wyniku poronienia, przedwczesnego porodu lub aborcji. Audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski można posłuchać co tydzień w czwartki o 13.15 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A wszystkie audycje są dostępne na naszej stronie internetowej rdn.pl. W Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie trwa kiermasz książek. Wśród starych publikacji niektórzy znajdują prawdziwe perełki. Jak mówi Teresa Dudek z Biblioteki Seminaryjnej, wybór jest bardzo duży.
2: Na naszej giełdzie są książeczki do zabrania, które już są zbędne w naszej bibliotece, gdyż mamy więcej egzemplarzy tych książek. Są to książki o tematyce religijnej, historycznej, psychologicznej, rozważania, o świętych. Można przyjść, przejrzeć te zbiory i coś dla siebie wybrać. Można znaleźć perełki, książeczki przedwojenne, rozważania, różne o świętych.
0: Stare książki nie mają ceny, można je zebrać za dowolną ofiarę złożoną na rzecz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W czasie wakacyjnym bibliotekę w gmachu seminarium można odwiedzać od 9 do 15.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pan mój i Bóg mój, noc przeminęła, nastał poranek. Z pustymi rękoma staję przed Tobą, Panie. Napełnij moje serce i moje dłonie. W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać. Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować. Pragnę innym życie radością osładzać. Przeżyta noc wzmocniła me siły. Błogi spokój zapanował w mej duszy. Z darów tych chcę korzystać. Poślij mi człowieka, któremu mógłbym pomóc. Daj braci i siostry, bym im towarzyszył. Otwieraj im oczy, bym w ubogich i cierpiących odnajdywał Ciebie. Ze wszystkimi niech żyję w pokoju, a złem za złe bym nigdy nie odpłacał. Panie, dajbym dziś świadczył o Twoim królestwie.
2: Boże mój, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał. Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności. Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie. Upraszam Cię, daj mi radosne serce i niech będę cierpliwy. Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził. Nade wszystko jednak bądź stale przy mnie. Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię, błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.
1: W tym dniu chcemy polecić naszej modlitwie wszystkich tych, którzy z sercem oddanym i otwartą dłonią służą drugiemu człowiekowi. Chcemy Ci dziękować, Panie, za wszystkich, którzy innym niosą samarytańską pomoc. Prosimy dziś także o świętość i wytrwałość w powołaniu dla kapłanów i osób konsekrowanych. Chroń ich przed pokusami ciała i świata. Podtrzymaj ich w chwilach walk. Pocieszaj w smutkach i krzyżach nieodłącznych od misji zbawiania dusz.
2: Maryjo, pokorna służebnico Pańska, wypraszaj dla mnie siłę do oddanej służby drugiemu człowiekowi. Niech słowem, czynem i przykładem zasiewam ziarna wiary, nadziei i miłości wśród tych, do których dziś pójdę, z którymi będę się spotykał i którzy będą dla mnie zadaniem i sprawdzianem mojej cierpliwości i miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co pokój Twój na ziemi szerzą, którzy gmach życia wznoszą na miłości, którzy czyny swe miłością mierzą.

Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co sercem czystym wciąż kochają, którzy jak dzieci, jak ludzie prości, Twą prawdą żyją i w Twej prawdzie trwają. Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co wrogów godzą i jednoczą, którzy skłóconych odwodzą od złości.

0: Puszysty mlecz. Chyba wszyscy jako dzieci zrywaliśmy mlecze, kiedy przekwitały i zamieniały się w białe, puszyste kule i dmuchaliśmy w nie, by zobaczyć, jak ich nasionka rozlatują się szybko w powietrzu. Ten piękny obraz to jedno z moich najmilszych wspomnień. Obraz czegoś, co jest absolutnie wolne. I choć może się to wydawać dziwne, ten sam zachwyt czuję wtedy, gdy myślę o Bogu i Jego Słowie. Codziennie powtarzam tę samą czynność. Spędzam pewną chwilę na modlitwie i czytaniu Biblii. To również może wydawać się dziwne. Po co poświęcać tyle uwagi jakiejś starej księdze napisanej tak niewspółczesnym językiem? I o co właściwie chodzi? Bo kiedy Bóg mówi, jest tak, jakby dmuchał w kule puszystych dmuchawców i jakby ich nasionka wlatywały na swoich żagielkach prosto w moje życie, w moje serce, w moje myśli. Właśnie w taki łagodny, swobodny, nieinwazyjny sposób. Można wręcz odnieść wrażenie, że Bóg tak to zaplanował. I co ciekawe, to działa, bo wnosi zupełnie nową jakość życia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Święto Najświętszej Marii Panny Tuchowskiej. Od wieków każdy roku do stóp Pani Tuchowskiej, słynącej wieloma łaskami i cudami, które dokonały się za jej wstawiennictwem, pielgrzymują rzesze wiernych z całej Polski i nie tylko. Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej zalicza się do tak zwanych sanktuariów ponadregionalnych, to jest znanych daleko poza granicami diecezji. Jest to jedno z najstarszych sanktuariów i najczęściej odwiedzanych przez pielgrzymów w południowo-wschodniej Polsce. Stara tradycja benedyktyńska mówi, że pierwszy kościół w Tuchowie został wybudowany jeszcze przed rokiem 1079. Wzniesiono go na wzgórzu zwanym Lipie, nazwa od gaju lipowego po prawej stronie rzeki Białej. Został on poświęcony pod wezwaniem Matki Bożej w niebo wziętej. Według tej tradycji miał być on poświęcony przez świętego Stanisława Szczepanowskiego, biskupa krakowskiego. Po przeniesieniu parafii do nowo wybudowanego kościoła świętego Jakuba, kościół Najświętszej Marii Panny został opuszczony i zaniedbany. Nowy okres świetności kościoła Najświętszej Marii Panny związany jest z rozwojem kultu Matki Bożej w tuchowskim obrazie. Od 1597 roku miały tutaj miejsce nadzwyczajne zjawiska, które przyczyniły się do powstania i rozwoju ruchu pielgrzymkowego. Gdy liczba pielgrzymek wzrastała, uznano, że mały kościółek jest niegodny Pani Tuchowskiej. Zaczęto więc myśleć o budowie nowego kościoła. Sprawa jednak nie była łatwa. O wielkich trudnościach świadczy fakt, że nowy kościół budowano prawie 17 lat. Obraz Matki Bożej sprowadzono do Tuchowa około połowy XVI wieku. Pochodzi on z lat 1530-1540 z polskiej szkoły malarskiej mistrza z Bodzentyna.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
2: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.
3: 6.30, Jolanta Moździerz, zapraszam. Zerwane dachy, pożary przy łączy elektrycznych, powalone drzewa i zerwane linie energetyczne. Straż pożarna miała pracowity wieczór, przez region przeszły gwałtowne burze. Najwięcej wyjazdów było w powiecie tarnowskim, gdzie odnotowano ponad 30 interwencji. Większość dotyczyła zerwanych linii energetycznych oraz połamanych drzew. Tak było m.in. w Zborowicach, Jastrzębie i Falkowej. W powiecie brzeskim strażacy usuwali głównie połamane konary i drzewa tarasujące drogi w różnych częściach powiatu. W czasie przechodzącej nad powiatem bocheńskim burzy doszło do pożaru domu mieszkalnego w miejscowości Kobyle. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba. Na razie nie wiadomo, czy pożar miał związek z towarzyszącymi burzy wyładowaniami elektrycznymi. Bocheńscy strażacy odnotowali również 2 pożary przy łączy elektrycznych znajdujących się przy domach mieszkalnych w innych częściach powiatu. W powiecie dąbrowskim silny wiatr zerwał dach z budynku gospodarczego i uszkodził pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. Strażacy interweniowali również w związku z drzewami powalonymi na przyłącza elektryczne. W powiecie mieleckim było kilkadziesiąt wyjazdów. Większość dotyczyła usuwania powalonych drzew. Wiatr uszkodził także dachy kilku budynków.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Pojechali do matki zawierzyć swoje troski. Radiowcy i słuchacze pielgrzymowali do Czarnej Madonny. Na Jasną Górę pojechało wczoraj 150 osób. 2 autokary wyjechały z Tarnowa i 1 z Nowego Sącza. Spotkanie modlitewne odbyło się pod hasłem Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja. Pielgrzymi przyznają, że jest to dla nich okazja do duchowych przeżyć oraz wspólnej integracji.
5: Duchowe przeżycia, no bo to jest mateńkę, ktoś zobaczy, to znikają wszystkie problemy i troski i wszystko jakoś inaczej spojrzy na życie. Taka integracja. Spotykamy się z osobami, które znamy już. Ja należę 7 lat do klubu, więc już trochę znamy się. Mi cieszy to, że się spotkam z tymi osobami, bo się porozmawia przy okazji.
6: Na pewno zwiększenie wiary bardziej. Samo to, że jedziemy rodzinnie odwiedzić Matkę Bożą. No i takie wspólne przeżycie. Pierwszy raz razem z Radiem RDM.
7: To Częstochowy pierwszy. Jakoś tak chciałam.
3: Uczestnicy pielgrzymki o 21.00 wzięli udział w apelu jasnogórskim i czuwaniu modlitewnym. O 23.00 przy mszy świętej przewodniczył dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Coraz bliżej powstanie Muzeum Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej Zdroju. Miasto podpisało umowę na przebudowę budynku miejsko-gminnego ośrodka kultury, w ramach której wykonana zostanie ta inwestycja. To będzie nie tylko miejsce kompleksowo upamiętniające wybitną aktorkę Danutę Szaflarską. Jak mówi burmistrz uzdrowiska Tomasz Michałowski, będzie pełniło też szerokie funkcje kulturalne na potrzeby mieszkańców.
8: Nowoczesne przestrzenie, takie jakie dzisiaj, rzeczywiście cieszą się dużym powodzeniem, bo trzeba pamiętać, że dzisiejsze muzea to buduje się w ten sposób, żeby one zainteresowały absolutnie wszystkich, a więc zarówno od dzieciaków, jak i po osoby dorosłe i myślę, że właśnie, bo znamy już tą koncepcję, ona była prezentowana 3 miesiące temu. Ona się bardzo spodobała, więc liczę, że ta realizacja będzie rzeczywiście tak, jak na projekcie, będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.
3: Łączny koszt inwestycji ma wynieść prawie 5,5 miliona złotych. Muzeum ma być gotowe do końca roku. Danuta Szaflarska to wybitna polska aktorka teatralna i filmowa. Urodziła się w piwniczańskich Kosarzyskach w 1915 roku, gdzie spędziła pierwsze lata dzieciństwa. Później była związana z Nowym Sączem, a następnie wyjechała do Krakowa i Warszawy. Na swoim koncie ma ponad 80 ról teatralnych oraz ponad 100 ról filmowych. Danuta Szaflarska zmarła w 2017 roku, miała 102 lata.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Opady deszczu i burze zapowiadane były przez meteorologów od poniedziałku. W poniedziałek bez kropli deszczu, podobnie we wtorek. Wczoraj ziściło się i popadało miejscami dość intensywnie. Tak jak słyszeliśmy w wiadomościach, strażacy mieli pełne ręce roboty. Dzisiaj będzie spokojniej w pogodzie i na pewno niższe temperatury, czyli tym razem obietnicy dotrzymali synoptycy. 18 stopni teraz o poranku, jest taka komfortowa temperatura, maksymalnie na termometrach w regionie 24
0: Pięknego
2: stopnie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Przewaga chmur teraz w regionie. Jeszcze może gdzieniegdzie popadać w godzinach przedpołudniowych. Po południu już powinno się rozpogodzić, nie powinno padać i będzie słoneczny czwartek.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Na zegarach 6:35 i po minuty Jerzy Olszówka. Witam bardzo serdecznie. Mamy drugi dzień lipca, czwartek, polski czwartek w radiu RDN Małopolska, więc go zaczynamy. Wiśtawio, Sanach.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na drugi koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Ignaz Michels, belgijski artysta, który zaprezentuje program obejmujący sztandarowe dzieła literatury niemieckiego baroku i romantyzmu, a także efektowne kompozycje francuskiej muzyki organowej. Zapraszam Państwa na wieczór pełen monumentalnych brzmień i artystycznych emocji w jednym z najpiękniejszych miejsc w Tarnowie. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
5: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
7: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
8: Na początek sprawdzamy, jak minęła noc na drogach w regionie. Bocheńscy policjanci nie odnotowali żadnych zdarzeń drogowych. Brzescy policjanci odnotowali w Gnojniku kolizję o 2 w nocy samochodu osobowego z sarną. Nic nikomu się nie stało, ale niestety zwierzę nie przeżyło tego zdarzenia. W Dębicy spokojnie, w Dąbrowie Tarnowskiej także bez zdarzeń drogowych, jak informuje oficer dyżurny w Tarnowie. Tutaj także noc minęła spokojnie. I już wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa. Na razie też bardzo spokojnie, bez większych problemów. Poruszamy się po mieście spokojnie. Na razie na Konarskiego i na Lutowicza, Gumiska, Dąbrowskiego również cisza i spokój. Płynnie poruszamy się ulicą Lwowską, jedynie przy Starodąbrowskiej. Teraz jest więcej samochodów, ale płynnie przejeżdżamy przez Rondo. I tak możemy jechać do Ronda, też do ulicy Słonecznej. Tutaj także niewielki ruch Sitki Słowackiego. Spokojnie dojeżdżamy do ulicy Klikowskiej. Na Krakowskiej tak w stronę centrum, jak i w stronę Krakowa ruch niewielki. W Mościcach z kolei na Alei Kwiatkowskiego w stronę Czerwonych Klonów ruch jest nieco większy. Wszystkiego bezpiecznego.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
7: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
8: Na zegarach kwadrans do godziny 7. Kasia Cerekwicka, SOS.

Kozicka chce być znowu szczęśliwa i doskonale wie, że gdzieś tam szczęście czeka. Jeśli przypadkiem dzień wysyła tobie smutne zaproszenie, powiedz mu, że jesteś zajęty. Czym? Szczęściem. Tak jest, czwartek, drugi dzień lipca, 183 dzień 2026 roku. To środkowy dzień roku zwyczajnego. O godzinie 12 tego dnia mija dokładnie połowa roku. Słońce dzisiaj wstało o 4.32, na razie schowane jest za chmurami, ale pojawi się w godzinach popołudniowych, może już przed południem. Synoptycy zapowiadają jeszcze, że może troszeczkę popadać. Zajdzie 12 minut przed godziną 21, czyli do zachodu słońca. Pozostało 15 godzin 5 minut. Dzień liczy sobie 16 godzin i 16 minut. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 11 minut 54 sekundy oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 6 minut. Astronomiczne lato mamy, astronomiczna jesień się zacznie za dni 83, 23 września. Przyjdzie 5 minut po godzinie 2. No i teraz jeszcze teraz. A propos szczęścia, tak jest, są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże. Małe szczęścia teraz, Robert Jansson, Kuba Badach. Na zegarach 9 minut.

Proszę bardzo, jak dobrze jest wstać z radiem RDN Małopolska, nawet kawa lepiej smakuje. Póki śmiech, tu mi łzy. Cieszą nas zwykłe dni. Warto żyć, warto śnić, warto być, póki wciąż mamy sny. Co nam chcieli powiedzieć Robert Johnson i Małe Rzeczy? No właśnie, że prawdziwe szczęście to nie wielkie fajerwerki, ale umiejętność dostrzegania magii w codzienności. Ten dzień będzie naprawdę piękny, nie będzie tak upalny. Miarę słoneczny, w godzinach popołudniowych odpoczywamy od upałów. Jest cudnie. Mariusz Urbaniak, wypadła mi z rąk. 5 minut.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy! Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
1: Po reklamie.
4: Przedłuża się przetarg na przebudowę ronda przy kościele misjonarzy w Tarnowie. Modlitwa za rodziny, świat i radio. Słuchacze RDN pielgrzymowali do Czarnej Madonny.
5: Głos płynący z naszego radia musi być przedłużeniem głosu i serca Maryi.
4: Stary Sącz widziany z góry, w tych wiadomościach także o nowych atrakcjach tej miejscowości. Minęła siódma, Jolanta Mościerz, zapraszam. Wciąż nie został wyłoniony wykonawca przebudowy ronda przy kościele misjonarzy w Tarnowie. Do zadania zgłosiło się bardzo dużo chętnych firm, tłumaczy wiceprezydent Maciej Włodek. Dlatego pierwotny termin rozstrzygnięcia przetargu został przedłużony.
6: W dalszym ciągu trwa postępowanie przetargowe. Zostało ono przedłużone ze względu na ilość zapytań przez potencjalnych wykonawców. Mamy ich około 130, dlatego też ze względu na istotę tych pytań, jak i również ilość, ten termin postępowania przetargowego został przedłużony do 6 lipca.

0: lipca, także mam nadzieję, że jeżeli nie będzie odwołań od KIO, to postępowanie w miarę szybko jeszcze w pierwszej połowie lipca się rozstrzygnie. Co do samego terminu realizacji, pozostaje on niezmienny, także mówimy tutaj o końcówce roku 2027. Jeżeli chodzi tutaj o to przedłużenie postępowania, no wewnętrznie mamy pewien zapas na realizację tego zadania.
1: Podczas całego okresu trwania prac skrzyżowanie ma zostać przejezdne. Możliwe będą czasowe utrudnienia lub wprowadzenie ruchu wahadłowego. Posłowie są zgodni, popierają projekt w sprawie zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Skierowano go do dalszych prac w komisji. Prawo i Sprawiedliwość złożyło poprawkę dotyczącą wprowadzenia zakazu również w przedszkolach, o czym mówiła posłanka tej partii Mirosława Stachowiak-Różecka.
2: Popieramy ten projekt, ale jednak muszę w tym miejscu powiedzieć coś innego. No chyba nikt nie ma wątpliwości, że jednak naszym największym problemem i największym wyzwaniem nie jest smartfon jako taki, tylko to, co w tym smartfonie jest, a więc przede wszystkim media społecznościowe.
1: Zgodnie z projektem zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych dotyczy przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie również zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą. Przepisy mają obowiązywać od 1 września.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 150 pielgrzymów, słuchaczy Radia RDN Opolska i RDN Nowy Sącz pokłoniło się jasnogórskiej pani. Powierzali Matce Bożej swoje osobiste intencje, rodziny i dzieło diecezjalnej rozgłośni. Do Częstochowy pojechały 3 autokary, 2 z Tarnowa i 1 z Nowego Sącza. Pielgrzymi uczestniczyli w apelu jasnogórskim, nocnym czuwaniu mszy świętej, której przewodniczył ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, dyrektor diecezjalnej rozgłośni. W homilii kapłan nawiązał do papieskiego orędzia, zaprezentowanego w styczniu z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Jak mówił ksiądz Jan Bartoszek, misją katolickich mediów jest przekazywanie prawdy i wartości, szczególnie w świecie pełnym dezinformacji.
4: Papież przypomina, że musimy strzec daru komunikacji jako najgłębszej prawdy o człowieku. Katolickie radio w dzisiejszym świecie ma być taką przeciwwagą dla sztuczności. W zalewie informacyjnego chaosu, fake newsów i bezdusznych algorytmów nasza rozgłośnia ma jasną misję. Być głosem, za którym stoi żywy człowiek, świadek Jezusa Chrystusa. Głos płynący z naszego radia musi być przedłużeniem głosu i serca Maryi. To ma być głos, który niesie nadzieję chorym i samotnym, przykutym do łóżek, dla których radio jest jedynym oknem na świat. To ma być głos, który nie dzieli, ale łączy naszą diecezjalną wspólnotę. Głos, który upomina się o sprawiedliwość i prawość, a robi to zawsze w duchu miłości Matki.
1: Dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz podziękował także słuchaczom za ich codzienną obecność, modlitwę i wsparcie, podkreślając, że to dzięki nim diecezjalna rozgłośnia radiowa może realizować swoją misję. Panoramę Starego Sącza i okolic można obserwować już z nowego miejsca. Na Miejskiej Górze powstały 3 punkty widokowe. Są to drewniane konstrukcje o różnych wysokościach, mówi zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki.
5: Jeden jest dla osób niepełnosprawnych, czyli jest na poziomie 0. Drugi jest troszeczkę wzniesiony na 1,70 m, ale ten trzeci, wysokość jest 3,5 metra do pomostu, ale w sumie cała konstrukcja jest na 7 metrów. Fantastycznie z tego miejsca widać Stary Sącz, ale również i Nowy Sącz, bo to jest na właśnie takim przechyleniu.
1: Punkty znajdują się na polanie obok Leśniczówki. Niedaleko jest też stary taras widokowy, a na Miejskiej Górze w Starym Sączu działa także leśne molo, z którego można oglądać również panoramę Sądecczyzny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na termometrach nadal 18 stopni. Już nie rośnie tak temperatura, a jeżeli urośnie, to do 24 kreski na termometrach. Nadchodząca też noc, 14 stopni, także też będzie chłodniejsza. Jutro przed południem także jeszcze opady przewidują meteorolodzy i też takie temperatury jak dziś, 23-24 stopnie. Jakość powietrza jest dobra, biometr niestety niekorzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przechodzić będzie najpierw w obojętny, a później w neutralny. Tak to wszystko wygląda. Wiatr wieje północno-zachodni, teraz z prędkością około 20 km na godzinę, w porywach do 45.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Na zegarach 6,5 minuty po godzinie 7. Czwartek, drugi dzień lipca 2026 roku. Reni Jusis, kiedyś cię znajdę.

0: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
1: To już 15 minut po godzinie 7. Imieniny 2 lipca obchodzą i życzenia przyjmują Bernardyn, Bożydar, Eugenia, Eutyches, Jagoda i Urban.
2: Cześć, mówi Janusz Parasewicz, słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Dziękuję panie Januszu za wyręczenie. Lady Punk. Sterowanych.

0: Sterowany, Janusz Panasewicz i grupa Lady Punk. 14 minut po godzinie 7. Dzień jeszcze mało używany, dopiero się rozkręcamy. To tak jak i miesiąc lipiec, też jeszcze bardzo świeży to miesiąc. Początek lipca na kartach historii Tarnowa. W 1862 roku przebywała w Tarnowie na odpoczynku Helena Modrzejewska. W 1973 w Tarnowie oddano do eksploatacji nowoczesny dworzec autobusowy PKS. W roku 1944 Niemcy zdemontowali i wywieźli do Rzeszy ponad 90% maszyn i urządzeń Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Odzyskano je w 1947 roku. W rok 1945 Biblioteka imienia Juliusza Słowackiego staje się oddziałem Biblioteki Muzeum Ziemi Tarnowskiej. 2 lipca w 1968 roku powstał Klub Literacki w Tarnowie, który skupił grupę piszących nauczycieli i pracowników zakładów pracy. 2 lipca tego samego roku oddano do eksploatacji nową zajezdnię autobusową komunikacji miejskiej. Teraz wydarzenia z kraju. Rok 1927 w Wilnie kardynał Aleksander Kakowski koronował obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, zwanej też Madonną Wileńską lub Ostrobramską Matką Miłosierdzia. W roku 1947 Sejm przyjął uchwałę, na mocy której tereny obozów Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Stadthof i Łambinowice zostały uznane za pomniki męczeństwa narodu polskiego i innych narodów. W 1951 roku utworzono Polską Akademię Nauk. 2 lipca, to już nie dotyczy naszego kraju, ale urodził się w 61 roku. Znaczy, przepraszam, nie urodził, a zmarł. Ernest, do urodzin później przejdziemy. Ernest Hemingway, słynny amerykański pisarz i dziennikarz, autor m.in. opowiadania Stary Człowiek i Morze oraz powieści Komu bije dzwon. Laureat Nagrody Pulitzera w 1953 roku i Literackiej Nagrody Nobla w 1954. W 1966 roku zmarł Jan Brzechwa, poeta i adwokat, autor bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych. Teraz urodzinowo, właśnie i muzycznie do tego. W 1948 roku urodził się Józef Skrzek, multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor, klawiszowiec m.in. grup Breakout i SBB. Starszy brat Jana Skrzeka. Od najmłodszych lat pobierał lekcje gry na fortepianie. W 1967 roku ukończył średnią szkołę muzyczną w Katowicach w klasie fortepianu, drugi instrument skrzypce. Na scenie debiutował w 1969 roku, a już rok później stał się stałym członkiem zespołu Breakout, który wspomagał grając na pianinie, gitarze basowej oraz śpiewając. Breakout, póki uśmiech ma twarz dziecka.
1: Póki jeszcze

Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska, albo w odwrotnej kolejności Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa, Breakout, póki uśmiech ma twarz dziecka. Warto żyć i cały czas wtedy jest nadzieja w nas. No i przypomnę tutaj słowa Janusza Korczaka: kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Z kolei Albert Einstein mówił: są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem, druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Tego Państwu życzę. Cudownego dnia. 22 minuty po godzinie 7. Teraz w góry się przenosimy za sprawą grupy Zakopałe. Hej, Hanno, wszystkie Hanie pozdrawiamy przy okazji.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Duże zachmurzenie w regionie, tak w Tarnowie i dookoła Tarnowa. Sporo chmur, ale nigdzie nie pada. Nie pada w Zatliczynie, w Ciężkowicach lub czy w Rybnicach. No, jest sucho, to znaczy mokre są jezdnie po opadach nocnych i porannych. Zagrzmiało i to dosyć mocno powiało. Duże zniszczenia i strażacy też mieli pełne ręce roboty. Dzisiaj już spokojna pogoda, będzie dużo spokojniej. 17-18 stopni na termometrach.
2: Pięknego
4: po południu
2: dnia
4: słońce.
2: I pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj przed południem popada. Nie będą to tak intensywne opady deszczu jak w nocy, no ale parasole warto mieć pod ręką. Ewelina Finta żałuje.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
6: Nie możemy narzekać na korki i o tej porze płynnie przejedziemy przez miasto bez większych problemów. Więcej samochodów jest teraz na Lwowskiej przy Orkana, tak z jednej jak i z drugiej strony, jadąc od Nowego Szpitala i w stronę Orkana, ale to jest tylko to miejsce. Samochody w miarę płynnie jadą ulicami Okrężną, Gumniską, dojeżdżamy do Konarskiego, tutaj na chwilę zatrzymujemy się ze względu na światła, mijamy Tuchowską, płynnie dojeżdżamy do ulicy Krakowskiej. W drugą stronę jest podobna sytuacja. Na Lwowskiej ruch umiarkowany, płynnie jedziemy od góry, od ulicy Lwowskiej, na Lwowskiej przy Starodąbrowskiej także niewiele aut. Starodąbrowska wolna od korków w kierunku ulicy Jasnej. Więcej aut teraz jest na ulicy Sitki w stronę ulicy Słowackiego. No i w drugą stronę też, nawet dość tłoczno zrobiło się o tej porze. I na ulicy Klikowskiej w stronę centrum Tarnowej na Słowackiego ruch nieco większy. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości!
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
6: Na Koszyckiej też teraz jest troszeczkę więcej samochodów w kierunku ulicy Krakowskiej do skrzyżowania. Na Czerwonych Klonów tutaj więcej aut na Alei Kwiatkowskiego. Drogi mokre, śliskie w wielu miejscach, gdzieniegdzie jeszcze może pokropić, także zwróćcie uwagę na zmienne warunki do prowadzenia pojazdów. Jeżeli kałuże, to lepiej je omijać też kolejne. A kałuże mogą gdzieniegdzie się też utrzymywać po nocnych, gdzieniegdzie intensywnych opadach deszczu. 7:42, emigranci na falochronie.

0: emigranci na falochronie. 13 minut do godziny 8. Tu Radio RDN Małopolska. Drugi dzień lipca, Polski Czwartek. Teraz jeszcze Szymon Wydra chciał coś powiedzieć.
1: Witam serdecznie, mówi Szymon Wydra, zespół Carpe Diem. Moi drodzy, Radio RDN Małopolska to takie radio, które na co dzień jest z muzyką na ty. A więc i wy, słuchacze, bądźcie na co dzień z Radiem RDN Małopolska, bo warto.

Rafał Brzozowski, tak blisko, coraz bliżej 8 godziny. Punktualnie o 8 w radiowym studiu pojawi się Jolanta Moździerz, przedstawi najświeższe wiadomości Radia RD Małopolska, a po godzinie 8 wójt gminy Dębice Adam Pieniążek będzie gościem porannego programu. Do tego czasu, do godziny 8, Republika odchodząc.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
6: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
7: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
1: Po reklamie.
8: Straż pożarna podsumowała burzową noc, dużo interwencji także w regionie. Ponad 100 gram amfetaminy zabezpieczone w powiecie limanowskim, 37-latek odpowie przed sądem. Radiowcy i słuchacze RDN wspólnie pielgrzymowali na Jasną Górę.
9: Każdy wniesie za sobą intencje swoje takie intymne, które ma.
8: Jest 8. Jolanta Moździerz, zapraszam. 2600 interwencji w ciągu doby do północy, potem o wiele spokojniej. Straż pożarna podsumowuje skutki przechodzących nad Polską burz. Informację zebrał Aleksander Przoniak.
10: Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr powodowały podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku. Tam straż pożarna miała najwięcej zgłoszeń. Jak mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, odnotowano tam prawie 1000 interwencji.
11: Działania głównie polegały na tym, żeby udrażniać szlaki komunikacyjne, chodniki, drogi, spowolonych drzew.
10: Z danych Straży Pożarnej wynika, że nikt nie ucierpiał. Zniszczone zostały jednak zabudowania gospodarcze. Strażacy usuwali też skutki podtopień.
11: Występowały dość intensywne opady deszczu, które powodowały, że nadmiar wody wdzierał się do budynków niższych kondygnacji.
10: Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych dni pogoda ustabilizuje się, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne ustąpią.
8: Pracowity wieczór i noc mieli także strażacy z regionu. W Tarnowie i powiecie tarnowskim było 36 interwencji, m.in. w Zborowicach, Jastrzębiej i Falkowej. W powiecie brzeskim strażacy usuwali głównie połamane konary i drzewa tarasujące drogi.

0: w różnych częściach powiatu. W czasie przechodzącej nad powiatem bocheńskim burzy doszło do pożaru domu mieszkalnego w miejscowości Kobyle. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba. Na razie nie wiadomo, czy pożar miał związek z towarzyszącymi burzami, wyładowaniami atmosferycznymi. Bocheńscy strażacy odnotowali również pożary przy łączy elektrycznych znajdujących się przy domach mieszkalnych w innych częściach powiatu. W powiecie dąbrowskim silny wiatr zerwał dach z budynku gospodarczego i uszkodził pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. Strażacy interweniowali również w związku z drzewami powalonymi na przyłącza elektryczne. W powiecie mieleckim było kilkadziesiąt wyjazdów. Większość dotyczyła usuwania powalonych drzew. Wiatr uszkodził także dachy kilku budynków.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W regionie powstaje kolejne miejsce, gdzie pomoc znajdą osoby w kryzysie emocjonalnym. W Brzesku będzie Centrum Zdrowia Psychicznego. To 16. tego typu placówka, która znajdzie się na mapie Małopolski. Szpital ma już podpisaną umowę z wykonawcą, który lada dzień ma rozpocząć budowę, mówi starosta brzeski Andrzej Potępa.
2: Nowy trzykondygnacyjny budynek, który będzie połączony z budynkiem F szpitala. Będzie to Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie będzie dzienny oddział psychiatryczny dla osób dorosłych, gdzie będzie poradnia, gdzie będzie punkt konsultacyjny. Generalnie takie centrum, które pozwoli diagnozować i leczyć również tego typu problemy. W międzyczasie będziemy szukać personelu, bo z tej dziedziny medycyny też jest dosyć trudno o lekarzy, no ale mamy na to, myślę, wystarczająco dużo czasu, żeby ten personel tych lekarzy zachęcić, żeby do nas przyszli.
0: Centrum Zdrowia Psychicznego w Brzesku będzie placówką dzienną dla dorosłych, ale starosta nie wyklucza, że z czasem będą tu leczeni także niepełnoletni pacjenci. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Centrum Zdrowia Psychicznego, w Brzesku zacznie przyjmować pacjentów w 2028 roku. Policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca powiatu limanowskiego podejrzewanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. W jego miejscu zamieszkania znaleźli amfetaminę, ale także sprzęt, który miał służyć do uprawy konopi indyjskich. Więcej o sprawie wie Maria Mołka.
3: Do zatrzymania doszło w miejscowości Słopnice. Policjanci z Krakowa i Limanowej przeszukali tu zajmowane przez mężczyznę pomieszczenia. Ujawnili i zabezpieczyli w nich ponad 100 gramów amfetaminy. Zabezpieczyli też namiot oraz specjalistyczny osprzęt służący do uprawy konopi indyjskich. 37-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Dodatkowo prokurator rejonowy w Limanowej, który nadzoruje całe śledztwo, zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych. O dalszym losie 37-latka zdecyduje sąd.
0: Modlitwa za rodziny, świat i radio. Pracownicy i słuchacze RDN pielgrzymowali na Jasną Górę. Przed oblicze Czarnej Madonny zanosili podziękowania, ale też troski i osobiste intencje.
4: Każdy niesie za sobą intencje swoje, takie intymne, które ma, bądź to swoje, bądź rodzina przede wszystkim też. No i mamy nadzieję, że Matka Najświętsza nas wysłucha.
5: Trzeba się pomodlić, prosić o coś na ten świat zepsuty. Dla rodziny, dla dzieci, dla wnucząt.
4: No za rodzinę problemy, podziękowania i prośby.
0: Na Jasną Górę pojechało łącznie 150 osób. Pielgrzymi uczestniczyli w apelu jasnogórskim, nocnym czuwaniu mszy świętej, której przewodniczył ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. O godzinie 8.10 zapraszam na poranną rozmowę Słowo za Słowo. Gościem Radia RDN Małopolska będzie wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. W studiu RDN Nowy Sącz gościem będzie Ryszard Ogórek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Temperatury o poranku w Dębicy 20 stopni, w Bochni taka sama temperatura, podobnie w Dąbrowie Tarnowskiej i w Tarnowie również okolice 20 kreski, więc teraz jest tak bardzo komfortowo. No i temperatura bardzo nie podskoczy, do 24 stopni zapowiadają dzisiaj meteorolodzy, w nocy tylko 14. Jutro podobny typ pogody, no jest taka możliwość, że jeszcze dzisiaj przed południem będą potrzebne parasole.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sześć i pół minuty po godzinie 8:00.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
4: Tu Radio RDN Małopolska, 11 minut po godzinie 8. W radiowym studiu są Jolanta Moździerz i gość programu.
5: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
6: W studiu Radia RDN Małopolska o poranku jest wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy.
6: Panie wójcie, groźne burze ostatniej doby przetoczyły się przez region. Jak sytuacja w gminie Dębica? Były jakieś szkody?
7: No, Bogu dziękować nie było. Zapowiadało się to groźnie, natomiast jeszcze dzisiaj rano rozmawiałem z panem komendantem Państwowej Straży Pożarnej i było tylko 4 interwencje i żadna związana właśnie z wichurami czy z deszczem. Także Bogu dziękować.
6: Powiat
7: dębicki ominęło nas to bokiem. Chociaż taki dość gwałtowny wiatr był wczoraj wieczorem, później deszcz, ale też taki niezbyt intensywny, także, a bardzo potrzebny, także niech pada.
6: To może takie był przełamaniem pogody bardzo upalnej, tych wręcz tropikalnych temperatur. No i teraz ochłodzenie, jest ulga, że już...
7: Tak, chyba wszyscy oddychają z ulgą, bo jednak 36 stopni w naszej szerokości geograficznej to jest męczące.
6: Bardzo ciężko przetrwać, kiedy nie jesteśmy do tego tak naprawdę przyzwyczajeni na co dzień. Chciałabym zapytać o drogę, która ma połączyć Dębicę z Mielcem. No, jej planowanie zdecydowanie nie łączy, a dzieli mieszkańców miejscowości, przez które ta droga miałaby przebiegać. Nowa droga jest na etapie projektowania. Bardzo dużo emocji było w czasie tych spotkań informacyjnych, które zakończyły się raptem kilka dni temu. Jest kilka proponowanych wariantów. Który najlepszy dla gminy Dębica?
7: No, ja to powtarzam bardzo często i bardzo wyraźnie i bardzo głośno. Najbardziej optymalnym wariantem dla mieszkańców gminy Dębica, dla gminy Dębica jest wariant W2, który omija, inaczej przebiega przez gminę Dębica oczywiście, ale w najmniej kolizyjny sposób, w najmniej ingerujący w zabudowę mieszkaniową, bo to o to chodzi. Także myśmy takie pismo wysłali do marszałka, również my jako samorząd gminy Dębica, jako wójt gminy, właśnie wnioskujemy o taką opcję. Ten nasz wniosek, to znaczy mieszkańcy również zrobili swoje, bo złożyli petycję bezpośrednio do marszałka i do PZDW podpartą około ponad 2000 głosów, także...
6: Czy mieszkańcy popierają ten wariant, co pan?
7: Tak, to znaczy ja popieram ten, co mieszkańcy, może w ten sposób, bo... Jesteśmy zgodni tutaj pod tym względem, bo tak jak mówię, ten wariant najmniej ingeruje w zabudowę w gminie Dębica.
6: Najmniej ingeruje, ale to oznacza, że jednak jednak byłyby jakieś wyburzenia?
7: W tym wariancie nie. W tym wariancie nie, bo on przebiega przez Kozłów terenami leśnymi, także tutaj w tym wariancie praktycznie no nie byłoby, po prostu nie byłoby akurat. Natomiast w tym W1, który jest, no, ma największe szanse z tego, co tutaj tak słyszymy, no on już ingerowałby w zabudowę i w Brzeźnicy, i w Pustkowie, także tutaj się na to nie zgadzamy i chcemy, żeby to było jak najmniej kolizyjne po prostu.
6: Ile wtedy byłoby tych wyburzeń?
7: No to w zależności od wariantu, to nie chcę tutaj jakichś liczb konkretnych mówić, bo z tego względu też, że te warianty cały czas są płynne, bo Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zaproponował kilka wariantów. Jako taki, bym powiedział, początek dyskusji, zaproponowane oczywiście przez projektantów, także te warianty były też przemyślane, spełniały ileś tam oczekiwań. Teraz był etap konsultacji, który się zakończył 30 czerwca. Masę wniosków, bo sam zachęcałem mieszkańców do tego, żeby wysyłać uwagi, wysyłać wnioski bezpośrednio do PZDW. Sami również wysłaliśmy. Także no teraz Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie analizował te wszystkie głosy, bo takie głosy myślę, że również spłynęły z powiatu mieleckiego, czy z gminy na przykład Żyraków, która akurat początkowo popierała W2, teraz zmieniła zdanie. Natomiast no myślę, że te wszystkie uwagi, wnioski mieszkańców, samorządów będą teraz brane pod uwagę i będzie jakiś kompromisowy wariant W7, który połączy i powiat dębicki, i mielecki z najmniejszą ingerencją właśnie dla mieszkańców.
6: Jaka to jest perspektywa czasowa, kiedy możemy spodziewać jakichś wiążących decyzji najpierw w związku z tym?
7: Tutaj inwestorem jest PZDW poprzez marszałka, także to jest nowa perspektywa Unii Europejskiej, bo w zależności od wariantu to są koszty budowy tej drogi od 800 milionów do 1,1 miliarda. No to są potężne olbrzymie, pieniądze. Potężne pieniądze, które też trzeba będzie skądś pozyskać.
6: Samorządy mają partycypować w tych kosztach?
7: Na chwilę obecną nie jest, to nikt nie mówi o tym, natomiast no, na pewno w jakichś aspektach dróg dojazdowych czy innych na pewno tutaj będziemy współpracować z marszałkiem w tym względzie, żeby to, jeżeli ta nowa droga powstanie, ją skomunikować, krótko mówiąc, lokalnymi drogami.
6: Dobre wieści płyną za to z uzdrowiska Latoszyn-Zdrój. Jest dofinansowanie na budowę sanatorium. Staraliście się o to już od dłuższego czasu.
7: Tak, z dużą i taką nieukrywaną radością mogę powiedzieć, że mamy już decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego akceptującą nasz wniosek o około 12 milionów na budowę budynku sanatoryjnego. Przy tej okazji chciałem podziękować wszystkim zaangażowanym w tą naprawdę niemałą inwestycję, bo to będzie około 30 milionów i po kolei od pana prezesa Latoszyna Zdroju Marka Ziobro, który bardzo intensywnie i z takim sercem, takim gospodarskim zacięciem ten temat prowadził, pani Elżbieta Zielińska, pan Grzegorz Skrzypek z urzędu gminy, którzy cały czas pilnowali i współpracowali również i zarówno z urzędem marszałkowskim, jak również firmą wewnętrzną, która to przygotowała, ale mamy to, cieszymy się, także myślę, że teraz lipiec, sierpień będziemy rozpisywać przetarg, żeby ten budynek sanatoryjny mógł w 2028 roku już przyjmować kuracjusz.
6: Wbicie łopaty jeszcze w tym roku? Myślę, że uda się?
7: Miejmy nadzieję, że tak. My mamy jako gmina zabezpieczone środki około 16 milionów na tą inwestycję, jak tylko podpiszemy umowę z marszałkiem na to dofinansowanie, już mamy wtedy komplet środków, tak żeby w tym roku, myślę, jak tylko procedura przetargowa oczywiście przebiegnie właściwie, w znaczeniu szybko, sprawnie, to w tym roku myślę, że będzie wybicie łopaty.
6: 12 milionów dofinansowania, 16 milionów z budżetu gminy.
7: Tak.
6: To się łącznie wszystko złoży na całą inwestycję, która już wkrótce, to powiedzmy, co dokładnie będzie, jak ten budynek
7: powstanie? To będzie budynek sanatoryjny, bo na chwilę obecną Latoszyn-Zdrój świadczy tylko tak zwane usługi rehabilitacyjne ambulatoryjne, czyli mieszkańcy czy pacjenci dochodzą na te zabiegi i wracają do domu. Natomiast mając budynek sanatoryjny, będziemy mogli świadczyć takie usługi stacjonarnie, czyli tak jak to w innych uzdrowiskach jest, że jedzie się na turnus do Ciechocinka, czy do Buzka, czy tak mógłbym wymienić
6: na tydzień,
7: te,
6: dwa.
7: Na tydzień, dwa, dokładnie. I spędza się tam, no oczywiście pierwsze to zabiegi, które są przepisane przez lekarza, bo to jest w ramach NFZ-u, plus inne atrakcje, które są w danym uzdrowisku.
6: Na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
7: Dokładnie tak.
6: Nie obawia się pan troszkę, patrząc na to zaplecze, jak Narodowy Fundusz Zdrowia ostatnio funkcjonuje, czy no, uda się taką dobrą umowę
7: wynegocjować? Ja jestem optymistą. To jest perspektywa 2 lat. Mam nadzieję, że te wszystkie trudności i te wszystkie kłopoty, które ma państwo polskie, bo tak to trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia, bo wiemy, dyskusja odnośnie konsolidacji szpitali, odnośnie finansowania szpitali, odnośnie długów, to jest temat, który teraz jest taki, bym powiedział, bardzo gorący i budzący bardzo dużo również emocji w społeczeństwie, że to wszystko się skończy, że za te 2 lata będziemy mogli już mieć taki spokój i pewność tego finansowania właśnie z tej instytucji państwowej, jakim jest NFZ.
6: Do sanatorium dla Toszyny Zdroju będą mogły przyjechać także osoby, które będą korzystały z takiej prywatnej oferty.
7: Również,
6: tak?
7: Bo myślę, że
6: zabezpieczacie
7: takie
6: miejsca.
7: Tak, tak. Również takie miejsca będą, także z takiej oferty również komercyjnie będą mogli mieszkańcy, pacjenci korzystać.
6: Toszyn Zdrój to jedno z najmłodszych uzdrowisk w Polsce. Macie swoją wodę uzdrowiskową. Jakie ma właściwości?
7: Woda siarczkowo-wapniowa, która jest bardzo dobra na wiele schorzeń, ale tak po kolei od chorób skóry typu łuszczyca czy jakiś trądzik, przez problemy związane z trawieniem jelitowe, żołądkowe, poprzez również choroby takie nerwicowe, bo również wpływa kojąco, uspokajająco. Także szeroki wachlarz właściwości tych pozytywnych, także zachęcam i do picia wody uzdrowiskowej z Latoszyna Zdroju oraz do zażywania kąpieli w basenie zdrojowym.
6: Tej wody można napić się w uzdrowisku, można ją też zabrać ze sobą do domu?
7: Tak, już mamy butelki dwulitrowe, można zakupić, zabrać ją do domu, także do tego zachęcam wszystkich, bo naprawdę ta woda pita regularnie czyni cuda.
6: Myśli pan, że kiedyś w przyszłości znajdziemy ją także na półkach sklepowych?
7: Myślę, że tak. No, tylko proces butelkowania to jest naprawdę bardzo, bym powiedział, kosztowny proces całości produkcji. Także rozmawialiśmy już wstępnie z jedną firmą, która mogłaby się podjąć tego zadania, natomiast troszeczkę odłożyliśmy to w czasie ze względu właśnie na budowę budynku sanatoryjnego, bo no, wszystkiego się nie da w jednym czasie zrobić, ale również o tym myślimy.
6: Także o dofinansowanie z funduszy drofowskich gmina starała się na inwestycję, która ma powstać w Głobikowej. To jest Park Doświadczenia Świata i jest na dobrej drodze do realizacji.
7: Tak, kończymy projekt budowlany. Będzie się to nazywać Kosmosfera, Park Doświadczenia Świata w Głobikowej. Będzie to planetarium, obserwatorium oraz Park Doświadczenia Świata, także taka kompleksowa oferta edukacyjna przede wszystkim, no ale taka rozrywkowa również, bo będziemy mieć salę, w której będziemy prowadzić warsztaty. W jednym będą to modele kosmiczne, w drugim będzie to robotyka AI. Jesteśmy po rozmowach z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Mamy nadzieję, że to się uda sfinalizować i będzie zajęcia prowadzić humanoid, także to będzie, myślę, taka bardzo no, ciekawa atrakcja na Głobikowej w gminie Dębica dla mieszkańców no, i Podkarpacia, i Małopolski, ale również Lubelszczyzny.
6: W pobliżu wieży widokowej i parku dinozaurów atrakcja z pewnością bardzo interesująca, ciekawa oferta,
7: która no, od lat przyciąga rowerzystów, którzy no, lubią fajne zjazdy, podjazdy także, a do tego będzie wyciąg, będą rynny zjazdowe również, także taka kompleksowa oferta dla ludzi lubiących aktywność.
6: Dla turystów, którzy przyjadą do Latoszyna zażyć kąpieli, napić się uzdrowiskowej wody i oddychać świeżym powietrzem, także
7: potem podziwiać niebo czy w Głobikowej, czy panoramy, jakiś sens w planetarium, dokładnie. A może ja bym zaczął od drugiej strony, od Stobiernej, najpierw aktywnie na rowerach, czy w inny sposób.
6: A potem odpocząć.
7: A potem tak, odpocząć w Latoszynie Zdroju na końcu, także
6: Poro planów na wakacje w gminie pod względem rozrywki. Będziecie szukać złota, będziecie gotować żur, będziecie tańczyć. Które najbliższe?
7: Najbliższe będzie Pukanie Złota 18 lipca. Już bardzo serdecznie zapraszam. Będziemy...
6: Przyjęła się wam ta impreza?
7: Tak, przyjęła, no to już chyba 20 edycja, także bardzo dużo osób przyciąga. Mamy tutaj partnerów ze Złotoryi, z Bractwa Kopaczy Złota, którzy rokrocznie organizują te zawody.
6: To wchodzicie do rzeki, tak? Szukacie?
7: Nie, to akurat jest na stadionie. Mamy takie specjalne baseny, które przygotowują strażacy z OSP i tam w tych zapraszamy, pani redaktor, także można rodzinnie stanąć w konkurencji, tak jeśli chodzi o miejsce pracy, bo tu mamy samorządowców, mamy różne również firmy, które wystawiają swoje drużyny. Także bardzo fajna, ciekawa rozrywka, bo te opiłki złota są tak małe, które... No, to jest bardzo ciekawe. No,
6: a zapraszam. Się było to złoto kiedyś w gminie Dębica?
7: Tak, no, mamy rzekę Ostra, która, no, jak legenda głosi, kiedyś tam było to złoto, także szukamy tego złota, no i co roku znajdujemy, także coś w tej legendzie jest.
6: Teraz wakacje, ale jeszcze zanim rozpoczęliśmy wakacje, to było zakończenie roku szkolnego i stypendia dla najzdolniejszych, naukowe, sportowe. Dużo macie tej zdolnej młodzieży?
7: Tak, no, jak mówiłem na tym podsumowaniu tych osiągnięć artystycznych, sportowych i edukacyjnych. Jestem dumny z młodzieży i z dzieci w gminie Dębica, bo tych stypendiów wójta gminy Dębica wręczyłem 256, co oznacza, że naprawdę mamy bardzo dużo dzieci i młodzieży, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. No, najwyższe to było 5-9 średnia. No to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcia. Do tego bardzo duże osiągnięcia sportowe, bo mamy ogólnopolskie, czy nawet na arenach Europy młodzi zdobywają w różnych kategoriach bardzo wysokie noty. Artystyczne, bo to jest też ważne, w konkursach recytatorskich, tanecznych i innych, także naprawdę, tak jak powiedziałem, pękam z dumy, bo mamy bardzo ambitną, zdolną młodzież i uważam, że trzeba ich nagradzać wbrew temu, co na przykład pani rzecznik mówiła,
6: żeby innym nie było przykro.
7: Żeby innym nie było przykro, także ja uważam, że ci, którzy się starają, powinni dostawać za to gratyfikację, powinni być doceniani. Oczywiście każdy ma różne talenty, dlatego tutaj, tak jak powiedziałem, ten czerwony pasek nie jest jedynym wyznacznikiem sukcesu, bo mamy również i sportowe, i artystyczne, także każdy może znaleźć coś dla siebie i może się w tym realizować i dostać za to również pewne

0: pewnego rodzaju nagrodę, pochwałę.
1: Już pan może tutaj zapowiedzieć, że w przyszłym roku szkolnym również młodzi, którzy będą starać się ciężko pracować, mogą liczyć na nagrodę.
0: Tak, bez dwóch zdań, a nawet zmieniamy troszeczkę ten...
1: Mimo nacisków ze strony rządzących.
0: A to znaczy, to te naciski to tak potraktujmy lajtowo, natomiast będziemy doceniać na pewno młodzież w tych wszystkich aspektach, będziemy też troszeczkę zmieniać ten system stypendialny, tak żeby można było doceniać szerzej i regularnie, bo na przykład sportowe czy artystyczne były co dwa lata, a teraz ja będę chciał zmienić, żeby były co roku, także żeby jeżeli ktoś osiąga wysokie wyniki co roku, również żeby mógł być nagrodzony.
1: No i zapewniam o tym wójt gminy Dębica, Adam Pieniążek, który był dziś gościem porannej rozmowy Słowo za Słowo. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również. Spokojnych wakacji, odpoczynku i słoneczka również, ale nie 36 stopni życzę.
2: Słowo za Słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Z gościem programu rozmawiała Jolanta Moździerz.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Zbliża się godzina 8:30. Za chwilę Tomasz Graszewski przedstawi wiadomości sportowe.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
5: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
2: Po reklamie.
9: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Belgia to kolejna drużyna, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W nocy ze środy na czwartek Belgowie wygrali z Senegalem 3-2. Po dogrywce Senegalczycy prowadzili już 2-0, natomiast Belgia uratowała spotkanie w końcówce. Bramki zdobyli w 86 i 88 minucie. Trzecią bramkę, która dała Belgom awans do 1/8 finału i uchroniła przed rozstrzygnięciem spotkania w rzutach karnych, zespół Belgii zdobył w ostatniej minucie doliczonego czasu dogrywki. W 1/8 finału rywalami Belgów będą Amerykanie, którzy pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0. Pozostali gospodarze mundialu, Kanada i Meksyk, zapewnili już sobie wcześniej miejsce w finałowej szesnastce. Bartosz Kopacz, Arkadiusz Kasperkiewicz i Igor Strzałek. Tych zawodników kibice BrookBetu Termaliki Nieciecza nie zobaczą już w pomarańczowych trykotach. Z końcem czerwca wygasły kontrakty piłkarzy i jak poinformował klub, umowy nie będą przedłużane. Bartosz Kopacz dołączył do drużyny w styczniu 2025 roku. Od tamtej pory zagrał w 34 meczach. Arkadiusz Kasperkiewicz związał się z Termaliką w lipcu 2023, a w barwach drużyny rozegrał 78 spotkań. Igor Strzałek natomiast przebywał w Nieciecze na wypożyczeniu od sierpnia 2024 roku. Wystąpił w 58 meczach, zdobył 3 bramki, asystował 8-krotnie. Kolejne duże zmiany w Stali Mielec. Po zawirowaniach związanych z prezesem zarządu klubu i po wymianie trenera, teraz rezygnację złożył przewodniczący Rady Nadzorczej. W opublikowanym na stronie internetowej klubu oświadczeniu Krzysztof Kapinos przekazał, że po 7 latach kończy się jego praca na tym stanowisku. Podziękował kibicom za ich zaangażowanie oraz zaapelował o, cytuję, zaprzestanie mielecko-mieleckiej wojenki, która toczy się wokół Stali Mielec. Tymczasem klub przekazał też informacje na temat kilku zawodników. Fryderyk Gerbowski i Maciej Domański zostają w drużynie na kolejny sezon. Do drużyny wraca także wychowanek Stali Mielec, który ostatni sezon rozgrywał w Stali Stalowa Wola. Krystian Gettinger podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku. Dominika Brzeska z klubu Start Nowy Sącz z brązowym medalem w kajak krosie na torze w Krakowie. Trwają tam Mistrzostwa Świata Juniorów i U23 w kajakarstwie slalomowym. Przypomnijmy, że z zawodnikami z całego świata z nowosądeckiego klubu rywalizuje łącznie 5 osób. W kategorii U23 oprócz Dominiki Brzeskiej są to Michał Ciągło, Dominika Danek i Hanna Danek. W kategorii juniorów występuje natomiast Gabriela Jojczyk. Dziś w Krakowie finały drużynowe w konkurencji Kanady JEK C1.
9: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Niedziecza.
10: Sportowe wiadomości przygotował i przedstawił Tomasz Graczewski. Teraz czas na wieści od meteorologów.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie, zasnute chmurami. W Świętokrzyskim teraz niewielka mrzawka. No, w Małopolsce, na Podkarpaciu dużo chmur, ale jeszcze nie pada. Może popadać jeszcze w godzinach przedpołudniowych. A po południu synoptycy obiecują nam słońce i trzymamy ich za słowo. W nocy bezchmurne niebo, 14 stopni na termometrach. Jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu i 23 stopnie w ciągu dnia.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Taka jesienna aura nam się zrobiła szaro-buro i ponuro troszeczkę i temperatura nam się zaczęła wahać, tak między 19-20 stopni, 18 w regionie, maksymalnie dzisiaj 23-24 stopnie. Wszystko, czego dziś chce Monika Brodka, na zegarach 8:36 i pół minuty.

0: Reklama.
1: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
2: Była piękna, ale okazała się niewierna.
1: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
3: Serdecznie państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20:00, a bawimy się aż do 1:00 w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
8: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
11: Przybyło samochodów na ulicy Konarskiego i ulicy Narutowicza, zwłaszcza jadąc w stronę ulicy Krakowskiej. Także to skrzyżowanie jest obciążone, gumiska Konarskiego i Dąbrowskiego w tej chwili. Na rondzie przy Orkana, Lwowska Orkana w miarę spokojnie. Ciasno, ale płynnie. Słoneczna, Sitki Słowackiego tutaj bardzo spokojnie. Bardzo spokojnie też na Alei Matki Bożej Fatimskiej. Równolegle na Starodąbrowskiej płynnie. Dojeżdżamy do Nowodąbrowskiej. Tu przy Błonie jest troszeczkę więcej samochodów. Błonie spokojna, spokojnie. Spokojnie do Wyszyńskiego dojeżdżamy, później do Czerwonych Klonów, Aleją Kwiatkowskiego bez problemów. W Mościcach poruszamy się. Na ulicy Krakowskiej też spokojnie, bez kłopotów wyjeżdżamy z miasta w stronę Krakowa, a na Lwowskiej też umiarkowany ruch, nieco więcej samochodów we Władnej w stronę Rzeszowa i w stronę centrum do Tarnowa. Aleja Jana Pawła II jest wolna od korków, także dojeżdżamy do Alei Pendereckiego i później do autostrady. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla kierujących.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
11: Kwadrans do godziny 9:00, teraz po folkową nutę sięgamy, ale jaką folkową dzisiaj, teraz w Radiu RDN Małopolska, dzisiaj wieczorem w Centrum Sztuki Mościce.
12: Welcome to the Cadillac!

I taka właśnie jest Dikanda teraz w Radiu RDN Małopolska. Dzisiaj wieczorem o godzinie 21 koncert w ramach festiwalu Muzyczne Tarasy. Tak, wieczór otwarcia wypełni energia i żywiołowość muzyki świata inspirowanej Bałkanami i Bliskim Wschodem w autorstwie wydania, w autorskim wydaniu. Dikanda to międzynarodowa marka polskiego world music. Artyści mają na swoim koncie setki koncertów na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Indiach, w Europie. Znaczące nagrody zdobywali ugruntowaną pozycję na międzynarodowej scenie world music, mają 7 albumów już nagranych. Także gorąco polecamy. Muzyczne Tarasy to pierwszy z 4 koncertów w ramach festiwalu 19 festiwalu Muzyczne Tarasy. A skoro jesteśmy przy koncertach, to też rusza festiwal, 14 festiwal muzyki Emanacje w Lusławicach. Gorąco też polecamy wszystkie koncerty. Ten festiwal potrwa do 29 sierpnia, czyli to będzie prawdziwe święto muzyki. I mam zaproszenia dla Państwa na ten koncert inauguracyjny na 4 lipca w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach pod 14 6 200 500, pod hasłem Bacewicz na jazzowo, skrzypek Janusz Wawrowski oraz Filip Wojciechowski Trio. Mistrzowskie wydanie muzyki. 14 6 200 500 zaproszenia na Państwa czekają. No a teraz też będzie bardzo energetycznie za sprawą Piersi i Bałkanicy. Wakacyjne granie w Radiu RDN Małopolska na zegarach 9 minut do godziny 9.

Oj, będzie się działo. Z całą pewnością będzie się dużo działo w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego przez cały lipiec i przez cały sierpień. Mam dla Państwa zaproszenia na koncert inauguracyjny festiwalu, 14. Festiwalu Muzyki Emanacje w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. 14, 6, 200, 500. Wirtuos, skrzypiec Janusz Wawrowski oraz Filip Wojciechowski, trio zagrają. Zapraszamy. 14, 6, 200, 500.

0: Tak jest, do tanga trzeba dwojga, aby wyjść na koncert, to też fajnie jest iść parami. Pani Jadwiga z mężem wybierze się na koncert do Lusławic. Gratulujemy.
1: Reklama.
2: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu. Na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
3: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
6: Sąd podtrzymał areszt dla Zbigniewa Ziobry, ma być wniosek o ekstradycję z USA. Czad niebezpieczny także latem.
7: Spaliny, które wydostają się z piecyków gazowych, zostają w domu.
6: Piwniczna Zdrój upamiętni słynną rodaczkę. Powstaje Muzeum Danuty Szaflarskiej. Minęła 9:00. Jolanta Moździerz, zapraszam. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. W ocenie Prokuratury Krajowej decyzja sądu pozwala na niezwłoczne wdrożenie procedury ekstradycyjnej byłego ministra sprawiedliwości z terytorium Stanów Zjednoczonych. O szczegółach Michał Makowski.
8: Decyzja o areszcie dla Zbigniewa Ziobry została podtrzymana na podstawie trzech przesłanek: obawy matactwa procesowego, zagrożenia surową karą i możliwości ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Postanowienie sądu ułatwi prokuraturze przygotowanie wniosku o ekstradycję.
9: Stany Zjednoczone respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.
8: Powiedział prokurator Piotr Woźniak. Pełnomocnicy Ziobry nie posiadają uprawnień do reprezentowania byłego ministra przed amerykańskim sądem. Adwokat Bartosz Lewandowski wskazuje, że sąd w Stanach zwróci uwagę na kwestię praworządności w Polsce.
10: Sprawa ekstradycyjna to jest bardzo wnikliwe badanie standardów praworządności w danym państwie i tego, czy w kraju występującą ekstradycję, gwarantowane prawo do sprawiedliwego procesu.
8: Po ewentualnej decyzji amerykańskiego sądu na wydanie Zbigniewa Ziobry musi się zgodzić również Departament Stanu USA.
6: Czad niebezpieczny również w upalne dni. Sądeccy strażacy coraz częściej wyjeżdżają do uruchamiających się czujek tlenku węgla. Rekord to 10 wyjazdów dziennie. Tak zwane cofki tlenku węgla są bardzo charakterystyczne właśnie podczas wysokich temperatur, mówi komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
7: Nagrzanie powierzchni dachów, szczególnie w budynkach wysokich, w budynkach wielorodzinnych, powoduje to, że nie ma tej różnicy temperatur, nie ma ciągu tak zwanego w tych kominach. Skutkiem tego spaliny, które wydostają się z piecyków gazowych, zostają w domu, tak, powodując zwiększenie tlenku węgla.
6: To pokazuje, jak ważne jest posiadanie

0: w domu działającej czujki tlenku węgla. Sławomir Wojta dodaje, że pomimo wysokich temperatur nie ma skuteczniejszej profilaktyki przed tym zagrożeniem niż wietrzenie mieszkań. Nie chodzi jednak o otwieranie wszystkich okien, bo to może zwiększyć ciepłotę wewnątrz domu, ale otwarcie jednego okna od zacienionej strony.
1: Z życia kościoła.
0: Pojechali do matki zawierzyć swoje troski. Radiowcy i słuchacze pielgrzymowali do Czarnej Madonny. Na Jasną Górę pojechało wczoraj 150 osób, dwa autokary z Tarnowa, jeden z Nowego Sącza. To członkowie radiowego klubu Dobrze Nastawionych, słuchacze, pracownicy i dyrekcja diecezjalnej rozgłośni. Pielgrzymi przyznają, że jest to dla nich okazja do duchowych przeżyć oraz wspólnej integracji.
2: Duchowe przeżycia, no bo to jest mateńkę, ktoś zobaczy, to znikają wszystkie problemy i troski i wszystko jakoś inaczej spojrzy na życie. Taka integracja. Spotykamy się z osobami, które znamy już. Ja należę 7 lat do klubu, więc już trochę znamy się. To mnie cieszy to, że się spotkam z tymi osobami, bo się porozmawia przy okazji.
3: Na pewno zwiększenie wiary bardziej. Samo to, że jedziemy rodzinnie odwiedzić Matkę Bożą. No i takie wspólne przeżycie. Pierwszy raz razem z Radiem RDM.
4: To Częstochowy pierwszy. Jakoś tak chciałam.
0: Uczestnicy pielgrzymki o 21 wzięli udział w apelu jasnogórskim i czuwaniu modlitewnym. Mszy świętej o 23 przewodniczył dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Coraz bliżej powstania Muzeum Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej Zdroju. Miasto podpisało umowę na przebudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach której wykonana zostanie ta inwestycja. To będzie nie tylko miejsce kompleksowo upamiętniające wybitną aktorkę Danutę Szaflarską, bo jak mówi burmistrz uzdrowiska Tomasz Michałowski, będzie pełniło także szerokie funkcje kulturalne na potrzeby mieszkańców.
5: Nowoczesne przestrzenie, takie jakie dzisiaj, rzeczywiście cieszą się dużym powodzeniem, bo trzeba pamiętać, że dzisiejsze muzea to buduje się w ten sposób, żeby one zainteresowały absolutnie wszystkich, a więc zarówno od dzieciaków, jak i po osoby dorosłe. I myślę, że właśnie, bo znamy już tą koncepcję, ona była prezentowana 3 miesiące temu. Ona się bardzo spodobała, więc liczę, że ta realizacja będzie rzeczywiście tak, jak na projekcie, będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.
0: Łączny koszt inwestycji ma wynieść prawie 5,5 miliona złotych. Muzeum ma być gotowe do końca roku. Danuta Szaflarska, wybitna polska aktorka teatralna i filmowa, urodziła się w piwniczańskich Kosarzyskach. W 1915 roku, gdzie spędziła pierwsze lata dzieciństwa. Później związana była z Nowym Sączem, a następnie wyjechała do Krakowa i Warszawy. Na swoim koncie ma ponad 80 ról teatralnych oraz ponad 100 ról filmowych. Danuta Szaflarska zmarła w 2017 roku. Miała 102 lata.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wychodząc z domu trzeba zabrać ze sobą parasole, w godzinach przedpołudniowych do południa może jeszcze padać, teraz też kropi w Tarnowie, no nie mówimy o intensywnych opadach, ale jednak parasole są przydatne. I spadła nam temperatura, to pewnie przez ten deszcz. 17-18 stopni jest w Tarnowie, no i pochmurno jest przeważnie w całym regionie. W nocy 14 stopni, jutro w ciągu dnia 23 stopnie, jakość powietrza jest dobra, na barometrach 993
0: hektopaskale. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sześć minut po godzinie 9:00. Tap i Sand and Grace na pewno.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
0: Radiowe kino plenerowe.
1: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20:30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
2: Pochmurny trochę dzień. Deszczowy, bardziej jesienny niż lipcowy, a mamy to o drugi dzień lipca 2026 roku, więc zrobi się teraz nam bardzo bajecznie. Z najlepszymi życzeniami dla Bernardyna, Bożydara, Eugenii, Jagody i Urbana od RDN Małopolska Załoga G.
3: Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Teraz też będzie bajecznie. Dokładnie 60 lat temu, 2 lipca w 1966 roku zmarł Jan Brzechwa, poeta i prozaik, który wszedł do historii literatury polskiej głównie dzięki utworom dla najmłodszych czytelników. Nazywany czarodziejem dzieciństwa wielu pokoleń, napisał m.in. Akademię Pana Kleksa, Kaczkę Dziwaczkę i Przygody Pchły Szachrajki. Jego wiersze przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. Był także satyrykiem, tłumaczem z literatury rosyjskiej, twórcą tekstów kabaretowych i autorem poezji lirycznej. Choć niektóre utwory Brzechwy, jak Tańcowała igła z nitką, powstały jeszcze przed wojną, do dziś są chętnie czytane. Spod jego pióra wyszło wiele niezapomnianych wierszy, m.in. Na straganie, Ptasie plotki i Na wyspach bergamutach. Brzechwa odwołuje się w nich do dziecięcego poczucia humoru i wyobraźni. Tworzy obraz pogodnego, choć nieco groteskowego świata. Pisarz unikał moralizowania i natrętnej dydaktyki, co tłumaczy też popularność jego utworów. Jan Brzechwa miał niezwykłą umiejętność rymowania, która sprawiła, że w lekkiej formie umiał przekazać swoje obserwacje i refleksje. Oto fragment wiersza „Jak rozmawiać trzeba z psem” w wykonaniu autora.
1: Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam, do mnie psie, i już pies odzywa się. Potem wołam, hopsa sa, i już mam przy sobie psa. A gdy powiem, cicho leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liżę moją dłoń i zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły.
0: Literatura powinna być dobra, bez podziału na tę dla dzieci i dorosłych, mówił Jan Brzechwa.
1: Bardzo często mnie też zapytują ludzie, dlaczego pan pisze dla dzieci? A przecież nikt nie zapyta Brezy ani Waszkiewicza, dlaczego pisze dla dorosłych. Zresztą nie uznaję tego podziału na literatury dla dzieci i dla dorosłych. Uważam, że utwory dla dzieci tylko wtedy są dobre, jeśli dorośli też mają chęć je czytać.
0: A tak Jan Brzechwa wspominał początki swojej kariery pisarskiej.
1: To była sprawa bardzo prosta. Miałem ładny charakter pisma. I w domu zawsze mówiono, on tak ładnie pisze, on powinien zostać pisarzem. No, uwierzyłem i rzeczywiście zostałem pisarzem. Zresztą nie wiem, czy pan może zauważył, że mnóstwo ludzi piastuje różne stanowiska tylko dlatego, że uwierzyli w swoje kwalifikacje. Ja też uwierzyłem.
0: W 65 roku Jan Brzechwa wspominał swoje pierwsze honorarium.
2: Biorąc przykład z Dotymy, układałem ciągle rymy. Zacząłem pisać wiersze przeciwko moim krewnym. Satyryczne utwory przeciwko mojej siostrze, moim ciotkom. Pamiętam, że siostra zapłaciła mi 50 kopiejek za to, żeby nikomu nie pokazywał tego utworu, który o niej napisałem, i to było moje pierwsze honorarium autorskie.
0: Wiersze Jana Brzechwy, także te dla dzieci, często kończą się nieoczekiwaną puentą, która wprawia w zachwyt najmłodszych czytelników. Tak jest i w przypadku Kaczki Dziwaczki w interpretacji Iryny Kwiatkowskiej, zmarłej w 2011 roku.
3: Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy w brytwannie. Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.
0: Janina Brzechwa zmarła w 1989 roku. Żona poety opowiadała w 1972 roku o jego przyjaźni z rysownikiem Janem Marcinem Szancerem i o zaskakujących wyzwaniach, które sobie stawiali.
4: Mój mąż zapytał Szancera, słuchaj Marcin, czy ty potrafisz wszystko narysować? Marcin, który od razu węszył, że będzie to już jakiś kruczek, powiedział, no właściwie to wszystko potrafię narysować. To narysuj mi Androna. No, Marcin się chwileczkę zastanowił, potem mówi, dobrze, ja narysuję, jak ty napiszesz. Mój mąż mówi, dobrze, wobec tego ci napiszę. I napisał wiersz pod tytułem Androna. Wiersz ten zaczyna się tak. Pan Marcin plecie Androny. Z czego plecie? Ano z łyka. Taki Andron pleciony jest podobny do koszyka. No po tych słowach Marcin powiedział, no to ja już mam gotową ilustrację.
0: Jan Brzechwa był też ceniony za przekłady z rosyjskiego. Tłumaczył m.in. poematy baśniowe Aleksandra Puszkina, opowiadania Antoniego Czechowa, 12 krzeseł Ilfa i Pietrowa, wiersze Siergieja Jasinina i Włodzimierza Majakowskiego. Z wykształcenia prawnik i ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, należał do grona współzałożycieli Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. W latach 1924-39 był jego radcą prawnym. Po wojnie pracował jako radca prawny w spółdzielni wydawniczej Czytelnik i aktywnie działał w Pęklubie. W latach 50. XX wieku tworzył socrealistyczne wiersze propagandowe, gloryfikujące partię i ustrój. Po śmierci Stalina i w późniejszych latach nie angażował się w twórczość polityczną. W roku 1964 podpisał natomiast kontrlist pisarzy polskich skierowany przeciwko listowi 34. Był to protest przeciwko zorganizowanej kampanii oczerniającej Polskę Ludową, prowadzonej w prasie zachodniej oraz w Radiu Wolna Europa. Jan Brzechwa zmarł 2 lipca w 1966 roku w wieku 67 lat. Został pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Nazar, moja wolność.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na drugi koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Ignaz Michels, belgijski artysta, który zaprezentuje program obejmujący sztandarowe dzieła literatury niemieckiego baroku i romantyzmu, a także efektowne kompozycje francuskiej muzyki organowej. Zapraszam Państwa na wieczór pełen monumentalnych brzmień i artystycznych emocji w jednym z najpiękniejszych miejsc w Tarnowie. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Barownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości ekonomiczne.
6: Prawo i Sprawiedliwość proponuje obniżkę cen paliw. Największa partia opozycyjna przygotowała projekt ustawy w tej sprawie. Politycy ugrupowania zaapelowali do marszałka Sejmu, aby prace nad nim rozpoczęły się na obecnym posiedzeniu Sejmu. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zauważa, że po tym jak rząd wycofał się z programu CPN, od wczoraj ceny paliw na stacjach wzrosły o około złotówkę na litrze.
7: Rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje, złupić rodziny, złupić zwykłych pracowników, którzy wyjeżdżają na urlop, ale złupić także rolników, którzy wyjeżdżają w pole, przedsiębiorców. Dlatego my wracamy do naszego pomysłu sprzed kilku miesięcy po to, żeby natychmiast po wejściu w życie tej ustawy ceny paliw wróciły do poziomu sprzed wczoraj.
6: Podwyżki na stacjach paliw odczuwają także tankujący swoje samochody.
8: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba.
9: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
6: Projekt PiS przewiduje obniżkę podatku VAT z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy. Dzięki temu ceny paliw mogłyby spaść o około złotówkę na litrze. PiS proponuje, aby obniżone stawki podatków obowiązywały do 30 września. Największa na świecie fabryka tak zwanych inteligentnych półprzewodników zostanie dziś otwarta zaledwie 100 km od polskiej granicy. W niemieckim Dreźnie rusza produkcja, która ograniczy uzależnienie Europy od azjatyckiej i amerykańskiej produkcji. Adam Górczewski.
10: Co trzeci chip produkowany w Europie powstaje w Saksonii, niemieckiej Dolinie Krzemowej. Ten udział będzie rósł, bo w otwieranej dziś oficjalnie fabryce od kilku dni powstają już złożone półprzewodniki. Będziemy w Niemczech produkować masowo mikrokontrolery. Te mikrokontrolery są potrzebne przy produkcji samochodów. Przy obecnych geopolitycznych ryzykach jest bardzo istotne, że tutaj w Europie mamy duże i silne fabryki. Podkreśla Aleksander Gorski z zarządu Infineon Technologies. Strategiczne znaczenie inwestycji sprawiło, że Unia Europejska wsparła ją miliardem euro. Cały koszt budowy i wyposażenia to 5 miliardów. Produkty z Dresna już są zamawiane, przede wszystkim przez trzy branże: samochodową, energetyczną i sztucznej inteligencji.
6: Lekarze mogą już korzystać z systemu, który automatycznie określi poziom refundacji leku dla danego pacjenta. Ministerstwo Zdrowia od lipca udostępniło nowe narzędzie w systemie gabinet.gov.pl. To odpowiedź na postulaty środowiska lekarskiego. Do tej pory lekarz badając pacjenta, analizując wyniki badań i stawiając diagnozę, sam ustalał poziom refundacji, mówi wiceminister Katarzyna Kacperczyk.
11: To pozwoli wyeliminować takie sytuacje, że lekarz może ustalić niewłaściwy poziom refundacji, nie dlatego, że chciałby nadużyć system, bo myślę, że w większości dokładnie nie ma to miejsca, tylko dlatego, że tych leków, tych wskazań jest coraz więcej i też myślę, że taki system, który ułatwia, podpowiada, będzie tutaj minimalizował jeszcze bardziej to ryzyko niewłaściwego określenia poziomu odpłatności.
6: Jeżeli lekarz postąpi zgodnie z podpowiedzią systemu, nie będzie odpowiadać finansowo w razie pomyłki, jeśli pacjent dostanie lek z wyższą refundacją. Rodzice dzieci uczących się mogą starać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór wniosków w ramach programu Dobry Start, mówi rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski.
0: Wsparcie z programu 300+ przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani na studentów.
6: Wniosek o świadczenie można złożyć tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Wnioski są przyjmowane do końca listopada. Jeśli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze zostaną wypłacone do końca września.
2: To były wiadomości ekonomiczne.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: W Tarnowie w tej chwili nie pada, ale jeszcze pół godziny temu były potrzebne parasole, tak jak teraz parasole są potrzebne na przykład w Zakliczynie. Tutaj kropi, można powiedzieć, ale w Jodłowie mocno pada i bez parasola raczej z domu nie wyjdziemy. Na pozostałym obszarze, w Dąbrowie Tarnowskiej też są potrzebne parasole, też tutaj się rozpadało, ale w Szczucinie już na przykład nie pada. W Lubczy sucho, w Rydlicach także sucho. Na termometrach 18 stopni i 19.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Jest 9:35.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
8: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
9: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.

myśli słowa Beaty Kozidrak. Dzisiaj przypada rocznica śmierci Janusza Kondratowicza. Zmarł 2 lipca w 2014 roku. Poeta i satyryk, twórca tekstów wielu niezapomnianych piosenek. W sumie napisał ich około 1500, a co najmniej kilkadziesiąt z nich to przeboje, które na stałe weszły do historii polskiej muzyki rozrywkowej. Był autorem m.in. tekstów do utworów Anna już tu nie mieszka, Papierowy księżyc, 10 w skali Beauforta oraz piosenki Tyle słońca w całym mieście, wykonywanej przez Annę Jantar.

0: Choć Janusz Kondratowicz jest autorem słów do wielu przebojów, a także twórcą wierszy, fraszek, wywiadów i reportażu, w rozmowach przyznawał, że tworzenie przychodziło mu z trudem.
1: Pisanie wydaje mi się czynnością bardzo mozolną. Zresztą piszę bardzo trudno, szczególnie jeżeli chodzi o wiersz. Po pierwsze dlatego, że nie lubię pisać, a po drugie dlatego, że chyba staram się stawiać sobie dosyć duże wymagania. Jeszcze jedna informacja taka bardzo osobista. Współpracuję głównie z przyjaciółmi. W ogóle bardzo cenię przyjaźń.
0: Janusz Kondratowicz debiutował w 1957 roku. Podczas studiów współpracował z prasą, w której publikował wiersze, satyry, fraszki, krytyki literackie oraz wywiady i reportaże. Na początku lat 60. zaczął pisać pierwsze teksty piosenek. Tworzył je dla kabaretu Klubu Studenckiego Stodoła w Warszawie. W połowie lat 60. skupił się głównie na piosenkach.
2: Staram się elementy poezji stosować w piosenkach. No nie zawsze jest ku temu okazja, nie zawsze piosenka może być wypełniona elementem poezji, ale dobry, ambitny tekst nie powinien stracić na tym, że będzie jednocześnie tekstem poetyckim.
0: Szczyt kariery Janusza Kondratowicza przypadł na lata 60. i 70. ubiegłego wieku. Tworzył dla największych gwiazd polskiej piosenki: Krzysztofa Klęczona, Haliny Frąckowiak, Ireny Santor, Krzysztofa Krawczyka. Pisał też teksty piosenek popularnym zespołom, m.in. Czerwono-Czarnym i Trubadurom. Szczególnie długa była współpraca Janusza Kondratowicza z grupą Czerwone Gitary, dla której stworzył takie przeboje jak Płoną góry, płoną lasy, kwiaty we włosach czy Biały krzyż. Ta ostatnia piosenka była jedną z najważniejszych w historii zespołu. Skomponował ją Krzysztof Klęczon, aby upamiętnić swojego ojca Czesława Klęczona, oficera Armii Krajowej, jednego z żołnierzy wyklętych.

0: Utwór Biały Krzyż był jedną z ulubionych piosenek samego autora. Obok Powrócisz tu w wykonaniu Ireny Santor, czy Nim zgaśnie dzień śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka. Jednak, jak podkreślał Janusz Kondratowicz, to publiczność decydowała o tym, która piosenka jest dobra, a która nie.
1: Wydaje mi się, że właśnie publiczność powinna być nie tylko odbiorcą, ale i sędzią kwalifikującą utwory tego typu właśnie, typu rozrywkowego.
0: Janusz Kondratowicz był kierownikiem literackim Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Napisał też libretto do musicalu Wieczór w Obcym Mieście z muzyką Janusza Komana. Za swoje teksty twórca otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. drugą nagrodę na festiwalu w Opolu za piosenkę z Przedmieścia w 1964 roku, czy pierwszą nagrodę na Światowym Festiwalu Piosenki w Tokio za utwór Jest miejsce na ziemi 9 lat później.

oczywiście Trzy Korony, Krzysztof Tęczon, 10 skali Beauforta. Autorem tekstu jest właśnie Janusz Kondratowicz, którego rocznica śmierci przypada właśnie 2 lipca. Przypomnę, zmarł w 2014 roku. Na zegarach 6 minut do godziny 10. Teraz w porannym programie Radia RDN Ma Polska. W Polski Czwartek 2 lipca swój ślad zostawi grupa Kombi, a punktualnie o godzinie 10 połączymy się ze studiem wiadomości, w którym pojawi się Jolanta Moździerz i przedstawi najświeższe Radia RDN Małopolska.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Po reklamie.
6: Nie żyje mężczyzna, który topił się w Dunajcu w gminie Zakliczyn. Szczegóły już za chwilę. Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Pierścień Zygmunta Starego wraca do Krakowa.
7: Mamy już przygotowane na niego miejsce.
6: Minęła 10:00. Jolanta Moździerz, zapraszam. Na początek jednak
8: ważna informacja.
6: Trzy osoby trafiły do szpitala po porannym wypadku w Grudku w gminie Grybów. Zderzyły się tam dwa samochody. Jak informowali sądeccy strażacy, dziś po godzinie 7 rano na lokalnej drodze samochód osobowy zderzył się z samochodem dostawczym. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Podczas akcji ratunkowej droga była zablokowana, ale około 9:30 ruch przywrócono. Część służb nadal pracuje na miejscu wypadku. Wciąż mogą być utrudnienia. Zmarł 75-latek, który wczoraj po południu został wyciągnięty z wody przez strażaków podczas akcji ratunkowej. Do zdarzenia doszło na rzece Dunajec w miejscowości Wesołów w gminie Zakliczyn. Mężczyzna podczas spaceru wszedł do rzeki, po czym z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn znalazł się pod powierzchnią wody. Jak przekazał oficer prasowy tarnowskiej policji, aspirant Kamil Wójcik, mimo podjętych przez ratowników działań, życia mężczyzny nie udało się uratować.
9: Mężczyzna w wieku około 75 lat wszedł do wody, po czym zniknął z pola widzenia syna, który z nim był podczas spaceru. Po chwili został ujawniony, mężczyzna został wydobyty z wody. Na miejscu trwała akcja ratownicza, po czym mężczyzna został przewieziony do szpitala na terenie Brzeska. Niestety został stwierdzony jego zgon.
6: W akcji brało udział 15 strażaków, w tym nurkowiec ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Tarnowa. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, przekazał Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał na ten temat w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Jak mówił po spotkaniu, decyzja USA opiera się na dobrych relacjach prezydentów polskiego i amerykańskiego.
10: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników, ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich.
6: Stała wojskowa baza amerykańska w Polsce była też tematem środowej rozmowy ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Panoramę Starego Sącza i okolic można obserwować już z nowego miejsca. Na Miejskiej Górze powstały trzy punkty widokowe. Są to drewniane konstrukcje o różnych wysokościach, mówi Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza.
11: Jeden jest dla osób niepełnosprawnych, czyli jest na poziomie zero. Drugi jest

0: troszeczkę wzniesiony na 1,70 m, ale ten trzeci, wysokość jest 3,5 metra do pomostu, ale w sumie cała konstrukcja jest na 7 metrów. Fantastycznie z tego miejsca widać Stary Sącz, ale również i Nowy Sącz, bo to jest na właśnie takim przechyleniu.
1: Punkty znajdują się na polanie obok Leśniczówki, niedaleko jest też stary taras widokowy. Bezcenna pamiątka, pierścień króla Zygmunta Starego, wraca do Krakowa. Zasili zbiory Muzeum Narodowego. Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy. Po krótkiej prezentacji w Warszawie zabytek ponownie będzie stanowił część kolekcji książąt Czartoryskich, mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
2: Mamy już przygotowane na niego miejsce. Znajdzie się w sali Jagiellońskiej Pałacu Czartoryskich, w pobliżu innych zabytków z epoki Jagiellonów, właśnie króla Zygmunta I Starego, a więc będzie w znakomitym miejscu, będzie miał osobną gablotę, będziemy się wszyscy z niego bardzo cieszyć.
1: W dniu pogrzebu władcy pierścieni na palce Zygmuntowi Staremu nałożyła królowa Bona. Pierścień został wydobyty z krypty w 1791 roku przez historyka Tadeusza Czackiego w celu zabezpieczenia go przed grabieżą. Królewskie pamiątki i wawelski skarbiec zostały rozkradzione przez Prusaków po upadku powstania kościuszkowskiego. W 1813 roku klejnot trafił w ręce księżnej Izabeli Czartoryskiej. Przez lata przechowywano go w hebanowej szkatułce królewskiej wraz z innymi pamiątkami narodowymi. Skrzynia została skradziona przez niemieckie wojska w czasie okupacji.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Chmury deszczowe teraz nad Podkarpaciem. Tam sporo deszczu. W Małopolsce no też popadało i popadać jeszcze może. I synoptycy tak zapowiadali, że do południa powinniśmy się spodziewać jeszcze opadów w regionie. W Jodłowej nadal pada? Tak, pada i to dość intensywnie. W Ciężkowicach może mniej, ale tutaj też może jeszcze pokropić. 18-19 stopni na termometrach w regionie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 14 stopni, czyli ta noc będzie chłodna, bo pamiętamy nocy 25-28 stopni, a w ciągu dnia 34. Odpoczywamy od opałów w ciągu najbliższych dni. Tak będzie przynajmniej do poniedziałku. Od przyszłego tygodnia od połowy znowu opały.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jest dokładnie 6 minut po godzinie 10.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na święto gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
5: Była piękna, ale okazała się niewierna.
4: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
6: Serdecznie państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
0: Po reklamie.

0: Małgorzata Ostrowska i Meluzyna. No nie bez powodu wybrzmiała właśnie o poranku w Radiu RDN Małopolska i właśnie dokładnie dzisiaj, z czego już zdradzamy, w radiowym studiu Mirosław Biedroń z Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Bardzo serdecznie witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I będziemy Państwa zapraszać na niezwykły koncert i to zapraszać całe rodziny, bo jest to koncert familijny. Bawimy rodziny, no i będą piosenki, które znają nasze dzieci i te, które znamy my, jako dorośli, prawda? Także to można chyba tak ująć.
1: To będą piosenki, które łączą nas wszystkich. I tych starszych, i tych młodszych. Oczywiście będzie ta Meluzyna, będzie ta piosenka i też wspólnie ją zaśpiewamy. A ta galia piosenki familijnej Bawimy Rodziny debiutuje właśnie w Zalipiu, w Zagrodzie Felicji Curyłowej w
0: najbliższą
1: niedzielę.
0: I zostało to pomyślane, ja bardzo przepraszam, że przerwę, ale to tak zostało pomyślane jako cykl koncertów po prostu,
1: dokładnie,
0: tak?
1: Dokładnie. Zacznie się od Zalipia, potem będzie Ludźmierz, Wygiełzów, i na końcu jeszcze będzie Szymbark i na końcu, to też jest ważne dla słuchaczy w Nowym Sączu, 13 września jest planowany też ten koncert w miasteczku galicyjskim, też tam Muzeum z kolei Ziemi Sądeckiej zaprasza, więc bardzo fajny pomysł na wakacje, żeby poprzypominać sobie, odszperać w naszej pamięci, w naszych wspomnieniach, no takie przeboje jak te akurat się powtarzają cały czas, Konik na biegunach czy Meluzyna, no ale Przybysze z Matplanety, czy Wojna domowa, czy Wakacje z duchami, czy Pszczółka Maja, czy Siedem życzeń. No w sumie tych utworów, które będzie można wspólnie zaśpiewać, bo o to chodzi, bo to będzie zespół, który będzie zachęcał do wspólnego śpiewania, ma być ponad 30. Więc no będzie się działo. Rzeczywiście zapraszamy całe rodziny, bo oprócz śpiewania będą też konkursy, będą też zabawy. Wszystko w Zalipiu, no w tej fantastycznej przestrzeni, Zagroda Felicji Curyłowej, malowana wieś. Tam ten koncert z innego cyklu odbył się po raz pierwszy w tamtym roku. Wtedy były piosenki związane z historią, ale tak spodobały się artystom, że stwierdzili, że muszą tutaj wrócić. No i wracają w najbliższą niedzielę w Zalipiu od 17. Wstęp oczywiście wolny, bo za chwilę by pewnie rozdzwoniły się telefony. A ile to kosztuje? Bezpłatnie. To jest projekt małopolski, to jest projekt w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze Małopolski Gościniec Kulturalny, wymyślony przez Iwonę Gibas, członkę zarządu województwa małopolskiego. I no cóż, pogoda też nam sprzyja, bo teraz
0: Mirosław Biedroń jest nie do zatrzymania.
1: A teraz jest zdecydowanie lepiej.
0: A to tak, tak, to pogodę zagwarantowaliście sobie na najbliższą niedzielę. A
1: bez opadów będzie, więc ma być 21 stopni w Zalipiu, więc warto wtedy przyjechać i spędzić, myślę, że tak 2 godziny wspólnie razem.
0: No, a wiązać do tej korony polskiej. Chodzi mi o to tysiąclecie korony polskiej. To był ten koncert ubiegłoroczny.
1: Tak, to był ten koncert, który bardzo się spodobał, bo ta atmosfera, przestrzeń tej zagrody, tej sceny, która wyłania się ze stodoły, tego spotkania i wspólnego też śpiewania, bo wtedy też było wspólne śpiewanie, naprawdę zachwyciło wykonawców, a przypomnę, że zaśpiewają też osoby, które znamy wszyscy, bo będzie Jacek Wójcicki, będzie Anna Sokołowska, Ala Brudzińska, będzie Anna Diuk-Bujok, Michał Gasz, Łukasz Lech i Mateusz Mijał. I oczywiście do tego będzie też orkiestra. Mała orkiestra, 8-osobowa, pod kierunkiem Macieja Niecia, ale fenomenalnie brzmi i ta przestrzeń jest po prostu wymarzona na takie koncerty, więc mam nadzieję, że wszystkie osoby, które nie wiedzą jeszcze, co zrobić w niedzielę po południu, to zapraszamy do Zalipia. Warto troszkę wcześniej się pojawić, bo skoro koncert będzie o 17, drodzy Państwo, no to warto...
0: Można odwiedzić przecież całą malowaną wieś,
1: właśnie tak, można pozwiedzać okoliczne domy. Znaczy, sama zagroda, już zwiedzanie wnętrz niestety nie będzie możliwe ze względów technicznych, ale będą też... No jak mówię, takie dodatkowe atrakcje dla dzieciaków, więc zapraszamy wszystkich. Bawimy rodziny, gala piosenki familijnej.
0: A te dodatkowe atrakcje to co?
1: Będą konkursy, aha, to jest raz. Będą podobno szczudlarze, będą jakieś inne atrakcje przygotowane przez artystów. Ma się po prostu dziać. Ja nie będę teraz zdradzał tego, bo to trochę będzie mniej emocji. Zapraszamy jeszcze raz, jeśli ktoś chce wspólnie zaśpiewać o tym, gdzie jest Jeż, kiedy śpi, albo Pana Tiktaka przypomnieć sobie, albo Piątek z Pankracym, no to wszystko będzie. No i będą też współczesne, fajne przeboje, które też najmłodsi znają.
0: To jeżeli mają Państwo życzenie takie, ja wiem, że mają, zapraszamy serdecznie do Zalipia i mamy tutaj 7 życzeń i życzymy sobie Państwa właśnie w Zalipiu w najbliższą niedzielę. Z działu promocji z Muzeum Ziemi Tarnowskiej gościem programu był Mirosław Biedroń. Bardzo dziękuję
1: za zaproszenie.

0: Kasia Popowska w porannym programie Radia RDN Małopolska 2 lipca 2026 roku. Za chwilę propozycje kulturalne przedstawi Jolanta Moździerz. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
10: Wiadomości kulturalne.
11: Jolanta Moździerz, zapraszam. Folkowe brzmienia świata na festiwalu muzycznym Tarasy, dziś pierwszy z czterech koncertowych czwartków. W Centrum Sztuki Mościce wystąpi zespół Dikanda, początek o 20. Kino plenerowe Radia RDN zagości dziś w Otwinowie. Film Pod chmurką wpisze się w obchody jubileuszu 700-lecia parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. O godzinie 20.30 na placu za szkołą w Otwinowie wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Dla oglądających przewidziano popcorn i watę cukrową. Wydarzenia jubileuszowe potrwają do soboty. Ostatniego dnia o 17.00 na boisku szkolnym odbędzie się mecz, a o 20.00 będzie zabawa taneczna. W piątek i sobotę będziemy na dwóch tarnowskich osiedlach. Piątkowa odsłona kina plenerowego odbędzie się na osiedlu Jasna na tak zwanej Sandobiczce na terenach Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego. O 20.30 będzie tu można obejrzeć film pod tytułem Mijaj Biały Lew. Ten tytuł wybrali sami mieszkańcy osiedla Jasna. W sobotni wieczór tarnowianie są zaproszeni na filmy pod tytułem Siła naszych marzeń. To propozycja dla mieszkańców osiedla Gumniska Zawłocie i nie tylko. Na kino w plenerze może przyjść każdy. Start od 20.30 w Parku Sankuszków. Organizatorzy zachęcają, by zabrać karimaty i koce. Połączenie muzyki klasycznej, symfonicznej, kameralnej, jazzu z recitalem młodych artystów. Właśnie tak zapowiada się Festiwal Muzyki Emanacje. Od 14 lat odbywa się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Tegoroczny festiwal odbędzie się pod hasłem Pogłosy.
12: obejmuje szereg wydarzeń artystycznych, kulturalnych, innych. Emanujemy, jak to nasze hasło emanacji, nie tylko w Lusławicach, ale w całym regionie, więc wydarzenia będą się odbywać zarówno w Krakowie, jak i w Nowym Wiśniczu, w Lanskoronie. Koncerty szczególne, bo i koncerty jazzowe, symfoniczne, kameralne, w przestrzeniach Europejskiego Centrum Muzyki, w sali koncertowej, koncerty plenerowe w Arboretum Krzysztofa Pendereckiego, koncert w dworze również będzie realizowany podczas tej edycji. Poza tym szereg wydarzeń, myślę, nie tylko dla melomanów, miłośników muzyki, ale dla gości ciekawych przyrody, historii, kultury.
11: Mówi Jadwiga Kania, kurator zespołu dworsko-parkowego Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Festiwal muzyki Emanacje Pogłosy rozpocznie się w sobotę 4 lipca i potrwa do 29 sierpnia. Obowiązują bilety wstępu. Sławomir wystąpi podczas Dni Radłowa. Gmina zaprasza wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania, które potrwa 2 dni. Początek w sobotę 4 lipca. Od 18 zaplanowano gry i zabawy dla najmłodszych. W programie są także koncerty lokalnych zespołów, pokaz tańca i na finał pierwszego dnia zabawa taneczna od 22. W niedzielę atrakcje zaczną się od 17. O 19 na scenie wystąpi Nikodem Liro z zespołem, a po nim gwiazda wieczoru Sławomir.

0: Sławomir pojawi się na scenie o 20.30. Radio RD Małopolska patronuje wydarzeniu. Krynica Zdrój zachwyca nie tylko zimą, ale również latem. Samorządowe jednostki przygotowały pod takim hasłem serię wydarzeń i atrakcji dla dzieci, ale też całych rodzin. W planie są wydarzenia kulturalne, jak i sportowe. Pierwsze wydarzenie na rozpoczęcie wakacji już w sobotę, 4 lipca.
1: Rozpoczynamy przepięknym wydarzeniem folkowym z udziałem grup i z Polski, i z zagranicy, bo będziemy mieć gości i z Bułgarii, z Kamerunu, ale też będziemy mieć Szczyrzycan, którzy przyjadą z ziemi limanowskiej, bo obchodzą stulecie swojego istnienia. Będziemy mieć znanych już i bardzo lubianych w Krynicy Mystkowian, no i nasze wspaniałe pogranicze.
0: Mówi dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju Marta Mordarska. Krynicki Festiwal Tańca, Festiwal Kultura Pogranicza startuje o 15:00. Świętowanie rozpoczniemy od barwnego korowodu zespołów folklorystycznych, który przejdzie ulicami uzdrowiska, by następnie spotkać się z publicznością podczas koncertu galowego w Amfiteatrze Krynickim przy dolnej stacji kolejki na górę parkową. Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale na podstawie bezpłatnych wejściówek. Te dostępne są w godzinach od 13.30 do 21.00 w kasie kina Jaworzyna 2, to jest przy ulicy Piłsudskiego 19, oraz na godzinę przed koncertem w Amfiteatrze Krynickim. Liczba wejściówek jest ograniczona. Cortez, Gabriela Salem oraz Blunday to gwiazdy tegorocznego OHO Festival w Ochotnicy Dolnej. Impreza od 6 lat przyciąga mieszkańców, turystów oraz miłośników muzyki z całej Małopolski. Stała się jednym z największych letnich wydarzeń muzycznych w regionie. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło około 5000 osób, a z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem publiczności i mediów. Na festiwalowej scenie występowali dotychczas m.in. Katarzyna Nosowska, The Dumplings, Smolasty, Monika Brod, Bryska, Artur Rojek czy Natalia Przybysz. OHO Festiwal odbędzie się już 19 lipca. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Od 18 do 22 stopni pokazują termometry w regionie i na razie nie chce być więcej, ale to można powiedzieć, że jest taka komfortowa temperatura i odpoczywamy od ponad 30-stopniowych upałów. Przed południem jeszcze możliwy lekki deszcz, w ciągu dnia na termometrach powinniśmy zobaczyć 24 stopnie. W godzinach popołudniowych powinno wyjrzeć słońce i powinniśmy się cieszyć nim do końca dnia. Jutro przed południem też przelotne opady deszczu.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Dziesiąta 36 i pół minuty. Makowiecki Benz i Miasto Kobiet.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.
7: Na początek wiadomości dla zmotoryzowanych. Sprawdzam, jak upływa poranek na drogach. No w miarę spokojnie, ale nie obyło się bez zdarzeń. Wszyscy policjanci odnotowali kolizję w Porąbce Uszewskiej, na szczęście niegroźną. Dębiccy funkcjonariusze także odnotowali jedną stuczkę. I tarnowcy funkcjonariusze odnotowali zdarzenie na skrzyżowaniu słowackiego Piłsudskiego. Doszło do zdarzenia dwóch samochodów. Obie panie, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, zostały przewiezione do szpitala. Doznały na szczęście niegroźnych obrażeń ciała, no nie zagrażających im ich życiu. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa, Gumiska, Dąbrowskiego, Konarskiego? Jest ruch wzmożony. Na Narutowicza nadal spokojnie, o dziwo. Lwowska, Orkana, Okrężna tutaj także spokojnie. Słoneczna, Śliwki, Słowackiego bez większego ruchu. Podobnie wygląda Szujskiego i Mościckiego. Jest 13 minut do godziny 11. Jeżeli interesują Was zaproszenia do parku rozrywki, to próbujcie dzwonić. 4

0: 6200.
1: Sponsorem audycji jest właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: A od czego tak się może zakręcić w głowie? No oczywiście od karuzel i od ilości atrakcji. Ponad 60 atrakcji w Zatorlandzie. No to może się zakręcić w głowie. No i oczywiście każda atrakcja dostosowana do odpowiedniego wieku i rodzice będą doskonale wiedzieć, z których atrakcji najmłodsi czy też starsze dzieci będą mogły skorzystać. Na przykład jest kapitalna karuzela Strażak. Taka atrakcja dla małych fanów strażaków, którzy chcą poczuć się jak prawdziwi bohaterowie. Dzieci wsiadają do takich małych wozów strażackich i przeżywają emocjonującą misję gaszenia pożarów. Karuzela obraca się w rytm muzyki i świateł, a dodatkowe efekty dźwiękowe i wodne dodają jeszcze więcej wrażeń. 14 6 200 500. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo?
2: Dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność? Kto po drugiej stronie?
2: Irek.
0: Witam Ireneusza. Skąd dzwoni Ireneusz?
2: A, z Wojnicza.
0: Z Wojnicza. Wojnicz też odpoczywa od upałów?
2: Też. Taka mrawka leci. Dzisiaj przyjemnie się pracuje.
0: Zrobiło się tak bardzo przyjemnie. No a jak minęła noc? Była bardzo burzowa w Małopolsce.
2: Tak, ale dość przeszło w miarę łagodnie.
0: W miarę łagodnie. To minęła ta burza największa Wojnicz. To bardzo nas to cieszy. Kogo, Ireneuszu, chciałbyś zabrać do tych parku rozrywki?
2: Córkę.
0: A córka i jak ma na imię i w jakim wieku?
2: Martyna.
0: A jak ma na imię? W jakim wieku?
2: 13 lat.
0: 13-latka. No to na pewno dla 13-latki też znajdzie się tam dużo atrakcji. Przeżyje fantastyczny wakacyjny dzień w parku rozrywki Zatorland. Ireneuszu, bardzo cię proszę, nie rozłączaj się. Powiem, w jaki sposób można odebrać zaproszenie. Dobrze?
2: Dobrze.
0: I życzę miłych wakacji, miłych wspomnień z Zatorlandu. 14 6 200 500. Proszę bardzo, może tutaj jeszcze ktoś jest zainteresowany. Halo, wyjazdem do parku. Dzień dobry.
3: A dzień dobry,
0: a z kim mamy przyjemność? Kto tak miłym głosem do nas się odzywa?
3: Terenia
0: skąd?
3: Z Łęgu Tarnowskiego.
0: Rozumiem, że Terenia chciałaby otrzymać zaproszenie dla kogoś, czy też dla siebie?
3: Dla dzieci.
0: A imiona? Poznamy imiona dzieci?
3: Paweł i Karolek.
0: Dwóch mężczyzn będzie bawiło się w Zatorlandzie. Tak. Właśnie może skorzystając z tej karuzeli, karuzela Strażak. Kim chciałby być w przyszłości Karolek? Już chwali się?
3: No, Boże Strażakiem.
0: Boże Strażakiem. Może złapie takiego tak zwanego bakcyla podczas wizyty w Zatorlandzie, zostanie strażakiem. No i moc innych atrakcji czeka na wszystkie dzieci, które tam przybędą. Proszę się z nami nie rozłączać. Również proszę o pozostanie z nami i powiem za chwileczkę, w jaki sposób będzie można zrealizować zaproszenia. A Państwa zachęcam do słuchania Radia RDL Małopolska. Jutro także będę miał takie wejściówki do tego niezwykłego miejsca, w którym jest ta, na przykład też taka wieża Drop and Twist. Taka konstrukcja, która porusza się w górę i w dół, wzdłuż metalowego słupa. Na pewno widzieliście Państwo takie rzeczy na przykład w telewizorze. To również jedna z ciekawszych form zobaczenia całego parku rozrywki z lotu ptaka. Tak, wznosi się, a potem opada. Za chwilę, co zagramy? Iwan i Delfin? Nie, Siostry Malosiednie. Ryszard Rynkowski, Dziewczyny lubią brąz? Tak, będą tęsknić za słońcem po dzisiejszym dniu.
1: Sponsorem audycji był właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Jutro kolejne zaproszenia, a teraz łapiemy trochę promieni słonecznych.

0: Spodziewajmy się dzisiaj w godzinach popołudniowych. Obiecują synoptycy, że powinno wyjrzeć. Podobnie będzie jutro i do końca tygodnia. Z takim umiarkowanym zachmurzeniem. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
2: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych

0: wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
3: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
4: Po reklamie.
5: Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami i dronami. Szczegóły za moment. W gminie Stary Sącz powstanie przystań kultury.
6: Mamy na to dofinansowanie ze środków unijnych.
5: Rozpoczął się wielki odpust tuchowski. Minęła 11. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Rosja wykorzystała do nocnych ataków na Ukrainę ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Większość skierowali na Kijów. W ukraińskiej stolicy są prowadzone akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Wiadomo o co najmniej 13 ofiarach i ponad 80 rannych. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Jak wynika z informacji przekazanej przez ukraiński sztab generalny, głównym kierunkiem uderzenia była ukraińska stolica. Jak czytamy, Rosjanie użyli różnych typów pocisków z różnych kierunków. Atakowali dużą liczbą rakiet balistycznych oraz odrzutowych bezzałogowców. Wśród ponad 70 użytych przez Rosjan rakiet, 24 to balistyczne Iskandery. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa m.in. w kijowskiej dzielnicy Darnica, gdzie rakieta zniszczyła kilka pięter bloku. Szef ukraińskiego MSZ Andrzej Sybicha w reakcji na zmasowany atak napisał, że wojenny zbrodniarz Putin potrafi prowadzić tylko terrorystyczną wojnę przeciwko cywilom, ponieważ w swojej wojnie przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy nie potrafi osiągnąć żadnego rezultatu.
5: Gdy dziecko spędza wakacje w mieście, przypomnij mu o zasadach bezpieczeństwa. Sądecka policja w ten sposób apeluje do rodziców i podkreśla, że jest wiele uniwersalnych porad, które powinno przekazać się swoim pociechom. Gdy dziecko spędza wakacje w domu pod naszą nieobecność, powinno mieć zapewnioną opiekę innej osoby dorosłej, mówi Justyna Basiaga z sądeckiej policji. Jeśli nie jest to możliwe, powinno przestrzegać jasnych reguł.
8: Przypominajmy dziecku, by zawsze zamykało drzwi od wewnątrz i nie wpuszczało do domu osób, których nie zna. Zwróćmy uwagę, by nie podawało nikomu swojego adresu, nie opowiadało o wyposażeniu domu, nie przyjmowało od osób obcych słodyczy, prezentów. Nauczmy dziecko, by zawsze dobrze chowało klucze do mieszkania.
5: A w przypadku problemów, obaw czy trudności można porozmawiać z konsultantami, dzwoniąc pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Infolinia 116 111 jest bezpłatna, anonimowa, całodobowa i dostępna przez 7 dni w tygodniu.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Plaża nad Popradem, miejsce do rekreacji i ścieżki rowerowe. Gmina Stary Sącz przygotowuje się do realizacji przystani kultury w Myślcu, w miejscu dawnych i obecnych festiwali artystycznych. Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek planuje, aby było to kolejne całoroczne miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów.
6: Mamy na to dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój właśnie oferty takiej turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Dotacje mamy ponad 3 miliony na to przedsięwzięcie. Natomiast na razie mamy program funkcjonalno-użytkowy, który mówi, co tam ma być. Natomiast bardzo ważnym elementem teraz będzie przetarg, rozstrzygnięcie przetargu. Formułę zaprojektuj, wybuduj. Ten przetarg w tej chwili ogłosiliśmy. Będzie oferta.
5: Plaża i strefa rekreacyjna w Myślcu mają być gotowe w przyszłym roku. Na razie nie ma dokładnych wyliczeń, ile łącznie będzie kosztować cała inwestycja. A nad brzegiem Popradu w Myślcu w latach 1974-1989 odbywał się KRAM, czyli Konfrontacje Ruchu Artystycznego Młodzieży.
10: Z życia kościoła.

0: Mszą świętą z udziałem strażaków, policjantów i orkiestr dętych rozpoczął się Wielki Odpust Tuchowski. Wydarzenie od lat gromadzi wokół Matki Bożej Tuchowskiej wiernych z całego świata. Na inaugurację odpustu też przybyła rzesza wiernych. Jak mówi kustosz sanktuarium w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, ludzie mają wiele próśb do Matki Bożej, a także podziękowań.
1: Podziękowania przeważnie są za zdrowie, za dzieci, za rodzinę. Są podziękowania za uwolnienie od jakichś nałogów różnego rodzaju. Są podziękowania za wyjście z ciężkiej choroby. Coraz więcej się objawia takich próśb rodziców, czy też babci, dziadków, za dzieci, za wnuków. Widać, że rodzice coraz bardziej zatroskani są o swoje dzieci, które odchodzą od kościoła, odchodzą od wiary i coraz więcej takich próśb jest, aby dzieci powróciły do kościoła, powróciły do wiary.
0: Mszy świętej na rozpoczęcie odpustu przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. A dzisiaj na odpust tuchowski przybywają kapłani przeżywający jubileusze, osoby konsekrowane, a wieczorem członkowie Akcji Katolickiej. Mszy świętej o 18.30 przewodniczyć będzie asystent kościelny, ksiądz Jan Bartoszek.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Temperatury bardzo przyjemne dzisiaj, tak od 18 do 22 stopni. Teraz pokazują termometry w regionie. W ciągu dnia powinniśmy zobaczyć 24 stopnie. No, temperatury przyjemne, ale aura mało przyjemna. Taka zrobiła się jesienna. Parasole są dzisiaj potrzebne do godzin południowych. Po południu powinno wyjrzeć słońce. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia 23 kreski powyżej zera.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ale jakość powietrza mamy dobrą, na barometrach 994 hektopaskale. Co się dzieje z ciśnieniem w tej chwili? Powoli rośnie, poprawiać się będzie sytuacja biometeorologiczna. Teraz biometr jest obojętny, w nocy będzie korzystny.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: I to już wszystko w czwartkowym wydaniu poradnego programu RDN Małopolska. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Miłego dnia życzę. Słyszymy się jutro o poranku. Pa, pa!
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią między innymi Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu, spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
3: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę zielone światło dla budowy obwodnicy Łącka. Straż pożarna podsumowała interwencje w związku z burzami.
2: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych.
1: Będzie też kolejny krok do budowy sanatorium w Latoszynie Zdroju.
3: Mamy już decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego.
1: Minęła 12:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 2600 interwencji, z czego 1000 na Śląsku. Straż pożarna podsumowała pracę po wczorajszych burzach i nawałnicach. Strażacy wciąż usuwają zniszczenia. Na szczęście nie ma poszkodowanych.
4: Nad Polską przeszedł chłodny front atmosferyczny. Przyniósł on ze sobą burze, nawalne opady deszczu, silny wiatr, a nawet opady gradu. I to ze skutkami tych zjawisk walczyli strażacy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na Śląsku, około 1000. Dużo pracy było też na Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. Starszy kapitan Marcin Bajor z Kieleckiej Straży podkreśla, że nie ma osób poszkodowanych, jednak nawałnica uszkodziła dachy, budynki i niszczyła drzewa.
2: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, 6 to zerwane dachy na budynkach gospodarczych.
4: Brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że usuwanie tych szkód cały czas trwa.
5: Wszystkie te zdarzenia są w miarę na bieżąco usuwane.
4: Synoptycy prognozują, że najbliższe dni przyniosą bardziej stabilną pogodę.

0: Relacjonował Aleksander Przoniak.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla obwodnicy Łącka. Jednocześnie oznacza to pozwolenie na budowę drogi i możliwość rozpoczęcia pracy jeszcze w lipcu. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
2: Dokument reguluje m.in. kwestie podziałów nieruchomości i ich wykupu przez Skarb Państwa, określa warunki techniczne i obowiązki środowiskowe. Przede wszystkim otwiera zaś możliwość rozpoczęcia pracy jeszcze w tym miesiącu. Obwodnica będzie realizowana w formule projektuj i buduj. W ramach prac powstaną 3 km nowej drogi oraz m.in. dwa ronda, 3 skrzyżowania, oświetlenie, przebudowane zostaną wszystkie sieci i media oraz wykonane nasadzenia. Będzie też 2,5 km dróg serwisowych i lokalnych. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a łączny koszt budowy drogi ma przekroczyć 100 milionów złotych. Umowny termin realizacji obwodnicy Łącka to luty 2029 roku. Możliwe jednak, że droga powstanie szybciej.
0: Tymczasem coraz bliżej budowy sanatorium w Latoszynie Zdroju gmina Dębica dostanie na te inwestycje około 12 milionów złotych. Pozostałą kwotę, około 16 milionów, gmina zabezpieczyła we własnym budżecie. Wójt gminy Dębica, Adam Pieniążek, mówił w audycji Słowo za Słowo, że symboliczne wbicie łopaty jeszcze w tym roku staje się coraz bardziej realne.
3: Mamy już decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego akceptującą nasz wniosek o około 12 milionów na budowę budynku sanatoryjnego. Cieszymy się, także myślę, że teraz lipiec, sierpień będziemy rozpisywać przetarg, żeby ten budynek sanatoryjny mógł w 2028 roku już przyjmować kuracjuszy.
0: Sanatorium ma funkcjonować na podstawie umowy z NFZ, ale w planach są także miejsca komercyjne. Łącznie ma być blisko 70 miejsc noclegowych.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Początek wakacji na sądeckich drogach jest póki co spokojny. Kierowcy powinni jednak zachować ostrożność, apeluje Ryszard Ogórek, zastępca naczelnika sądeckiej drogówki w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz. Podsumował pierwsze dni działań służb po zakończeniu roku szkolnego. Do tej pory nie doszło do żadnych tragicznych zdarzeń.
4: Trzy wypadki takie drogowe, w których obrażeń ciała doznały osoby, które w nich uczestniczyły. Nie były to jakieś poważne obrażenia, natomiast byli to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli dwóch rowerzystów i jedna osoba, która kierowała hulajnogą. To były te zdarzenia, w których ktoś doznał obrażeń.
0: Służby apelują więc szczególnie do kierowców jednośladów. Na rowerze, hulajnodze, ale też na skuterach powinniśmy nosić kask. Nie jest to tylko wymagane przez prawo, ale rozsądne zachowanie, aby w razie wypadku być bardziej bezpiecznym. Tyle teraz. Kolejne wiadomości punktualnie o 13.00.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Maksymalnie 23-24 stopnie, tak? Skończyły się upały. Teraz około 18 i pochmurno i w Nowym Sączu, i w Tarnowie, i w całym naszym regionie. I chwilami też deszczowo. Przy takich temperaturach to już raczej burzowo być nie powinno, a i w kolejnych dniach będzie podobnie, czyli możliwy przelotny deszcz, niekorzystny biometr i trochę słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: W czwartkowe popołudnie, dzień dobry, mówi wam Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
10: To była autopromocja.

Dzisiaj jest dzień ważny dla wszystkich miłośników informacji sportowych, ponieważ dzisiaj jest obchodzony Dzień Dziennikarza Sportowego. Data tego wydarzenia nie jest przypadkowa, tego święta nie jest przypadkowa, bo nawiązuje do zdarzenia, które zapoczątkowało zorganizowaną działalność dziennikarzy sportowych na arenie międzynarodowej. No to pozdrowienie dla wszystkich dziennikarzy sportowych, między innymi dla Krzysztofa Niedzielana, który się sportem pasjonuje.

0: Dzięki dziennikarzom sportowym mamy na przykład informacje dotyczące mundialu tegorocznego. Hiszpania spotka się w Inglewood z Austrią w 1/6 finału Mistrzostw Świata. Radosław Gilewicz, były piłkarz występujący w lidze austriackiej, uważa, że drużyna Ralfa Rangnicka przystępuje do meczu w roli kopciuszka.
1: Będzie bardzo trudno z Hiszpanami. Natomiast tak naprawdę nie wiem, na co stać Hiszpanów. Oni jeszcze na tych mistrzostwach nie mieli takiego przeciwnika, żeby weszli na ten swój najwyższy poziom. Mam wrażenie, że jeszcze niektórzy grają na tym zaciągniętym hamulcu. Bardzo mało widoczny Jamal, troszeczkę zniechęcony. Z Urugwajem nie było im łatwo na pewno. Natomiast wiemy, że mecz meczowi nie jest równy.
0: Sposób gry Austrii może być niewygodny dla Hiszpanów, dodaje były reprezentant Polski.
1: Austriacy są niewygodnym zespołem. Austriacy mają to w sobie, że mają styl, gdzie wchodzą na bardzo dużą intensywność, presują i mają to w jakimś stopniu w wielu fazach do perfekcji opanowane. Natomiast te umiejętności piłkarskie i wyjście spod pressingu, no to właśnie oprócz Argentyny może się jeszcze zaliczyć właśnie Hiszpania, więc może to być podobny mecz. Natomiast mówię, że dopóki piłka w grze, jak to mówił Kazimierz Górski, wszystko jest możliwe.
0: Początek spotkania dzisiaj o godzinie 21:00.

0: Reklama.
1: Kurki, kurczaki, blojlery zdrowo odchowane, wypielęgnowane. Kurki, kurczaki, sprzedajemy.
2: Hodowla Drobiu na Mszalnicy, okolice Nowego Sącza, ogłasza sprzedaż kurczaków brojlerów swojsko odhodowanych bez antybiotyków o wadze do 1,5 kg. Już dziś dzwoń pod numer 609 039 831 i kup młodziutkie kurczęta brojlery w dobrej cenie. Jak dobrej? Dzwoń 609 039 831 i pytaj. Hodowla Drobiu, Mszalnica 287. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: W weekend niewiele powyżej 20 stopni, czyli będzie tak troszkę cieplej niż jest w tym momencie. Ciśnienie wzrosło i będzie jeszcze trochę wyższe. Teraz 978 hektopaskali. Nie, no tak dobrze to nie ma. Czy będzie znowu gorąco? A jeśli tak, to kiedy? No cóż, patrząc na mapy pogodowe, drugi weekend lipca zapowiada się nam gorący, ale to daleka przyszłość.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Witajcie w naszej bajce Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Mamo! Będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
8: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie. Mam.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Większość dróg, które zazwyczaj o newralgicznych porach jest zakorkowane, to teraz nie jest. Na przykład Krajowa 75, Wielogłowy i Wielopole, tam jeszcze jest spokojnie w obie strony. Spokojnie jest też na ulicy Węgierskiej, na odcinku Biegonickim i nie tylko, w okolicach Bobrowiska też jest spokojnie, ale już na przykład takie ulice jak Lwowska, i to w kilku miejscach, szczególnie przy cmentarzu Gołąbkowickim oraz przy rondzie z Barską i Krańcową w okolicach galerii, a także przy samym już dojeździe do rynku jest nieco przykorkowana. Tam trzeba trochę zwolnić i swoje odczekać. Też Barska i Witosa przy Pieczkowskiego się troszeczkę kolejki samochodów tam ustawiają. Nie powiem jeszcze, że się korkuje, bo jakichś szczególnych korków to tam jeszcze nie ma. Na szczęście, pewnie to niebawem się zmieni, ale póki co korzystajmy z tych wolniejszych dróg. Wolniejsze za to tempo jazdy mamy w Limanowej od Sowlin do centrum Limanowej ulicą Piłsudskiego. Jedzie się chwilami dość wolno, ruch jest zdecydowanie wzmożony, a i kolejki samochodów tworzą się przy samym ścisłym centrum. Takie ulice jak Jana Pawła II, Zygmunta Marka czy Matki Boskiej Bolesnej oraz Kościuszki, one się przyczynią być może nawet do waszego spóźnienia gdzieś, także miejcie to na uwadze, że tam jest ciaśniej, wybierając te drogi, ale okolice ronda w Sowlinach są jeszcze w miarę spokojne. W Gorlicach już od Zawodzia korkuje się Krajowa 28, ale od drugiej strony jest całkiem luźno jeszcze na ulicy Parkowej. Jednakże na Sienkiewicza, na Mickiewicza, na Legionów i Bieckiej już robi się dość ciasno, a w Tarnowie też ciasno robi się już na ulicy Krakowskiej. Na Narutowicza jest wzmożony ruch, na Tuchowskiej, na Gumnińskiej i Mostowej przy skrzyżowaniu. Na rondzie Starodąbrowska, Słoneczna też jest więcej aut oraz na Słowackiego i Klikowskiej przy rondzie. Także już zaczyna się robić ciaśniej na ulicy Szkotnik.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

Dzisiaj w wakacyjnych muzycznych propozycjach są i będą tylko piosenki polskie, dlatego że dzisiaj gramy tylko piosenki polskie. Magda Bereda będzie, co ma być.

0: być.
1: Tak trochę kantrowo, Magda Bereda, będzie co ma być, to nasza propozycja na wakacje. A teraz zajrzymy do kalendarza, co my tam dzisiaj mamy. Już drugi dzień lipca, 183 dzień roku, jesteśmy już poza półmetkiem. Do końca roku nam pozostały 182 dni. Słońce wstało o 4:35, podobno wstało. Zajdzie o 20:47, dzień potrwa 16 godzin i 13 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 5 minut. Bernarden, Bożydar, Eugenia i Urban to dzisiejsi solenizanci. A w diecezji tarnowskiej dzisiaj mamy święto Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej. Taka ciekawostka, w 1965 roku włoski ksiądz i tercjarz franciszkański Dolindo Ruotolo sporządził proroczą notatkę o polskim papieżu Janie, który doprowadzi do upadku komunizmu. W ogóle bardzo polecam, żeby się zapoznać bardziej z postacią księdza Dolindo. Niesamowity człowiek, niesamowita pokora. Drugiego lipca na świat przyszli między innymi w 1877 Hermann Hesse, niemiecki prozaik, poeta, eseista, laureat Nagrody Nobla. W 1922 Pierre Cardin, francuski projektant mody. A w 1923 roku Wisława Szymborska, poetka, eseistka, krytyk literacka, tłumaczka, felietonistka, laureatka Nagrody Nobla. Poezji jej nie będziemy czytać na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ale możemy poezji posłuchać w wykonaniu Sanach.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Za 4 minuty, 13 i wiadomości.

0: reklamie. Fekalia na brzeskim cmentarzu. Policja szuka sprawcy.
1: Sprawa jest prowadzona w kierunku znieważenia miejsca spoczynku zmarłego.
0: Centrum przesiadkowe w Ryglicach otwarte.
2: Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni.
0: Jest 13. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Brzeski cmentarz znów został zanieczyszczony fekaliami, alarmuje nasz słuchacz. Pan Waldemar zwrócił się do Radia RDN Małopolska z prośbą o interwencję w sprawie sytuacji, która miała miejsce tuż przed wakacjami na zabytkowej nekropolii. Jak informuje, podczas odwiedzin na cmentarzu u zmarłych rodziców zauważył, że przy sąsiednim grobowcu, w którym spoczywają jego dalsi krewni, ktoś załatwił potrzebę fizjologiczną. Sprawa została zgłoszona na policję. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku Ewelina Buda przekazała, że sprawca wciąż nie został ustalony.
1: Końcem czerwca dyżurny brzeskiej komendy otrzymał zgłoszenie o fekaliach znajdujących się w pobliżu grobu na jednym z brzeskich cmentarzy. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia oraz zbierają materiał dowodowy. Sprawa jest prowadzona w kierunku znieważenia miejsca spoczynku zmarłego.
0: Za takie przewinienie grozi do 2 lat więzienia. Policja zabezpieczyła monitoring, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Brzesku.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego został oszukany, wynajmując domek w Zakopanem. Mężczyzna na popularnym serwisie ogłoszeniowym znalazł atrakcyjną ofertę. Kiedy przelał ponad 1100 zł, kontakt z osobą oferującą domek nagle się urwał. Policja ustala teraz, kim był oszust, ale jednocześnie apeluje o ostrożność w trakcie planowania wypoczynku w górach. O czym więc musimy pamiętać? Sprawdzała Maria Mułka.
4: Zanim zarezerwujesz pobyt i wpłacisz pieniądze, wnikliwie sprawdź obiekt, do którego zamierzasz się udać. Korzystaj przy tym z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców. Zbierz jak najwięcej informacji o obiekcie i porównuj ceny. Atrakcyjne hotele czy pensjonaty kuszące znakomitą lokalizacją, wysokim standardem i jednocześnie niską ceną mogą okazać się obiektami, które wcale nie istnieją. W przypadku prywatnych ogłoszeń warto zadzwonić na przykład do pobliskiego lokalu usługowego i zapytać o obiekt, do którego zamierzasz się udać. Nie działaj pod presją czasu, bo pośpiech nie sprzyja zachowaniu ostrożności. Zaliczkę wpłać na konto bankowe, proś o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu. Opór w wystawieniu takiego dokumentu powinien wzbudzić podejrzenie co do uczciwości oferty.
0: Ta inwestycja poprawi komfort i wygodę codziennych podróży. W Ryglicach otwarto centrum przesiadkowe. Kosztowało ponad 2 miliony złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło 1 700 tysięcy. Jak mówi burmistrz Paweł Augustyn, centrum przesiadkowe to zajezdnia dla autobusów i poczekalnia dla pasażerów. Obiekt jest klimatyzowany, a w chłodne dni będzie ogrzewany.
2: Jest to w powiecie tarnowskim i Tarnowie jednocześnie jedyny zamknięty dworzec autobusowy z tablicami elektronicznymi, z przystanią na rowery. Ważne przedsięwzięcie dla nas. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni tego dworca, bo przypomnę, że 27 kursów w tej chwili mamy do Tarnowa z Ryglic, przez Tuchów. Całoroczny będzie automatycznie się zamykał o godzinie 22. Są również ubikacje dla niepełnosprawnych.
0: Przy obiekcie przygotowano też parking dla rowerów, miejsce postojowe dla motocykla i nowe chodniki. Centrum przesiadkowe to dla mieszkańców gminy przede wszystkim łatwiejsze codzienne dojazdy do Tarnowa czy Krakowa.
5: Z życia Kościoła.
0: To będzie spotkanie na szczycie ze świętym Piotrem Jerzym Frasatim i to dosłownie. Właśnie w taki sposób nazwany został złaz młodzieżowy na Jaworzynie Krynickiej, który odbędzie się już w najbliższą sobotę. Katolickie Schronisko Młodzieżowe Frasati z Krynicy oraz Duszpasterstwo Młodzieży Dekanatu Krynickiego zapraszają, aby tu rozpocząć sezon wakacyjno-turystyczny w Beskidach. Wędrówka po górach zakończy się mszą świętą o 16:00 na szczycie Jaworzyny Krynickiej.
6: Zejdą się z różnych stron, z 4 stron młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, wszyscy turyści chętni, którzy chcą dołączyć i spotkać się tutaj na szczycie, by podziękować Panu Bogu za miniony rok i za to, że doczekaliśmy czasu wakacyjnego. Będziemy prosić też o błogosławieństwo na najbliższy czas letniego sezonu wakacyjnego dla wszystkich turystów tutaj chodzących, spacerujących po pięknym, wspaniałym Beskidzie i Niskim, i Sądeckim.
0: Mówił ksiądz Andrzej Augustyn, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krynicy. A w związku z tym wydarzeniem można wyjść na Jaworzynę proponowanymi 4 trasami. Jakimi? To znajdziecie na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Pewnie niektórzy dzisiaj oddychają pełną piersią po tych upałach ostatnich, a niektórym może trochę smutno, że dzisiaj tak się pochmurno zrobiło. Ponoć późniejszym popołudniem słońce wyjrzy i temperatury wzrosną nawet w porównaniu do tego, co było, to może nie nawet, ale w porównaniu do tego, co jest, czyli 18 stopni, no to nawet do 23-24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Sześć minut po godzinie 13, skoro po 13, skoro czwartek, to niebawem spotkanie z kolejną audycją z cyklu Rodzina w sercu Małopolski.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy filmy Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie.
11: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
12: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
13: Tyle

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Ewa Biedroń. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj nasza radiowa ścieżka prowadzi nas duchowo do Wałrudy koło Tarnowa. To miejsce na mapie Małopolski szczególne, to stacja współczucia, do której zjeżdżają ludzie z całej Polski, poturbowani przez nagłą śmierć, wypadki życiowe, tragedie. W lesie w Wałrudzie śladami męczeńskiej ucieczki błogosławionej Karoliny wydeptana jest niezwykła droga krzyżowa. Każda jej stacja to niemy świadek cierpienia rodzin, które musiały zmierzyć się z tym najstraszniejszym doświadczeniem, jakim jest strata własnego dziecka. Nasz patron święty Jan Paweł II sam wcześniej stracił matkę, ojca, brata. Doskonale rozumiał, czym jest ból żałoby. Pisał, że w obliczu cierpienia człowiek staje się drogą Kościoła. O tym, jak podnieść się z kolan po stracie dziecka, jak nie pozwolić, by trauma rozbiła małżeństwo i jak w tej ciemności odnaleźć okruchy nadziei, porozmawiamy z kimś, kto tę drogę zna z własnego życia. Naszym gościem jest Joanna Sadowska, socjolog, dziennikarka, prezes Fundacji OPSN 139, a przede wszystkim żona Michała i mama trzech skarbów, dwóch córek na ziemi i synka Karola, który jest już w niebie. Dzień dobry pani Joanno.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, witam panią i wszystkich słuchaczy, szczególnie tych, dla których nasz dzisiejszy temat jest, no, można powiedzieć, taką niezagojoną raną.
2: Pani Joanno, śmierć dziecka burzy naturalny porządek świata, to rodzice powinni odchodzić pierwsi. Kiedy w rodzinie umiera dziecko, czas się zatrzymuje, a serce pęka na milion kawałków. Pani sama nosi w sobie to doświadczenie jako mama synka Karola. Czy z tej najgłębszej ciemności, jaka spowija człowieka po stracie dziecka, w ogóle da się jeszcze kiedyś wyjść i na nowo zacząć oddychać?
3: Kiedy odchodzi dziecko, tak naprawdę to świat się nie zatrzymuje. On tak naprawdę się w zasadzie rozpada. Bo wszystkie plany, które mieliśmy, marzenia, czy jakieś nasze nadzieje, które budowaliśmy, znikają w jednej sekundzie. Generalnie nawet w naszym języku polskim nie ma określenia dla takiego rodzica, któremu umiera dziecko, bo jak umierają rodzice, to stajemy się sierotą. Jak umiera współmałżonek, jesteśmy wdową lub wdowcem. Ale kim my jesteśmy jako rodzice po stracie, gdy umiera nasze dziecko? I tak naprawdę ta pustka w sumie jest bezimienna. Ale dzisiaj, tak z perspektywy czasu, tych lat, odkąd działa fundacja, mogę powiedzieć uczciwie, że z tej ciemności da się wyjść. To oczywiście nie dzieje się szybko i natychmiast, czy z dnia na dzień, bo jest to długi i bolesny proces. Proces, podczas którego człowiek uczy się żyć na nowo. Z raną, bo ona zawsze zostanie, ona się czasami też odzywa, ale z czasem przestaje krwawić i staje się takim miejscem szczególnej wrażliwości na cierpienie innych, którzy doświadczają właśnie tego samego. Więc ta nasza nadzieja nie polega na zapomnieniu, ale na wierze, że miłość rodziców do dziecka jest silniejsza niż śmierć.
2: Jesteśmy dzisiaj duchowo w Wałrudzie, przy stacjach Drogi Krzyżowej, która uczy nas, że cierpienie ma swoje etapy. Psychologia również mówi o etapach żałoby, od buntu, przez rozpacz, aż po akceptację. Jak z pani perspektywy, osoby pomagającej rodzicom po stracie, wygląda ta codzienna walka z własnymi emocjami? Co jest w niej najtrudniejsze?
3: No myślę, że najtrudniejsze to jest pozwolenie sobie na te wszystkie emocje. Najpierw na pozwolenie, później na nazwanie ich też po imieniu. W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje mit, że człowiek wierzący to powinien cierpieć cicho, z klasą, z uśmiechem na ustach. Natomiast to w zasadzie niszczy naszą psychikę i nas jako człowieka. Bo kiedy przechodzimy przez naszą drogę krzyżową, która jest jakby naszą też codziennością, zresztą każdego człowieka, tak? Każdy doświadcza jakiegoś cierpienia. Mamy prawo wtedy do krzyku, do płaczu, do buntu, do pytania też Pana Boga, dlaczego to się stało. Ale wiemy, że też sam Pan Jezus na krzyżu wołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, tak? Więc pierwsza stacja żałoby to jest przede wszystkim ogromny szok. Trudno jest ubrać słowami, co wtedy jest w głowie takiej kobiety czy mężczyzny, którzy tracą dziecko. Później jest bolesna świadomość, czy to właśnie pustego pokoju, czy nieużywanych ubranek, ciszy, która wręcz dudni w uszach, czy nawet tego, że nie można wejść do sklepu, gdzie są sprzedawane ubranka małych dzieci, bo serce po prostu wtedy płacze. My w fundacji naszej, Fundacji OP 139, ciągle rodzicom mówimy, że mają prawo do rozpaczy, prawo do łez, bo to jest wszystko oczyszczające. Łzy są potrzebne. Najtrudniejsza jest bowiem samotność tak naprawdę w cierpieniu. Moment ten, kiedy zostajemy sami ze swoimi myślami, kiedy telefon przestaje dzwonić, kiedy wchodzi taka zwykła codzienność, a nasi bliscy tak naprawdę nie wiedzą, jak z nami rozmawiać. I teraz droga krzyżowa, o której właśnie Pani mówiła, pokazuje nam, że Jezus też upadał pod ciężarem, ale pozwalał sobie pomóc Szymonowi, Weronice i też my prosimy rodziców, żeby dali sobie pomóc przez nas, przez fundację, aby wspólnie ten ich ciężar nieść.
2: I dotknęła Pani teraz tego kluczowego problemu, bo statystyki są bezwzględne. Potężny procent małżeństw rozpada się po stracie dziecka, bo trauma zamiast łączyć, ona zaczyna dzielić. Mąż i żona cierpią inaczej. Jak uratować więc małżeństwo, gdy oboje rodzice toną w tym morzu rozpaczy, ale każde z nich na innej wyspie?
3: Tak, to jest jeden z największych dramatów i głównych zadań, z jakimi mierzymy się w naszej fundacji. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy byliśmy jeszcze Komitetem Budowy Miejsca Pamięci, bo od tego zaczynaliśmy i spotkaliśmy przy grobowcu, który wtedy porządkowaliśmy, panią. Nie wiedzieliśmy, czy to jest mama po stracie, czy bliski w rodzinie kogo nastąpiła strata i pamiętam, jak bardzo się wtedy modliliśmy do Pana Boga w sercu, żeby nam pokazał drogę do tej pani, jeżeli jest taka potrzeba. I rzeczywiście rozwinęła się rozmowa i co się okazało? Była to pani, która straciła dziecko. Zresztą my jako fundacja prowadziliśmy ją przez procedury medyczne, bo połączyliśmy później pewne fakty, ale popadła później w ogromną depresję i rozwiodła się. I oczywiście jeszcze straciła pracę do tego wszystkiego. I to nam pokazało jakby ogrom tragedii, która dotyka człowieka po stracie dziecka, ale też pokazało nam, jak kobiety właśnie zupełnie inaczej też reagują, bo kobiety potrzebują mówić, płakać, wracać do wspomnień, szukać bliskości, chociaż oczywiście jest margines z osób, które na przykład po wyjściu ze szpitala zamykają temat i do niego nie wracają. To kiedyś wróci. To o tym się nie da zapomnieć, nie da się tego nie przerobić. Natomiast mężczyzna jest inaczej uwarunkowany. O tym zresztą też często mówi mój mąż, z którym razem prowadzimy warsztaty, że mężczyzna w momencie straty podchodzi do życia zadaniowo. On się musi na czymś skupić, musi coś zrobić. Mój mąż akurat w ten wieczór, kiedy ja byłam w szpitalu, on był w domu z córkami, wymienił wszystkie żarówki w domu. Nie była taka potrzeba, ale on musiał na czymś skupić swoją uwagę. I teraz, jeżeli mąż z żoną nie będą ze sobą rozmawiać, nie będą mówili o tym, co czują, to może dojść do ogromnego nieporozumienia. Bo na przykład żona patrzy na milczącego męża i myśli, że jemu nie zależy, tak? Że on już jest jakby poza tym. Natomiast mąż patrzy na płaczącą żonę i wydaje mu się, że on musi być przy niej silny, bo inaczej ona się rozklei. Tak, musi być silny, ale musi być rozmowa. Nie mogą się małżonkowie od siebie oddalać i budować mur. Mnie kiedyś bardzo wzruszył telefon jednego pana, który zadzwonił do fundacji i poprosił o spotkanie z psychologiem, bo mówi, że jego żona zaczyna popadać w tak głęboką żałobę i depresję, że za chwilę nie będzie umiała sama z tego wyjść. I ona nie widzi potrzeby wsparcia zewnętrznego, czyli tutaj na przykład z naszej fundacji, ale on jako jej mąż, ten, który ją najlepiej zna, widzi, że jest ogromna tego potrzeba i rzeczywiście udało się wtedy państwu przyjeżdżać na te spotkania i nie wiem już na ilu byli, zresztą to nieważne, zwrócili się po tą pomoc. I to pokazało pięknie, jaki był też wzajemny szacunek, tak, tego męża do swojej żony, żeby też uszanować jej inność, ale zauważyć te jej potrzeby. I tak naprawdę taki wspólny ból, przerobiony, przemodlony też i jakby przegadany, może stać się bardzo takim mocnym fundamentem rodziny.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, w swoim liście Salvi Fiti Doloris pisał o zbawczym sensie cierpienia. Dla kogoś, kto właśnie pochował dziecko, te słowa mogą brzmieć bardzo abstrakcyjnie, nawet raniąco. Jak odnaleźć ten duchowy kompas, by w tym potwornym doświadczeniu nie stracić wiary w Boga, który przecież jest miłością?
3: To jest bardzo trudne pytanie, bo kiedy rana jest świeża, to tak naprawdę żadne teologiczne traktaty nie pomagają. Ja pamiętam, że mieliśmy wszystko przerobione, wytłumaczone, towarzyszył nam cały czas ksiądz, mieliśmy z nim kontakt i w momencie, tak pochowaliśmy dziecko i ja pamiętam, że na następny dzień się obudziłam w czarnej dziurze. To było dla mnie niesamowicie trudne doświadczenie. Ja w ogóle nie wiedziałam, jak ja mam funkcjonować i w ogóle po co mam wstawać, tak, z tego łóżka. Pamiętam, że powiedziałam tylko jedno do mojego męża, zadzwoń po tego naszego księdza. I ten ksiądz znalazł rzeczywiście wtedy chwilę na kawę, przyjechał do nas i pamiętam, że siedzieliśmy razem w kuchni przy stole, płacząc we trójkę i on nam wszystko jeszcze raz tłumaczył, tak, że człowiek staje przed Bogiem wtedy, że Pan Bóg też nie chce tego naszego cierpienia i niesamowicie wtedy właśnie jest ważne to, żeby umieć rozmawiać i otrzymać też tę pomoc. To jest taki moment, że albo się Boga odrzuci, albo mu się rzuci w ramiona. No i właśnie Jan Paweł II doskonale wiedział, że cierpienie jest tajemnicą, przed którą tak naprawdę w pokorze trzeba uklęknąć. Bardzo ważna jest wtedy też taka świadomość, o tym też nam mówił ten ksiądz, że Pan Bóg przecież nie chce śmierci naszego dziecka, że On cierpi razem z nami, to wtedy jest trudne do pojęcia. Tak naprawdę do tego trzeba dojrzeć. Trzeba to dopiero zrozumieć tak naprawdę sercem. No w sumie przecież Pan Bóg też patrzył na śmierć swojego jedynego syna na krzyżu i On wie tak naprawdę jako jedyny, co czuje osierocony rodzic. Więc to pytanie, dlaczego wtedy powinno się za chwilę zamienić na to, co mogę z tym zrobić, tak? Bo kiedy zrozumiemy, że nasze dziecko jakby zmieniło tylko adres, że jest bezpieczne, że jest u Boga i czeka na nas, zmienia się cała nasza postawa, patrzenie na życie. Ja też kiedyś sobie uświadomiłam, że tak naprawdę stało się to, co jest moim zadaniem, czyli ja jako mama powinnam tak prowadzić, wychowywać swoje dzieci, żeby kiedyś one były blisko Pana Boga i były zbawione. I jak sobie uświadomiłam, że to moje dziecko, które odeszło tak szybko, jest u Pana Boga, bo wierzymy, że tak jest, to było to wielkie takie uspokojenie dla serca.
2: Pani Joanno, z wykształcenia jest Pani socjologiem i dziennikarką. Przez lata pracowała Pani w zawodzie. Ta wiedza i wrażliwość społeczna zrodziły w Pani sercu oraz w grupie znajomych potrzebę stworzenia Fundacji OPS 139. Skąd wzięła się ta nazwa? Czym dokładnie zajmuje się ta inicjatywa na terenie Małopolski?
3: Słowo OPS tak naprawdę to jest pomysł sióstr karmelitanek od nas z Tarnowa. My szukaliśmy nazwy dla naszej fundacji i one go wymyśliły. Oznacza wsparcie, pomoc, schronienie, ale też w tym słowie ukryte jest słowo PES, czyli stopa dziecka. Z kolei stopa dzieciątka jest w naszym logo. Natomiast liczba 139 nawiązuje do psalmu 139 i zdania w łonie matki mnie utkałeś. I to pokazuje, że nie ma takiego miejsca, nawet w największej otchłani, gdzie by nie było Boga z nami. I tak naprawdę nasza fundacja zrodziła się z osobistego braku naszego, naszych znajomych. Widzieliśmy w ogóle, jak funkcjonuje pomoc, tak, medyczna, ale też na samym początku widzieliśmy wielką potrzebę wybudowania w Tarnowie grobowca. No bo takie duże miasto, gdzie są dwie ogromne porodówki, gdzie jest też prawo, tak, które zapewnia pochowanie dzieci nie pochowanych przez rodziców i pytaliśmy, gdzie to miejsce jest. I ono właśnie powstało, zostało wybudowane, tak jak wcześniej wspomniałam, przez nas i jeszcze wtedy jako komitet. Bo problem też jest taki, że rodzice po stracie często też wychodzą po prostu ze szpitala pozostawieni sami sobie. Oczywiście to się na przestrzeni lat bardzo zmieniło. Ta pomoc jest coraz lepsza, ale wiadomo, że i czasami czynnik ludzki i różne sytuacje, na które też nie mamy wpływu, powodują to, że oni też muszą być zaopiekowani również potem, po pogrzebie, po wyjściu ze szpitala. I staramy się, aby w naszej fundacji była taka bezpieczna przestrzeń dla nich, przystań, tak? Dlatego też oferujemy im nie tylko wsparcie psychologiczne, bezpłatne, ale też duchowe. Oferujemy grupę wsparcia, organizujemy dla nich różnego rodzaju warsztaty. Prowadzimy też diagnostykę, znaczy no nie tyle my, co profesorowie, z którymi współpracujemy, lekarze, taką pogłębioną diagnostykę genetyczną. Zachęcamy też do badań genetycznych, wspieramy te badania genetyczne. To wszystko właśnie po to, aby pomóc im przejść przez te trudne chwile, czy to w szpitalu, czy później już w domu. Bardzo nam zależy na to, żeby tutaj w Tarnowie, ale też i w Małopolsce, bo u nas nie ma rejonizacji. Jak zgłosi się ktoś do nas z innego rejonu, toż pomoc otrzyma. Bardzo nam zależy, żeby żadna mama i żaden tato po stracie nie szli sami, nie byli sami. Pokazujemy im, że te zranione serca wciąż mają w sobie ogromne bogactwo miłości, które można przekuć w dobro, a rodzice mają prawo być szczęśliwi.
2: Wróćmy na chwilę do zabawy. Tam, tuż obok sanktuarium, wznosi się unikalny w skali świata pomnik Przejście. To monument upamiętniający ofiary wypadków, przemocy, ale także miejsce pamięci o dzieciach zmarłych przedwcześnie. Jakie znaczenie dla terapii żałoby mają takie fizyczne miejsca pamięci w naszym regionie? Czy rodzice potrzebują takich stacji na swojej drodze?
3: Oczywiście, że tak. Z tą myślą też powstało nasze miejsce pamięci. Pomnik Przejście w Zabawie jest niezwykłym dziełem. Tutaj każdy krzyż, każda tabliczka z imieniem i nazwiskiem, która tam wisi, jest takim publicznym uznaniem, że to dziecko żyło, że było ważne, było kochane. Nasze miejsce pamięci, które jest wzorowane na pomnik Przejście w Zabawie, wygląda bardzo podobnie. Tam również można wejść. Jak popatrzymy do góry, widzimy dziecko i to jest tak, jak w naszym życiu. My to dziecko widzimy sercem, ale nie możemy go przytulić. Tam w środku również są tabliczki z imionami dzieci utraconych po to, żeby właśnie było jakiekolwiek miejsce dla nich tutaj na ziemi. Także takie miejsca właśnie jak pomnik Przejście w Zabawie, czy każde inne miejsce pamięci, czy każdy inny pomnik, bo są takie miejsca w różnych miastach Polski, one są dla rodziców bardzo ważne i to są miejsca, które tak naprawdę zmieniają postrzeganie świata, leczą rany, pozwalają przejść żałobę.
2: Na koniec naszej rozmowy jako prezes Fundacji OPS-N 139, ale także przede wszystkim jako mama Karola w niebie i dwóch córeczek tutaj na ziemi. Jakie przesłanie chciałaby pani zostawić rodzicom, którzy być może słuchają nas teraz w swojej nocy cierpienia? Co jest najważniejsze w tym pierwszym kroku na nowej drodze?
3: Myślę, że chciałabym przede wszystkim powiedzieć tak z serca, że nie jesteście sami, że wasz ból nie jest żadną oznaką słabości czy braku wiary, jest wręcz dowodem na to, że ogromnie kochacie swoje dziecko. Bo przecież miłość nie umiera wraz ze śmiercią człowieka, a macierzyństwo i ojcostwo nie skończyło się w momencie odejścia. Ważne jest, by umieć sobie pomóc. To, że ktoś się zgłosi do naszej fundacji, skorzysta z pomocy psychologa, to nie jest porażka, to jest wręcz akt takiej naprawdę odwagi i walki o siebie, o ocalenie swojej rodziny. Bo przecież dzieci nasze też nie chciałyby, aby nasze życie stało się dla nas takim grobowcem. One chcą, abyśmy byli szczęśliwi, a my z kolei wierzymy, że się kiedyś z nimi spotkamy. Także ja wszystkim rodzicom życzę takiej odwagi do przejścia przez ten ciemny tunel ku światu, a my naprawdę w fundacji czekamy na każdego, kto takiej pomocy potrzebuje.
2: Jak się skontaktować z fundacją?
3: Mamy swoją stronę internetową fundacjaop139.pl oraz pomoc po poronieniu. Mamy również, działamy też na Facebooku, w mediach społecznościowych. Mamy również telefon interwencyjny, który jest znajduje się na naszej stronie. Generalnie jak ktoś wygoogla, znajdzie naszą fundację.
2: Pani Janno, serdecznie dziękujemy za tę niezwykle poruszającą, pełną autentyzmu i trudnego, piękną rozmowę. Dziękujemy za nadzieję, którą pani wnosi w serca małopolskich rodzin.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.
2: Rozmowa z naszym dzisiejszym gościem dotyka prawdy bolesnej, ale fundamentalnej dla misji naszego cyklu. Silna rodzina wielopokoleniowa w Małopolsce to nie taka, którą omijają burze, ale taka, która potrafi przetrwać największy dramat, trzymając się razem. Promując model rodziny opartej na głębokich wartościach, projekt Rodzina w Sercu Małopolski wskazuje na sanktuarium w Zabawie oraz na dzieło Fundacji OPS 139 jako na miejsca, gdzie trauma zamienia się w miłosierdzie. Pod okiem świętego Jana Pawła II, naszego patrona, przypominamy, że wartość każdego ludzkiego życia jest wieczna. Niech ta lekcja wzajemnego wsparcia, czułości, małżeńskiej solidarności w obliczu straty buduje wrażliwą, silną i zjednoczoną Małopolskę.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcję cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Idzie ku dobremu. Bo już prawie 19 stopni na naszym termometrze, dzisiaj maksymalnie 23-24, no i powinny pojawić się przejaśnienia. Mamy nadzieję, że ta prognoza się sprawdzi. Zresztą przejaśnienia powinny być już od paru godzin i na razie jest z tym troszeczkę kiepsko. Ciśnienie powinno wzrosnąć, 978 hektopaskali, biometr no taki sobie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20:30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
1: Radiowe kino plenerowe.
3: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Sytuacja na naszych drogach zmienia się bardzo dynamicznie. Jeszcze chwilę temu w Wielogłowach i Wielopolu był zaledwie wzmożony ruch, a teraz już tworzą się korki. I to zarówno w stronę Nowego Sącza, jak i w stronę przeciwną, szczególnie w Wielogłowach. I na Górze Zabełeckiej też jest już ciaśniej. Obwodnica Północna, tam już tworzą się kolejki samochodów. Ale jeszcze nie można tego korkami nazwać. Co jakiś czas jest tam po prostu ciaśniej. Na ulicy Węgierskiej jeszcze biegonicki odcinek na długo Was nie zatrzyma, ale na troszkę już tak. Więc takie zmiany. Co się zmieniło w Limanowej? Jest więcej aut teraz przedostających się przez centrum, ale na przykład na Jana Pawła II już nie jest tak, jak było godzinę temu. Jest trochę luźniej. Zaś na Marka i na Matki Boskiej Bolesnej oraz na Kościuszki jeszcze jest ruch dość spory. Zaglądamy do Gorlic i sytuacja zmieniła się na Krajowej 28 od Zawodzia. Korkuje się nam 28 właśnie i już teraz większy ruch na Parkowej od strony Biecza, ale jeszcze jakichś ogromnych korków tam nie ma. Na Sienkiewicza, na Mickiewicza też chwilę trzeba poczekać. I poczekać trzeba w Tarnowie, wjeżdżając na ulicę Krakowską w stronę Ronda. Na Narutowicza też już robi się duży ruch od Tuchowskiej, która też jest nieco już przykorkowana. Nieco ciaśniej jest na Słowackiego, na Klikowskiej bardzo ciasno i na ulicy Szkotnik też jest większy ruch. Słoneczna, Starodąbrowska, tamto Rondo, też trzeba przejechać w nieco wolniejszym tempie. I już większy ruch jest na Lwowskiej, która zresztą jest w kilku miejscach remontowana.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

Być może są pośród naszych słuchaczy kierowcy, którzy dostali jakieś niespodzianki od policji, ponieważ drony znów latały nad sądeckimi drogami. Więcej na ten temat w wiadomościach. To cię!

0: Wojskowy tarnowskiej policji Kamil Wójcik. Mimo podjętych przez ratowników działań, życia mężczyzny nie udało się uratować.
1: Z których mnie zabezpieczeń doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Z pozyskanej informacji wynika, że mężczyzna w wieku około 75 lat wszedł do wody, po czym zniknął z pola widzenia syna, który z nim był podczas spaceru. Po chwili został ujawniony. Mężczyzna został wydobyty z wody. Na miejscu trwała akcja ratownicza, po czym mężczyzna został przewieziony do szpitala na terenie Brzeska. Niestety został stwierdzony jego zgon.
0: W akcji brało udział 15 strażaków, w tym nurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Tarnowa. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Wydłużenie czasu pracy bloku operacyjnego, tworzenie centrów medycznych i dobrowolne odejścia pracowników w wieku emerytalnym. To pomysły na poprawę sytuacji finansowej mieleckiego szpitala. Według wyliczeń te zmiany mają przynieść około 16 milionów złotych oszczędności rocznie. Po niecałym miesiącu prac specjalnie niepowołany w tym celu zespół w placówce przygotował szczegółowy plan restrukturyzacji. Zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa Krzysztof Milik przedstawił główne założenia tzw. konsolidacji wewnętrznej, zmian organizacyjnych, które mają poprawić funkcjonowanie szpitala.
3: My chcieliśmy głównie reorganizować tą pracę szpitala w formie konsolidacji wewnętrznej. Ma to na celu zwiększenie opłacalności procedur, ale również poprawę jakości opieki nad pacjentami. Ilość łóżek na oddziałach zachowawczych zwiększyliśmy. Oprócz tego łączymy oddziały w tak zwane centra medyczne. Ma to służyć temu, żeby pacjenta kompleksowo i płynnie leczyć i opiekować się. Trzecią rzeczą to zwiększamy pracę bloku operacyjnego bez zwiększenia kosztów osobowych tego leczenia. Wydłużamy czas pracy tego bloku operacyjnego.
0: Centra medyczne mają objąć obszary leczenia, które da się połączyć. Jedno z nich ma objąć połączenie rehabilitacji i leczenia zabiegowego na ortopedii.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Czad niebezpieczny także w upalne dni. Sądeccy strażacy coraz częściej wyjeżdżają do uruchamiających się czujek tlenku węgla. Rekord to 10 wyjazdów dziennie. Tak zwane cofki tlenku węgla są bardzo charakterystyczne właśnie podczas wysokich temperatur, mówi komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
4: Zagrzanie powierzchni dachów, szczególnie w budynkach wysokich, w budynkach wielorodzinnych, powoduje to, że nie ma tej różnicy temperatur, nie ma ciągu tak zwanego w tych kominach. I skutkiem tego spaliny, które wydostają się z piecyków gazowych, zostają w domu, tak, powodując zwiększenie tlenku węgla.
0: A to pokazuje, jak ważne jest posiadanie w domu działającej czujki tlenku węgla. Sławomir Wojta dodaje, że pomimo wysokich temperatur nie ma skuteczniejszej profilaktyki przed tym zagrożeniem niż wietrzenie mieszkań.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Drony znów latały nad sądeckimi drogami. Policja złapała w ten sposób ponad 40 kierowców, którzy łamali przepisy. Akcja trwała przez 10 dni i obejmowała w Nowym Sączu główne ciągi komunikacyjne. Policjanci zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów, w szczególności w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, mówi Aneta Izworska z Zespołu do Spraw Komunikacji Społecznej w Sądeckiej Komendzie.
5: Policjanci skontrolowali łącznie 47 uczestników ruchu drogowego. Na 41 z nich nałożyli mandaty za popełnione wykroczenia, a także skierowali dwa wnioski do sądu o ukaranie. Policjanci ujawnili m.in. przypadki naruszenia zakazu wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, niestosowania się do znaku stop, nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu, a także przejeżdżania rowerem oraz hulajnogą elektryczną przez przejście dla pieszych.
0: Już wiadomo, że akcja znów zostanie powtórzona.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Mamy to, jest 20 stopni przynajmniej tutaj w Nowym Sączu. Mam nadzieję, że na polskim biegunie ciepło, jest jeszcze cieplej w Tarnowie konkretnie. Biomet mamy wszędzie niekorzystny, na naszą korzyść odmieni się na czas nocny. I noc też już będzie chłodniejsza, a jeszcze chłodniejsza niż ta, która była. A jutro znowu do 23-24 stopni.

0: i pogoda w ogóle podobna.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
7: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
8: Była piękna, ale okazała się.
7: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
9: Serdecznie Państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
10: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie.

0: Czas letni to wakacje, to urlopy, a więc porozmawiajmy o pracy. Polski rynek pracy jest zróżnicowany i stale się zmienia. Z najnowszego eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 4 zawody: sprzedawcy sklepowego, kierowcy samochodów ciężarowych, magazyniera i nauczyciela szkoły podstawowej stanowią 13,5% wszystkich pracujących w gospodarce narodowej, powiedział dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań GUS Dominik Dąbrowski.
1: Są zawody, gdzie jest to kilkadziesiąt osób. Myślę, że też to, co opublikowaliśmy, pozwoli na przykład osobom, które wchodzą na rynek pracy, spojrzeć, gdzie jest mało pracowników. Oczywiście nie jest to żadna sugestia, ponieważ to trzeba będzie jeszcze porównać z wynagrodzeniami, ze stabilnością zatrudnienia i też progiem wejścia, ale można spojrzeć z ciekawości, które zawody są mało liczne, gdzie jest, można powiedzieć, mniejsza konkurencja. Może być pewna luka, nisza.
0: Z badania wynika poza tym, że ponad 640 tysięcy osób pracuje w zawodach zagrożonych automatyzacją i rozwojem sztucznej inteligencji.
1: Jeżeli chodzi o zagrożenie sztuczną inteligencją i rozwojem AI, to te 13 zawodów o najwyższej podatności na automatyzację to operatorzy wprowadzania danych, edytorów tekstów, pracownicy biur rachunkowych, statystyki, finansów, ubezpieczeń, analitycy finansowi, sprzedawcy w centrach sprzedaży telefonicznej.
0: Mimo że, jak wynika z badania, tradycyjne rzemiosło zanika, a średni wiek krawców, jubilerów i szewców wynosi około 50 lat, zapytani przez nas przedstawiciele tych profesji nie obawiają się o zatrudnienie. Dobry fachowiec zawsze znajdzie pracę, tak zgodnie mówią.
2: To od wielu lat mamy dużo zleceń. Od
3: wielu lat. Istnieje 40 lat, a nawet może i więcej.
4: Trzeba być dobrym fachowcem. Jak się jest dobrym fachowcem, to będzie się miał pracę. To jest normalne przecież.
5: Nie boimy się.
6: I zleceń jest dużo?
5: Bardzo dużo.
0: W Polsce wyodrębniono 443 grupy zawodowe. Ogółem zbiorowość pracujących wyniosła 14 milionów 100 tysięcy, natomiast liczba osób wykonujących wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne to 1 400 000.

Brzesko, Nowy Sącz, Limanowszczyzna, a nawet Częstochowa. Te miejsca odwiedzimy w wiadomościach o 14:30, czyli już za niecałe 5 minut.

0: Reklama.
1: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
2: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
3: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
2: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
3: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
2: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
3: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
2: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
3: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
2: Nauka i fan. Zawsze razem.
4: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
0: Po reklamie.
5: To tu będą mogły przyjść osoby w kryzysie emocjonalnym i poprosić o fachową pomoc. W Brzesku powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego. To 16. tego typu placówka, która będzie w Małopolsce. Szpital ma już podpisaną umowę z wykonawcą, który lada dzień ma rozpocząć budowę, mówi starosta brzeski Andrzej Potępa.
6: Nowy trzykondygnacyjny budynek, który będzie połączony z budynkiem F szpitala. Będzie to Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie będzie dzienny oddział psychiatryczny dla osób dorosłych, gdzie będzie poradnia, gdzie będzie punkt konsultacyjny. Generalnie takie centrum, które pozwoli diagnozować i leczyć również tego typu problemy. W międzyczasie będziemy szukać personelu, bo z tej dziedziny medycyny też jest dosyć trudno o lekarzy, no ale mamy na to, myślę, wystarczająco dużo czasu, żeby ten personel tych lekarzy zachęcić, żeby do nas przyszli.
5: Centrum Zdrowia Psychicznego w Brzesku będzie placówką dzienną dla dorosłych, ale starosta nie wyklucza, że z czasem będą tu leczeni także niepełnoletni pacjenci. Budowa pochłonie ponad 19 milionów złotych.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca powiatu limanowskiego, podejrzewanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. W jego miejscu zamieszkania znaleźli amfetaminę, ale też sprzęt, który miał służyć do uprawy konopi indyjskich. O szczegółach Maria Mułka.
8: Do zatrzymania doszło w miejscowości Słopnice. Policjanci z Krakowa i Limanowej przeszukali tu zajmowane przez mężczyznę pomieszczenia. Ujawnili i zabezpieczyli w nich ponad 100 gramów amfetaminy. Zabezpieczyli też namiot oraz specjalistyczny osprzęt służący do uprawy konopi indyjskich. 37-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Dodatkowo prokurator rejonowy w Limanowej, który nadzoruje całe śledztwo, zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych. O dalszym losie 37-latka zdecyduje sąd.
5: Gdy dziecko spędza wakacje w mieście, przypomnij mu o zasadach bezpieczeństwa. Sądecka Policja w ten sposób apeluje do rodziców i podkreśla, że jest wiele uniwersalnych porad, które powinno się przekazać swoim pociechom. Gdy dziecko spędza wakacje w domu pod naszą nieobecność, powinno mieć zapewnioną opiekę innej osoby dorosłej, mówi Justyna Basiaga z Sądeckiej Komendy Policji. Jeśli nie jest to możliwe, powinno przestrzegać jasnych reguł.
9: Przypominajmy dziecku, by zawsze zamykało drzwi od wewnątrz i nie wpuszczało do domu osób, których nie zna. Zwróćmy uwagę, by nie podawało nikomu swojego adresu, nie opowiadało o wyposażeniu domu, nie przyjmowało od osób obcych słodyczy, prezentów. Nauczmy dziecko, by zawsze dobrze chowało klucze do mieszkania.
5: W przypadku problemów, obaw czy trudności można porozmawiać z konsultantami, dzwoniąc pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Infolinia 116 111 jest bezpłatna, anonimowa, całodobowa i dostępna przez 7 dni w tygodniu.
7: Z życia kościoła.
5: 150 pielgrzymów, słuchaczy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pokłoniło się jasnogórskiej pani. Powierzali Matce Bożej swoje osobiste intencje, rodziny i dzieło diecezjalnej rozgłośni. Do Częstochowy pojechały 3 autokary, 2 z Tarnowa i 1 z Nowego Sącza. Pielgrzymi uczestniczyli w apelu jasnogórskim, nocnym czuwaniu i mszy świętej, której przewodniczył ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor radia RDN. W homilii kapłan nawiązał do papieskiego orędzia zaprezentowanego w styczniu z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Jak mówił ksiądz Jan Bartoszek, misją katolickich mediów jest przekazywanie prawdy i wartości, szczególnie w świecie pełnym dezinformacji.
10: Papież przypomina, że musimy strzec daru komunikacji jako najgłębszej prawdy o człowieku. Katolickie radio w dzisiejszym świecie ma być taką przeciwwagą dla sztuczności. W zalewie informacyjnego chaosu, fake newsów i bezdusznych algorytmów nasza rozgłośnia ma jasną misję. Być głosem, za którym stoi żywy człowiek, świadek Jezusa Chrystusa. Głos płynący z naszego radia musi być przedłużeniem głosu i serca Maryi. To ma być głos, który niesie nadzieję chorym i samotnym, przykutym do łóżek, dla których radio jest jedynym oknem na świat. To ma być głos, który nie dzieli, ale łączy naszą diecezjalną wspólnotę. Głos, który upomina się o sprawiedliwość i prawość, a robi to zawsze w duchu miłości Matki.
5: Do Częstochowy pojechali członkowie radiowego klubu dobrze nastawionych, słuchacze, pracownicy, a także dyrekcja diecezjalnej rozgłośni.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Już trochę powyżej 20 stopni, więc z tego bardzo się cieszymy, przynajmniej niektórzy. I przynajmniej my tutaj czekamy bardzo, aż wyjrzy słońce zapowiadane od rana przez synoptyków, bo na razie tych przejaśnień to za bardzo nie doświadczyliśmy. Ani tutaj w Nowym Sączu, ani z tego co spoglądam również w Tarnowie i w regionie. No ale mamy nadzieję, że wkrótce się rozpogodzi. Jutro ma być całkiem podobnie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Reklama.
1: Witajcie w naszej bajce Meluzyna Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie. Radiowe kino plenerowe.
2: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do 1 w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Łukasz Raczkowski przed mikrofonem z informacjami dla zmotoryzowanych.
3: Dzień dobry, witam, cześć. Odpoczywamy od upałów dzisiaj, to chyba fajne. Mieliśmy burzę w nocy.
2: Nie wiem.
3: A, no przyda nam się na pewno. Takie małe zastrzeżenie, że podobno ta droga hamowania, to wiemy, że ona jest dłuższa, jak jest mokra jezdnia, ale podobno po tych pierwszych opadach, po upałach ten asfalt tak reaguje, że ze zdwojoną mocą to jeszcze czujemy. Tak informują strażacy, więc uważajcie dzisiaj na to. Pamiętajmy po tych dniach wielu suchych, których jeździliśmy. Gdzieniegdzie po nocy jeszcze dzisiaj w ciągu dnia trwało usuwanie drzew różnych takich połamanych. Natomiast ogólnie na razie spokojnie w regionie, jeśli chodzi o te poburzowe rzeczy, bo mieliśmy jeden wypadek dość poważny dzisiaj i stało się to rano. Około godziny 7, a aż do 11.30 były działania, chociaż droga wcześniej już była odblokowana. Chodzi o 28 w miejscowości Gródek w gminie Grybów. To jest tak zwana Robska Góra. Myślę, że kojarzycie to miejsce, drodzy kierowcy, między Grybowem a Gorlicami, gdy jedziecie. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym i 3 osoby trafiły, w tym dziecko, do szpitala. No i przed południem to wszystkie utrudnienia zakończyły się wcześniej, ale działania służb również. Na razie nie mamy informacji o jakichś innych takich drogowych zdarzeniach, oby tak już zostało. Nowy Sącz teraz, Pieczkowskiego, spory ruch, Rondo Solidarności, Barska, Bulwar Narwiku, te okolice Rynku ogólnie też, na przykład ulica Kościuszki, Prażmowskiego jeszcze, Lwowska na różnych odcinkach, Chełmiec oczywiście tutaj, spory ruch, korek do skrzyżowania, też troszkę na Krakowskiej, Węgierska z drugiej strony, a jeszcze od północy droga krajowa 75. No tak, poskakałem trochę, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. W centrum uważajcie jeszcze na rondo pod galerią. Limanowa, tutaj przede wszystkim dzisiaj okolice Rynku Piłsudskiego na wjeździe w stronę Rynku, ale dość w ogóle sprawnie raczej jeszcze ulicę Piłsudskiego przejedziemy. Ciasno na Marka, Żwirki i Wigury, Kopernika, Matki Boskiej Bolesnej i na Sowlinach, ale przede wszystkim chodzi o wjazd od strony Łososiny Górnej, to ulica Witosa. Mszana Dolna, tam jeszcze zobaczmy, Krajówka i w jedną i w drugą stronę ulicy Orkana jest zakorkowana, tak się nawet mi zrymowało. Jak nie chciałem, i to zazwyczaj chyba tak jest, Grybów. Teraz najgorzej na Grodgera, do świateł, jak jedziemy od Krynicy. W Krynicy to Piłsudskiego i Pułaskiego. Zobaczmy Gorlice, bardzo, bardzo duży ruch. I Krajówka 28 w jedną, w drugą stronę do tych głównych skrzyżowań. Od południa troszkę też czekamy, jeśli wjeżdżamy jadąc od Koniecznej, czy jadąc ulicą Sienkiewicza, a w centrum Mickiewicza, Legionów, Biecka, no naprawdę dzisiaj kierowcy w Gorlicach łatwo nie mają, to zobaczmy, czy mają łatwiej w Tarnowie. No nie wiem, bo na tych drogach trzeba się z utrudnieniami liczyć w centrum. Najwolniej jedziemy ulicami teraz Narutowicza, Krakowską, na odcinku od Kościoła Misjonarzy do skrzyżowania z ulicą Czerwoną. Spowolnienia występują także przed mostem na Białej, w Mościcach, w rejonie ronda na Klikowskiej, na ulicy Lwowskiej, gdzie oczywiście trwają prace związane z przebudową drogi. Większy ruch utrzymuje się również na wyjazdach z Tarnowa w Brzozówce w kierunku Powiśla oraz w Ładnej na skrzyżowaniu ze światłami w stronę Pilzna. Nadal obowiązują także czasowe zamknięcia dróg powiatowych w powiecie bocheńskim. Nieprzejezdne są odcinki Słomka Gawłów i Kobylec, a kierowcy powinni korzystać z objazdów.
2: Pewnie to też robią. Łukasz Raczkowski przedstawił te informacje dla kierowców. Za około pół godziny pewnie jeszcze raz się spotkamy. Jeśli Łukasz ten biometr niekorzystny przetrwa i te wszystkie wieści. No, mam nadzieję, że tak. Będziemy pomagać.
3: Dziękuję, że,
2: pomożemy.
3: Że we mnie wierzysz.
2: Wierzę.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2: Kurki, kurczaki, blojlery zdrowo odchowane, wypielęgnowane. Kurki, kurczaki sprzedajemy.
3: Hodowla drobiu na Mszalnicy, okolice Nowego Sącza, ogłasza sprzedaż kurczaków brojlerów swojsko odhodowanych bez antybiotyków o wadze do 1,5 kg. Już dziś dzwoń pod numer 609 039 831 i kup młodziutkie kurczęta brojlery w dobrej cenie. Jak dobrej? Dzwoń 609 039 831 i pytaj. Hodowla drobiu, Mszalnica 287. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Już za około 4 minuty będzie godzina 15 i wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj w naszej diecezji święto Najświętszej Maryi Panny Duchowskiej, więc przez jej wstawiennictwo módlmy się też z okazji pierwszego czwartku miesiąca o nowe i święte przede wszystkim powołania kapłańskie. Pamiętajmy też o księżach z naszych parafii i zachęcam też, żeby przeczytać sobie dzisiejszą Ewangelię przeznaczoną właśnie na święto Matki Bożej Duchowskiej. Jest w niej zawarty piękny hymn Maryi, Magnifikat.

0: uszysty mlecz. Chyba wszyscy jako dzieci zrywaliśmy mlecze, kiedy przekwitały i zamieniały się w białe, puszyste kule i dmuchaliśmy w nie, by zobaczyć, jak ich nasionka rozlatują się szybko w powietrzu. Ten piękny obraz to jedno z moich najmilszych wspomnień. Obraz czegoś, co jest absolutnie wolne. I choć może się to wydawać dziwne, ten sam zachwyt czuję wtedy, gdy myślę o Bogu i Jego Słowie. Codziennie powtarzam tę samą czynność. Spędzam pewną chwilę na modlitwie i czytaniu Biblii. To również może wydawać się dziwne. Po co poświęcać tyle uwagi jakiejś starej księdze napisanej tak niewspółczesnym językiem? I o co właściwie chodzi? Bo kiedy Bóg mówi, jest tak, jakby dmuchał w kule puszystych dmuchawców i jakby ich nasionka wlatywały na swoich żagielkach prosto w moje życie, w moje serce, w moje myśli. Właśnie w taki łagodny, swobodny, nieinwazyjny sposób. Można wręcz odnieść wrażenie, że Bóg tak to zaplanował. I co ciekawe, to działa, bo wnosi zupełnie nową jakość życia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez

0: Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie.

0: bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Sanyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Lider. Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice, 98.
5: Bilety na 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia już w sprzedaży. Konkurs najlepszych polskich komedii w gwiazdorskich obsadach i niezwykłe wydarzenia towarzyszące już we wrześniu w Tarnowskim Teatrze. Bilety w kasie teatru lub online. Szczegóły na teatr.tarnow.pl. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
6: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
7: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na święto gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
8: Była piękna, ale okazała się
7: na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
9: Serdecznie Państwa zapraszam. Wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: long.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
3: Przeżył, przetrwał i będzie nam kolejne wiadomości dla kierowców przedstawiał. Łukasz Raczkowski, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam jeszcze raz serdecznie. Przedziera się słońce gdzieniegdzie, tak albo mi się zdaje, albo
3: nie
4: jest
3: zdaje
4: to prawda.
3: To są dwie możliwości. W Tarnowie chyba jest jeszcze nawet większe tak? Słońce już. No w końcu polski biegun ciepła to
4: no tak.
3: Zobowiązuje.
4: No tak, to zobowiązuje. A kierowców co zobowiązuje? No spokojna,
3: ostrożna
4: cierpliwa jazda, ostrożna mimo tego, co na drogach. W Nowym Sączu no niewiele zmian, bo dalej ciężko i na Pieczkowskiego, i Rondzie Solidarności, Bulwarze Narwiku, tu w okolicach Rynku ogólnie, Kościuszki, Praszmowskiego, Lwowska, Chełmiec, Helena, oczywiście jak zawsze, Rondo pod Galerią też Węgierska, Rondo Jana Pawła II, Droga Krajowa 75, ale właśnie Tarnowska. Tutaj jest zmiana, bo między Rondem przy niedaleko Mostu Północnego, a Rondem pod Zamkiem więcej tych samochodów zdecydowanie teraz mamy w jedną, w drugą stronę. W centrum doszła nam ulica Grodzka, doszła ulica Długosza, Kilińskiego, Nawojowska. Uważajmy, bo ten ruch rzeczywiście trochę się zwiększył. Limanowa, teraz na Piłsudskiego już więcej samochodów, w okolicy Rynku to oczywiście tak jak pół godziny wcześniej, dalej ciężko się jedzie, ale dodatkowo na Piłsudskiego, a jeśli chodzi o Rondo na Sowlinach, to Łososina Górna, tam z tamtej strony więcej samochodów też już zmierza. W Mszanie Dolnej nadal na Krajówce do Orkana, w jedną, w drugą stronę do skrzyżowania ciężko. W Grybowie tu troszeczkę taka zmiana się nam zrobiła, bo tak, Grodgera, no niełatwo, do świateł, ale też na Kościuszki. Chyba dłuższy teraz czas oczekiwania, jak wjeżdżamy do centrum Grybowa, do świateł od strony Gorlic. W Gorlicach nadal bardzo duży, spory ruch. Krajówka w jedną, w drugą stronę przez miasto, Sienkiewicza Węgierska, te dojazdy Mickiewicza, w centrum Legionów Biecka Stawiska. Wszędzie w Gorlicach trzeba tą cierpliwość dzisiaj mieć. Myślę, że tam kierowcy są już jej nauczeni. Krynica, Piłsudskiego, Pułaskiego, Rondo pod Kościołem Zdrojowym, Kraszewskiego, też bliżej troszkę Ebersa, też jak skręcamy w stronę Czarnego Potoku na Rondzie, uważajcie. W Tarnowie to Narutowicza, Krakowska, Most na Białej w stronę Mościc, Kwiatkowskiego, Klikowska, Szkotnik, Lwowska, w Brzozówce w kierunku Powiśla oraz Władnej, to już obrzeża Tarnowa. Na skrzyżowaniu w stronę Pilzna również ze światłami, tam uważajcie. Ale jeszcze warto wspomnieć o południu miasta, tutaj Narutowicza, Tuchowska, Gumniska, te rejony też w stronę ulicy Krakowskiej. Tam teraz spory ruch, też więcej samochodów na Słonecznej, na Starodąbrowskiej, uważajcie.
3: Informował i przestrzegał Łukasz Raczkowski. Dziękujemy.
4: Dziękuję.
3: No i na drogi zajrzymy jeszcze za około pół godziny.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na ciebie czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
3: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
4: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
5: Kurki, kurczaki, blojlery zdrowo odchowane, wypielęgnowane. Kurki, kurczaki sprzedajemy.
6: Hodowla drobiu na Mszalnicy, okolice Nowego Sącza, ogłasza sprzedaż kurczaków brojlerów swojsko odhodowanych bez antybiotyków o wadze do 1,5 kg. Już dziś dzwoń pod numer 609 039 831 i kup młodziutkie kurczęta brojlery w dobrej cenie. Jak dobrej? Dzwoń 609 039 831 i pytaj. Hodowla drobiu, Mszalnica 287. Zapraszamy.
1: O reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Wygląda na to, że maksymalny zapowiadany na dziś przez synoptyków pułap temperaturowy został osiągnięty. Mamy to 24 stopnie. Może dlatego, że trochę przyświeciło słońce. No na pewno dlatego. W nocy jeszcze się trochę ochłodzi. W nocy temperatury tak od 13 do około 17 stopni. Jutro podobnie w pogodzie. 23-24 maksymalnie i też przelotny deszcz możliwy.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
2: Była piękna, ale okazała się niewierna.
1: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
3: Serdecznie państwa zapraszam. Wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
4: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
7: Pozmieniało się na drogach i niestety nie poszło to w dobrą stronę. Jest już zakorkowana mocno krajowa 75 przy wjeździe do Nowego Sącza. Tutaj wielogłowe, wielopole, bardziej wielopole. No ale naprawdę tam trzeba sporo poczekać. Tak samo trzeba poczekać na obwodnicy północnej i na Tarnowskiej prowadzącej do tejże ulicy oraz Tarnowskiej w stronę Nowego Sącza, w stronę centrum Nowego Sącza oczywiście, bo już w Nowym Sączu jesteśmy, mówiąc o tej ulicy. Piotra Skargi, Bulwar Narwiku, też w kierunku Ronda Lwowska, szczególnie przy rynku, ale też w okolicach Galerii Handlowej. Również w miejscu tam, gdzie jest cmentarz Gołąbkowicki, w stronę centrum Nowego Sącza, ale i w drugą stronę ta Lwowska się korkuje. Rondo Solidarności przysporzy wam trochę czasowych problemów. Również ulica Węgierska, nie tylko odcinek Biegonicki, ale w zasadzie już od Kunegundy to przedłużenie przechodzące w ulicę Węgierską właśnie jest przykorkowane prawie aż do ronda Jana Pawła II. Jak wygląda sytuacja przy Bobrowisku? Tam też trochę większy ruch o tej porze. No i przypominamy, odcinki obwodnicy zachodniej są remontowane oraz tam też w Świniarsku są roboty drogowe na jednym z objazdów, z ulic objazdowych. Na Papieskiej jest bardzo duży ruch, nie tylko przy Urzędzie Gminy Chełmiec, ale też w innych właśnie kierunkach, w innych miejscach, na przykład właśnie w Świniarsku. Przenosimy się już do Tarnowa. Bardzo duży ruch na Narutowicza w obu stronach, na Konarskiego, ta ulica bardzo zakorkowana, też Tuchowska, Gumniska, Mostowa. Na Lwowskiej w kilku miejscach jest korek, szczególnie w rejonie robót drogowych przy Orkana. Jest też korek przy Starą Dąbrowskiej i Słonecznej w okolicach Ronda. Piłsudskiego też ciasno, bardzo ciasno na ulicy Klikowskiej przy dojeździe do Ronda i nie tylko. Na Słowackiego, na ulicy Szkotnik w kilku miejscach oraz na Mościckiego. Nie wiem, czy mówiłam o Krakowskiej, w każdym razie ona zazwyczaj jest zakorkowana. Nie inaczej jest też teraz. Jak wygląda sytuacja w Limanowej? Tutaj nie jest najgorzej. Na ulicy Piłsudskiego jest całkiem normalnie, przejezdnie, ale Marka przy rynku was trochę spowolni. No niestety tam jest duża kolejka samochodów i to w kilku miejscach. W zasadzie na całej długości w stronę centrum. Gorlice, Krajowa 28, czy to Parkowa, czy to Kościuszki. Tu korek. Na Sienkiewicza mniejszy, ale jednak też. Na Mickiewicza, na Legionów Bieckiej. Tutaj już zrobiło się całkiem ciasno. Też Stawiska i Kołłątaja przysporzą wam trochę problemów.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

0: Już za chwilę zielone światło dla budowy obwodnicy Łącka. Będzie też kolejny krok do budowy sanatorium w Latoszynie-Zdroju.
1: Mamy już decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla obwodnicy Łącka. Jednocześnie oznacza to pozwolenie na budowę drogi i możliwość rozpoczęcia prac jeszcze w lipcu. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
2: Dokument reguluje m.in. kwestie podziałów nieruchomości i ich wykupu przez Skarb Państwa, określa warunki techniczne i obowiązki środowiskowe. Przede wszystkim otwiera zaś możliwość rozpoczęcia prac jeszcze w tym miesiącu. Obwodnica będzie realizowana w formule projektuj i buduj. W ramach prac powstaną 3 km nowej drogi oraz m.in. dwa ronda, trzy skrzyżowania, oświetlenie, przebudowane zostaną wszystkie sieci i media oraz wykonane nasadzenia. Będzie też 2,5 km dróg serwisowych i lokalnych. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a łączny koszt budowy drogi ma przekroczyć 100 milionów złotych. Umowny termin realizacji obwodnicy Łącka to luty 2029 roku. Możliwe jednak, że droga powstanie szybciej.

0: noclegowych.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ta inwestycja poprawi komfort i wygodę codziennych podróży. W Ryglicach otwarto centrum przesiadkowe. Kosztowało ponad 2 miliony złotych. Jak mówi burmistrz Paweł Augustyn, centrum przesiadkowe to zajezdnia dla autobusów i poczekalnia dla pasażerów. Obiekt jest klimatyzowany, a w chłodne dni będzie ogrzewany.
2: Jest to w powiecie tarnowskim i Tarnowie jednocześnie jedyny zamknięty dworzec autobusowy z tablicami elektronicznymi, z przystanią na rowery. Ważne przedsięwzięcie dla nas. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni tego dworca, bo przypomnę, że 27 kursów w tej chwili mamy do Tarnowa z Ryglic, przez Tuchów. Całoroczny będzie automatycznie się zamykał o godzinie 22. Są również ubikacje dla niepełnosprawnych.
0: Przy obiekcie przygotowano także parking dla rowerów, miejsce pod stojowe dla motocykla i nowe chodniki zapewniające wygodne i bezpieczne dojście. Centrum przesiadkowe to dla mieszkańców gminy przede wszystkim łatwiejsze codzienne dojazdy do Tarnowa czy Krakowa.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Początek wakacji na sądeckich drogach jest póki co spokojny. Kierowcy powinni jednak zachować ostrożność, apeluje Ryszard Ogórek. Zastępca naczelnika sądeckiej drogówki w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz podsumował pierwsze dni działań służb po zakończeniu roku szkolnego. Do tej pory nie doszło do żadnych tragicznych zdarzeń.
3: 3 wypadki takie drogowe, w których obrażeń ciała doznały osoby, które w nich uczestniczyły. Nie były to jakieś poważne obrażenia, natomiast byli to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli 2 rowerzystów i 1 osoba, która kierowała hulajnogą. To były te zdarzenia, w których ktoś doznał obrażeń.
0: Służby apelują więc szczególnie do kierowców jednośladów na rowerze hulajnodze, ale też na skuterach powinniśmy nosić kask. Nie jest to tylko wymagane przez prawo, ale rozsądne zachowanie, aby w razie wypadku być bardziej bezpiecznym.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Mamy już 25 stopni w weekend, co prawda będzie niewiele powyżej 20, ale może coś się jeszcze na lepsze odmieni do weekendu. Ciśnienie wzrosło, 978 było przed chwilą i delikatnie spadło. Powinno do jutra wzrosnąć, jeśli wierzyć prognozom. A powrót wysokich temperatur, takich naprawdę wysokich, przewidywany jest dopiero na drugi weekend lipca, ale to daleka przyszłość jeszcze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dziękuję za kolejny dzień razem i do usłyszenia jutro. I teraz mogę już powiedzieć, trzymajcie się ciepło. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
1: W tym temacie jesteśmy zgodni.
4: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tkpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Przed nami wyjątkowy tydzień pełen atrakcji w Otwinowie. Od 29 czerwca do 4 lipca zapraszamy na koncert Eleni. Spotkanie z historią, wieczór literacki, sportowe emocje, zabawę taneczną oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych dla całych rodzin. Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kina. Podczas plenerowego seansu pod gwiazdami zobaczymy film Asterix i Obelix. Na uczestników czekać będą także popcorn, wata cukrowa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 700-lecia parafii Otwinów. Zapraszamy!
10: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
0: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: W tym programie jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w dziejach rocka. Latem 1967 roku przez 6 tygodni przewodził angielskiej liście singlowej. Od tamtej pory A White Shade of Pale, bo taki jest jego tytuł, pozostał sztandarowym utworem zespołu Procol Harum.

tytuł. A Whiter Shade of Pale tłumaczono na język polski jako bielszy odcień bladości, a także zgrabniej, choć mniej dosłownie, jako bielszy odcień bieli. Kompozycja była efektem fascynacji muzyką klasyczną Gary'ego Brookera, lidera zespołu. Partia organów została w niej oparta na jednym z tematów kantaty Vernichte Rube, Liebte Seelen Lust Jana Sebastiana Bacha. Linię basu wzięto z wiodącego motywu również bachowskiej arii na strunie G z trzeciej suity orkiestrowej. O brzmieniu, które zostało zaproponowane w kompozycji, Brooker tak mówił. Keith Reid, Guy Stevens i ja wymyśliliśmy, jakiego rodzaju zespołem ma być Procol Harum. Gitary basowej i perkusji wyrzucić się nie dało. Ja miałem grać na fortepianie. Do tego potrzebowaliśmy organów Hammonda, aby nadać brzmieniu grupy rozmach, którego dotąd brakowało. No i jeszcze bluesowej gitary, która tworzyłaby tło. Punktem wyjścia dla kompozycji był poetycki, trochę surrealistyczny tekst Keitha Reida. Unosił nas rytm fandango. Parkiet krążył razem z nami. Czułem coś w rodzaju choroby morskiej. Tańczcie dalej, domagał się tłum. Gwar pomieszczenia zdawał się nasilać w miarę jak sklepienie ulatywało w dal. Kiedy zamówiliśmy kolejnego drinka, kelner przyniósł

Kiedy doszło do nagrania A Whiter Shade of Pale, główny sprawca, Gary Brooker, mimo młodego wieku miał już za sobą lata występów. Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się jeszcze w 1959 roku, kiedy na konkursie szkolnych zespołów muzycznych, jako 14-latek grający na fortepianie, spotkał się z gitarzystą Robinem Trauerem i basistą Chrisem Copingiem. Dwa lata po spotkaniu zespół, przybrawszy nazwę The Paramounts, stanowił już, jak na amatorską kapelę nastolatków, całkiem poważne przedsięwzięcie. Trafiając do wytwórni Parlophone, był uważany przez jej szefów za najważniejszy band obok The Beatles i The Hollies. Gwiazda The Paramounts niestety zgasła. Na szczęście jednak na jednej z imprez u kumpla Guya Stevensa Brooker poznał Keitha Reeda, świetnego tekściarza. Obaj dość szybko stwierdzili, że będą pisać utwory dla innych wykonawców. Niestety, nic konkretnego z tego nie wyszło. Z tego też powodu Stevens i Reed wymogli na Brookerze, by wrócił do śpiewania. Tak powstał duet, który na swojego patrona wziął kota należącego do Stevensa. Kot nazywał się Procul Harum. Z jakiegoś jednak powodu literę U w pierwszym członie nazwy zastąpiła litera O. I tak powstała nazwa Procul Harum. Debiutujący zespół był właściwie spółką kompozytorsko-autorską, uzupełnioną przez muzyków pozyskanych z ogłoszeń w tygodniku Melody Maker. Podczas rejestracji Whiter Shade of Pale w Olympic Studios w Londynie, oprócz śpiewającego i grającego na fortepianie Brookera, pojawili się Matthew Fisher, grający na organach Hammonda, basista David Knights, gitarzysta Ray Royer oraz sesyjny perkusista Bill Aden. Kilka dni później, podczas powtórkowej sesji przy bębnach, zasiadł Bobby Harrison, ale na singlu znalazła się monofoniczna wersja z Aden. Utwór bardzo szybko przypadł do gustu prezenterom pirackiego Radia Londyn i głównie za ich sprawą 4 tygodnie po wydaniu na singlu uplasował się na czele brytyjskiej Top Ten. W historii muzyki tylko 30 kilka singli sprzedało się w ilości przekraczającej 10 milionów egzemplarzy. W tej ekskluzywnej grupie jest krążek zespołu Procol Harum. W 1998 roku piosenka została wprowadzona do Grammy Hall of Fame. W 2004 na liście magazynu Rolling Stone 500 najlepszych utworów wszechczasów zajęła 57. miejsce.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 4 lipca, zapraszamy na wyjątkową potańcówkę na ranczu w Dolinie Pstrąga. Startujemy o godzinie 20, a bawimy się aż do pierwszej w nocy przy najlepszych hitach serwowanych przez DJ-kę. Czeka na Was świetna atmosfera, strefa gastronomiczna i parkiet pod gołym niebem. Bilet wstępu tylko 20 zł od osoby. Nie siedź w domu. Spotkajmy się na ranczu w Dolinie Pstrąga i razem rozpocznijmy wakacje.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: Mielecki szpital szuka oszczędności. Opracowano alternatywę dla konsolidacji z Rzeszowem. Fekalia na brzeskim cmentarzu. Policja szuka sprawcy.
1: Sprawa jest prowadzona w kierunku znieważenia miejsca spoczynku zmarłego.
0: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Wydłużenie czasu pracy bloku operacyjnego, tworzenie centrów medycznych i dobrowolne odejścia pracowników w wieku emerytalnym to pomysły na poprawę sytuacji finansowej Mieleckiego Szpitala. Według wyliczeń te zmiany mają przynieść około 16 milionów złotych oszczędności rocznie. Po niecałym miesiącu prac specjalnie powołany w tym celu zespół w placówce przygotował szczegółowy plan restrukturyzacji. Dyrektor szpitala Paweł Pazdan podkreśla, że zwolnienia pracowników nie są celem restrukturyzacji. Przyznał jednocześnie, że pracowników w wieku emerytalnym może ubywać na zasadzie dobrowolnych odejść.
2: Położyliśmy nacisk na zmiany organizacyjne takie, żeby wzrastały przychody i pojawiały się nowe sposoby zaopatrywania pacjentów i nowa organizacja pracy. Niewątpliwie kwestia kosztów, jeżeli chodzi o sprawy kadrowe, osobowe, również jest brana pod uwagę, ale tu chcemy to przeprowadzić płynnie na zasadzie odejść dobrowolnych na emeryturę dla osób, które już taką możliwość mają. W związku z powyższym to nie jest główny element restrukturyzacji. Głównym elementem restrukturyzacji jest zmiana organizacyjna, która ma spowodować z jednej strony oszczędności, a z drugiej strony wzrost przychodów. Ten ostatni rok był i jest trudny finansowo, natomiast liczymy na to, że w okolicach 16 milionów efektów w skali roku przyniosą te nasze działania, które tutaj proponujemy.
0: Program restrukturyzacji został przekazany do analizy i opiniowania przez powiat mielecki jako podmiot prowadzący szpital. Ostateczną decyzję w sprawie przyszłości placówki, czy zdecydować się na wewnętrzną restrukturyzację, czy na połączenie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie, podejmie zarząd powiatu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Brzeski cmentarz znów został zanieczyszczony fekaliami, alarmuje nasz słuchacz. Pan Waldemar zwrócił się do radia

0: Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia oraz zbierają materiał dowodowy. Sprawa jest prowadzona w kierunku znieważenia miejsca spoczynku zmarłego.
1: Za takie przewinienie grozi do 2 lat więzienia. Policja zabezpieczyła monitoring, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Brzesku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego został oszukany, wynajmując domek w Zakopanem. Mężczyzna na popularnym serwisie ogłoszeniowym znalazł atrakcyjną ofertę. Kiedy przelał ponad 1100 zł, kontakt z osobą oferującą domek nagle się urwał. Policja ustala teraz, kim był oszust, ale jednocześnie apeluje o ostrożność w trakcie planowania wypoczynku w górach. O czym trzeba pamiętać, to sprawdzała Maria Mułka.
3: Zanim zarezerwujesz pobyt i wpłacisz pieniądze, wnikliwie sprawdź obiekt, do którego zamierzasz się udać. Korzystaj przy tym z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców. Zbierz jak najwięcej informacji o obiekcie i porównuj ceny. Atrakcyjne hotele czy pensjonaty kuszące znakomitą lokalizacją, wysokim standardem i jednocześnie niską ceną mogą okazać się obiektami, które wcale nie istnieją. W przypadku prywatnych ogłoszeń warto zadzwonić na przykład do pobliskiego lokalu usługowego i zapytać o obiekt, do którego zamierzasz się udać. Nie działaj pod presją czasu, bo pośpiech nie sprzyja zachowaniu ostrożności. Zaliczkę wpłać na konto bankowe, proś o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu. Opór w wystawieniu takiego dokumentu powinien wzbudzić podejrzenie co do uczciwości oferty.
1: Plaża nad Popradem, miejsce do rekreacji i ścieżki rowerowe. Gmina Stary Sącz przygotowuje się do realizacji przystani kultury w Myślcu, w miejscu dawnych i obecnych festiwali artystycznych. Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek planuje, aby było to kolejne całoroczne miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów.
4: Mamy na to dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój właśnie oferty takiej turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Dotacje mamy ponad 3 miliony na to przedsięwzięcie. Natomiast na razie mamy program funkcjonalno-użytkowy, który mówi, co tam ma być. Natomiast bardzo ważnym elementem teraz będzie przetarg, rozstrzygnięcie przetargu. Formułę zaprojektuj, wybuduj. Ten przetarg w tej chwili ogłosiliśmy. Będzie oferta.
1: Plaża i strefa rekreacyjna w Myślcu mają być gotowe w przyszłym roku.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na Święto Gminy Gnojnik. Start o 16. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy Disco Polo.
9: Była piękna, ale okazała się niewierna.
8: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
10: Serdecznie Państwa zapraszam. Wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Mamo! Będzie spalony?
13: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20:30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
0: O reklamie.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor. Legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczny Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Mamo! Będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
0: Po reklamie.

0: Pięknie może być.
1: Reklama.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Podnieś ręce.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na drugi koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Ignaz Michels, belgijski artysta, który zaprezentuje program obejmujący sztandarowe dzieła literatury niemieckiego baroku i romantyzmu, a także efektowne kompozycje francuskiej muzyki organowej. Zapraszam Państwa na wieczór pełen monumentalnych brzmień i artystycznych emocji w jednym z najpiękniejszych miejsc w Tarnowie. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Już 4 lipca zapraszamy do parku w Gnojniku na święto gminy Gnojnik. Start o 16:00. Czekają występy lokalnych talentów, pokazy tańca, koncert orkiestry Muzyczna Kraina, konkursy i wieczorny koncert Mata Palmera oraz gwiazdy disco polo.
4: Była piękna, ale okazała się niewierna.
3: Na finał dyskoteka z DJ-em D-Wave i pokaz laserów aż do 2:00 w nocy. Dla dzieci darmowe animacje, dmuchańce i mnóstwo atrakcji, a dla wszystkich pyszna gastronomia i świetna zabawa. Nie może Was zabraknąć. 4 lipca, park w Gnojniku. Do zobaczenia.
5: Serdecznie Państwa zapraszam, wójt gminy Gnojnik, Leszek Ząbkowski.
6: Tarnów. Pasja. Piękno. Emocje. Już od 3 do 5 lipca Klikowska Ostoja ponownie stanie się stolicą koni arabskich. Przed nami All Polish Arabian Horse Championship 2026. Ponad 100 wyjątkowych koni czystej krwi arabskiej. Międzynarodowi sędziowie i widowiskowe pokazy, które zachwycają publiczność z Polski i całego świata. Poczuj magię tradycji, elegancji i sportowych emocji. All Polish Arabian Horse Championship. 3-5 lipca. Tarnów. Klikowska Ostoja. Tego nie można przegapić.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Kiedy Maryja biegła do świętej Elżbiety, była jakby pierwszą monstrancją, która kryła w sobie najpiękniejszy cud świata. Jej maraton wiary jest jednocześnie dziękczynieniem za wielkie rzeczy, jakie Pan uczynił. Otrzymujemy od Niego tysiące darów w ciągu każdego dnia. Każde uderzenie serca jest Bożym darem. Każde mrugnięcie oka jest Bożym darem. Każdy oddech i każda sekunda pracy nerek to także Boże dary. Szczególnym darem Bożym jest moje życiowe powołanie. Talenty i uzdolnienia, którym Pan mnie uposażył. Nie wolno zatrzymywać się tylko nad skazami, ponieważ o wiele więcej jest dobra, aniżeli słabości. Trzeba zatem dziękować. Maryja przybyła do domu Zachariasza, by tu odśpiewać swój hymn dziękczynienia, swój magnifikat. W ten sposób mówi nam dziś wprost. Jeżeli chcecie doskonalić wiarę, nauczcie się dziękczynienia. Niech ani jedna sekunda w waszym życiu nie będzie stracona na narzekanie. Uczmy się dziękować całym naszym życiem za obfitość darów, którymi nas nieustannie ubogaca Pan Bóg.
3: Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, o tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ojciec duchowny Piotr Nowak z Wyższego Seminarium Duchownego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Gromadzimy się na Eucharystii w tej świątyni, a także łącząc się duchowo za pośrednictwem diecezjalnych mediów w święto Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej, a także w dniu szczególnej pierwszoczwartkowej modlitwy o powołania do kapłaństwa. Drodzy bracia i drogie siostry, wpatrując się w Maryję, pragniemy uwielbiać Boga za wielkie dary Jego dobroci i za jej przykładem nieść światu Chrystusa. Abyśmy mogli to uczynić i godnie złożyć tę świętą ofiarę,

domową uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy się cieszą opieką Najświętszej Maryi Panny, słynącej łaskami w Tuchowie, dzięki jej macierzyńskiej

Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Wyśpiewaj, córo Syjońska. Podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan jest pośród ciebie. Nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twe ręce. Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, mocarz, który zbawia, uniesie się.

weselem nad Tobą, odnowi Cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Oto słowo Boże.

tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem powróciła do domu.

0: Drodzy bracia i siostry, wysłuchaliśmy Bożego Słowa. Rozważmy je w świetle dzisiejszej liturgii i przez chwilę zatrzymajmy się nad rolą Maryi w życiu Kościoła i na drodze naszej wiary. Zacznijmy od tego, że wczoraj wieczorem rozpoczął się odpust tuchowski. Do tamtejszego sanktuarium od lat pielgrzymują rzesze wiernych z naszej diecezji. Pielgrzymują, by tuchowskiej Pani powierzyć swoje radości i troski, a także by dziękować za otrzymane łaski wyproszone przez nią u jej Syna. Nawiedzenie sanktuarium jest okazją do tego, aby w zasięgu jej matczynej obecności przed odnowionym niedawno wizerunkiem znaleźć umocnienie swojej wiary. Jak w spotkaniu z Maryją może się kształtować nasza wiara i życie? Teksty mszalne dzisiejszego święta określają Maryję jako dziewicę, która nosiła Stwórcę świata, jako tę, która opiekuje się nami i wspiera macierzyńskim wstawiennictwem, jako tę, która doznaje od nas czci i równocześnie prowadzi nas do coraz głębszego uczestniczenia w tajemnicach zbawienia. Czytania ukazują ją jako nową Arkę Przymierza, znak obecności Boga pośród swojego ludu i jako służebnicę Pana, tę, która dostrzega Boże działanie w dziejach swojego ludu i we własnej historii, jako tę, która uwielbia Boga za zauważone dobro, a także potrafi dostrzec potrzeby swej krewnej Elżbiety i w sposób praktyczny przyjść jej z pomocą. Widzimy więc, drodzy bracia i siostry, że przez liturgię Kościół uczy nas łączenia pobożności skierowanej do Maryi z pobożnością na wzór Maryi. Pobożność zwrócona do Maryi wyraża się szczególną miłością do Matki Bożej i ufnością w jej wstawiennictwo, wyrażoną modlitwą w ścisłej łączności z Chrystusem. Pobożność na wzór Maryi na pierwszy plan wysuwa zaś naśladowanie Matki Najświętszej. Maryja staje się dla nas najlepszą nauczycielką i wzorem pójścia za Chrystusem w codziennym życiu. Tak więc powinniśmy łączyć przyzywanie jej orędownictwa, nabożeństwo ku jej czci, pielgrzymowanie do maryjnych sanktuariów z dostrzeganiem działania Boga w naszym życiu i dziękowaniem za nie, z odkrywaniem Jego woli i pójściem drogą rozpoznanego powołania, na przykład małżeńskiego, kapłańskiego czy zakonnego, z wiernością Bożym przykazaniom i miłością bliźniego. Przemierzajmy drogę od spotkania, zafascynowania się Maryją do naśladowania, do życia. I podobnym rytmem żyje także nasze seminarium. Drodzy bracia i siostry, pierwszy czwartek miesiąca to dzień szczególnej modlitwy za powołanych i o nowe powołania kapłańskie. Po pracowicie przeżytych miesiącach formacji, modlitwy i studiów, klerycy tydzień temu wyjechali na wakacje. Są one dla nich nie tylko czasem odpoczynku, ale i intensywnym czasem podejmowania posług wśród ministrantów i lektorów na oazach dla młodzieży i rodzin ruchu Światło Życie, na oazach misyjnych i w czasie staży misyjnych, na pielgrzymce w czasie dyżurów w seminarium i wśród księży emerytów. Będą się także angażować w życie swoich rodzinnych parafii. Gdziekolwiek się znajdą, wszystkim dobroczyńcom naszego seminarium będą także towarzyszyć swoją codzienną modlitwą, dziękując za was, którzy wraz z waszymi duszpasterzami otaczacie seminarium swoją troską przez dar modlitwy, ofiarę cierpliwie znoszonych trudów życia i cierpienia, a także wsparciem materialnym. Każdego dnia w waszej intencji sprawowana jest także msza święta. Drodzy bracia i siostry, wejdźmy na drogę Maryi. Niech rozważanie jej życia, podziw i oddawanie czci złączą się w jedno z gorącym pragnieniem naśladowania jej cnót i konkretnymi działaniami, posłuszeństwem Bogu, modlitwą i miłością bliźniego. Amen. Błogosławiona Dziewica Maryja jest najlepszą orędowniczką przed Bogiem, dlatego z nadzieją możemy wspólnie prosić.
1: Powtarzajmy, niech pełna łaski wstawia się za nami. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Wszechmocny Boże, polecamy Ci papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja oraz całe duchowieństwo, aby ich posługa umacniała nas na drodze wiary. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Miłosierny Ojcze, polecamy Ci naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i bezpieczeństwie. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Wszechmocny Boże, polecamy Ci ludzi młodych, aby odważnie wstępowali na drogę życia kapłańskiego i zakonnego. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Miłosierny Ojcze, polecamy Ci pielgrzymujących do Tuchowskiego Sanktuarium, aby ich modlitwy zostały przez Ciebie przyjęte i wysłuchane. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Módlmy się za dobroczyńców naszego seminarium, aby za ich hojność serca Pan Bóg obdarzył ich potrzebnymi łaskami. Niech pełna łaski wstawia się za nami. O liczne i święte powołania, kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Miłosierny Ojcze, polecamy Ci tutaj zebranych oraz naszych bliskich, aby nasze serca były wrażliwe na potrzeby sióstr i braci. Niech pełna łaski wstawia się za
0: nami. Za czcigodnych jubilatów Ilonę i Pawła, którzy dziękują Panu Bogu za udzielone im łaski i proszą o dalsze błogosławieństwo Boże, świętując 30. rocznicę swojego ślubu. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Wszechmogący Boże, Ty dajesz nam w Maryi dowód miłości i troski o nasze zbawienie. Ufamy, że modlitwy, które zanosimy, będą wysłuchane i przyniosą nam Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć najświętszym.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Stanisławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zwalczaj.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, czcząc pamięć rodzicielki Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. W dzisiejszym mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ojciec duchowny Piotr Nowak z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Piątek, 3 lipca, Osiedle Jasna, Sandowiczka o godzinie 20.30. Mija i Biały Lew. To historia wielkiej przyjaźni i odwagi. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
5: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 150 pielgrzymów, słuchaczy i pracownicy Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz pokłoniło się Jasnogórskiej Pani. Powierzyli Matce Bożej swoje osobiste intencje, rodziny i dzieło diecezjalnej rozgłośni. Do Częstochowy pojechały 3 autokary, 2 z Tarnowa i 1 z Nowego Sącza. Pielgrzymi uczestniczyli w apelu jasnogórskim, nocnym czuwaniu i w mszy świętej. Dyrektor Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, podziękował słuchaczom za ich codzienną obecność, modlitwę i wsparcie, podkreślając, że jest to dzięki nim diecezjalna rozgłośnia radiowa może realizować swoją misję.
2: W tym świętym miejscu chcę z całego serca podziękować wam za to, że nie jesteście tylko biernymi odbiorcami programu. Wy jesteście współtwórcami Radia Erden Małopolska. Katolickie radio nie mogłoby istnieć bez was. Ta żywa relacja wyraża się najpełniej w dwóch wymiarach. Pierwszym i najważniejszym jest wasza modlitwa. To duchowe zaplecze, ten potężny szturm do nieba, który niesie nas w trudnych chwilach. Drugim wymiarem jest wasze materialne wsparcie. W czasach, gdy świat mediów komercyjnych żyje z agresywnej reklamy, nasze radio żyje i rozwija się dzięki waszym otwartym sercom. Składam wam dzisiaj najgłębsze staropolskie Bóg zapłać.
1: Do Częstochowy pojechali członkowie Radiowego Klubu Dobrze Nastawionych, słuchacze, pracownicy i dyrekcja diecezjalnej rozgłośni. Słuchacze wśród intencji najczęściej wymieniali modlitwę za swoich bliskich.
3: Każdy niesie za sobą intencje swoje, takie intymne, które ma, bądź to swoje, bądź rodzina przede wszystkim też. No i mamy nadzieję, że Matka Najświętsza nas wysłucha.
4: Trzeba się pomodlić, prosić o coś na ten świat zepsuty. Dla rodziny, dla dzieci, dla wnucząt.
5: No za rodzinę problemy, podziękowania i prośby.
1: Relacje i zdjęcia z tej pielgrzymki znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Uroczystą mszą świętą z udziałem strażaków, policjantów i orkiestr dętych rozpoczął się Wielki Odpust Tuchowski. Wydarzenie od lat gromadzi wokół Matki Bożej Tuchowskiej wiernych z całego świata. Na inaugurację odpustu przybyła rzesza wiernych. Jak mówi kustosz sanktuarium w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, ludzie mają wiele próśb do Matki Bożej, a także podziękowań.
6: Podziękowania przeważnie są za zdrowie, za dzieci, za rodzinę. Są podziękowania za uwolnienie od jakichś nałogów różnego rodzaju. Są podziękowania za wyjście z ciężkiej choroby. Coraz więcej się objawia takich próśb rodziców, czy też babci, dziadków, za dzieci, za wnuków. Widać, że rodzice coraz bardziej zatroskani są o swoje dzieci, które odchodzą od kościoła, odchodzą od wiary i coraz więcej takich próśb jest, aby dzieci powróciły do kościoła, powróciły do wiary.
1: Mszy świętej na rozpoczęcie Tuchowskiego Odpustu przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. W czwartek w Tuchowie modlili się kapłani przeżywający jubileusz, osoby konsekrowane, a wieczorem członkowie Akcji Katolickiej. W piątek w sanktuarium będą modlić się m.in. chorzy, pracownicy służby zdrowia, członkowie parafialnych oddziałów Caritas, rycerze Kolumba, a także leśnicy. Znamy laureata Srebrnej Piszczałki, najważniejsze polskie wyróżnienie przyznawane za wybitne zasługi dla muzyki sakralnej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski otrzyma dr Jan Mikołaj Gładysz, organista, dyrygent, kompozytor, muzykolog, pedagog, wychowawca wielu pokoleń muzyków kościelnych, od ponad 40 lat związany z Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 2 sierpnia podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry w Warszawie. Srebrna Piszczałka jest tym najwyższym polskim wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju muzyki sakralnej oraz kultury liturgicznej w Polsce. Nagroda trafia do twórców, wykonawców i animatorów życia muzycznego Kościoła, których działalność ma trwały wpływ na rozwój muzyki sakralnej. Zmarła świętej pamięci Zofia Mikos, mama księdza Ryszarda, proboszcza w parafii Wielogłowy. Pogrzeb świętej pamięci Zofii odbędzie się w niedzielę. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14 w kościele parafialnym w Olszynach koło Jasła.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 5 lipca serce Małopolski zabije w rytmie tradycji. Zapraszamy na 24. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciążkowicach. Startujemy o 14. Rękodzieło, zapomniane zawody, rodzinne warsztaty i występy kapel ludowych, które rozgrzeją Wasze ciała i dusze. Poznaj tradycyjne rzemiosło wikliniarskie i sztukę regionalną. Poczuj klimat kultury, która łączy pokolenia. 5 lipca, Rynek w Ciężkowicach. Tu tradycja tętni życiem. Bądź z nami. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19, o tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą poprowadzą członkowie grupy modlitewnej świętego Jana Pawła II z parafii pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kuski w Tarnowie.
1: Panie Jezu Chryste, nasz najwyższy i wieczny kapłanie, gromadzimy się dzisiaj na modlitwie różańcowej, aby wraz z Twoją Najświętszą Matką rozważać tajemnicę naszego zbawienia. Polecamy Ci w szczególny sposób wszystkich pasterzy Kościoła, papieża, biskupów oraz kapłanów. Dziękujemy Ci za dar sakramentu kapłaństwa. Prosimy Cię, otocz kapłanów opieką, zachowaj ich wierności i powołaj robotników na Twoje żniwo. Przyjmij tę modlitwę różańcową jako duchowe zadośćuczynienie za wszelkie zniewagi i grzechy popełnione przeciwko Tobie w Najświętszym Sakramencie. Niepokalana Matko, Królowo Różańca Świętego, bądź naszą orędowniczką i wyproś nam łaskę owocnego przeżycia tej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: stworzy

0: złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: i naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Pierwsza tajemnica światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Chrzest od Jana Chrzciciela był znakiem zmiany życia człowieka. Jezus przyjmuje ten chrzest, bo

0: ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Druga tajemnica światła, objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej. Jezus wie, jak wielkie zadanie ma spełnić na ziemi, ale nie są mu obce problemy i sprawy dnia codziennego. Na słowa Matki wyzwala swą boską moc, aby ulżyć ludzkim kłopotom. Chrześcijanin, widząc niebo jako swój cel ostateczny, miejsce, do którego dąży, nie może przechodzić obojętnie obok ludzkiej biedy i cierpienia. Pragnę zawsze odnajdywać Chrystusa w potrzebujących.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: Śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: świąt Twojego miłosierdzia.
1: Trzecia tajemnica światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ludzkie serca były dla Jezusa miejscem istnienia Królestwa Bożego. Mówił: Królestwo Boże w was jest, ale te serca często upadały w grzechy, były zbyt słabe, aby udźwignąć tak wielki dar. Potrzebna im była łaska nawrócenia. Nie inaczej jest dzisiaj. W kruchych naczyniach naszych dusz nosimy Boże Królestwo, nosimy samego Boga. Panie, pomóż głosić Twoje słowa i powstawać z upadku.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść

0: złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.

0: Bożego Miłosierdzia.
1: Czwarta tajemnica światła, przemienienie na górze Tabor. Uczniowie, zachwyceni działalnością Jezusa, nie przyjmują prawdy o mającym nadejść na ich mistrza czasie cierpienia i męki, ale On chce ich do tego przygotować. Ukazuje im chwałę swego bóstwa, jakby chciał powiedzieć, przez cierpienie do chwały. Ileż cierpienia w człowieczym losie. Przyjmij je, aby królować w chwale z Jezusem.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Ja.

0: Bożego miłosierdzia.
1: Piąta tajemnica światła, ustanowienie Eucharystii. Miłość jest ponad wszystkim. Jezus wie o tym, dlatego chce pozostać z tymi, którzy Go ukochają po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wybiera pokorną służbę w białym kawałku chleba. Jest z nami na wyciągnięcie dłoni w każdej mszy świętej. Może Go przyjąć każdy, kto kocha. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
0: Ojcze nasz.

0: Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

0: Kobieta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Szczęść Boże, witajcie o tej listozmocowej standardowej porze.
2: Dobry wieczór.
1: Przed wami wasz radiowy anioł Ewa Judasz-Jakubiak i moja druga lepsza połówka, dokładnie Dariusz Jakubiak. Dzisiaj będzie małżeństwo, będą małżeńskie rozmówki. Nie będziemy się spierać, będziemy się uzupełniać, jak to w życiu codziennym zwykle u nas bywa. No i ja przyznam się szczerze, że tydzień temu nie słuchałam. Kajam się, biję się, więc dla mnie będą nowości dzisiaj na liście.
2: Będzie sporo nowości, będzie sporo zaskoczeń, będzie dużo awansów, trochę spadków, ale o tym za chwilę. Na razie zacznijmy od propozycji nowej, świeżej.
1: Najnowsza, należąca do mniejszego grania, utwór pod tytułem Nadzieja. Jeśli chcecie wesprzeć ten utwór, chcielibyście, żeby już w przyszłym tygodniu znalazło się w notowaniu listy z mocą, to ślijcie SMS o treści rdn.lista.185 pod 7148.

0: Mniejsze granie.
1: I jaki utwór?
2: Nadzieja. Ja osobiście chciałem powiedzieć, że mniejsze granie jeszcze dzisiaj usłyszymy.
1: Ale nie spoileruj.
2: No nie, no to wiesz, ludzie słuchali tydzień temu w przeciwieństwie do ciebie.
1: Ale na mnie krzyczą, że ja spoileruję zawsze, a to nie ma co. Będzie mi wypominał, no już, już, no. Już. Jeszcze nie zaczęliśmy listy, już zaczyna się.
2: Tak, to tak tylko powiem, że mniejsze granie jeszcze usłyszymy dzisiaj, ale to od was zależy, który numer zostanie w liście. Czy zostanie w domu ojca, czy jednak Nadzieja pojawi się jako nowy utwór, a to będzie też oznaczać, że w domu ojca pożegnamy. Więc czy chcecie głosować na Nadzieję, ślicie smsy o treści rdn.lista.185, a w domu ojca będziemy mówić numerek, gdy dojdziemy do utworu w domu ojca, a teraz rozpocznijmy już główne
1: notowanie. 707 już. Listy z mocą.
3: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Obiecałem garść statystyk, więc...
2: No właśnie, miałam ci powiedzieć, że ty jesteś mistrzem statystyk i Excela w naszym domu, więc śmiało, proszę bardzo.
1: Dobrze, mamy 13 awansów dzisiaj, 6 spadków i jedną nowość.
2: Pięknie, pięknie.
1: A jeżeli mamy jedną nowość, to też z kimś się będziemy żegnać. Z kim? Powiemy teraz, czy powiemy na koniec?
2: No powiemy na koniec, na jak koniec. Zawsze.
1: No dobrze. To w takim razie zostawiamy taką niepewność, a teraz już bez grzenia zbędnego tematu wchodzimy na miejsce 20. Marcin
2: a tam
1: styczeń.
2: Hut, zima.
1: Z utworem Noc pojedynku, spadek o 6 oczek z 14. rdn.lista.170 punktów 10.

0: i taki styczeń się przydał. Nie wiem jak u was, ale u nas na naszym biegunie ciepła tarnowskim temperatury były iście egipskie, iście tropikalne. Do niedawna mieliśmy 40 stopni w cieniu i fajnie, że to ochłodzenie jest, bo nagrywając dzisiaj listę z mocą jest zdecydowanie chłodniej, 20 kilka stopni.
1: Tak.
0: Jako przykładny mąż zgadza się ze swoją żoną, prawda?
1: Masz rację, kochani.
0: U nas czasami w naszym małżeństwie jest tak humorystycznie, że to Dariusz puka, a ja mówię tak jak jest. Ty pukasz, a ja będę mówić. To u nas tak jest. No ale rozgadany też jest. Możecie go usłyszeć na stałe już liście z mocą, także jak słychać, umie coś nie coś powiedzieć.
1: Więc powiem, kto jest na 19 pozycji. I jak ci wejdzie słowo, na 20 chciałeś powiedzieć, że Marcin Styczeń, a na 19 awans z 20 Maria Bober z utworem Moc Słowa, rdn.lista.146.11.

0: Ober, a na fortepianie, nie wiem czy wiecie, towarzyszy jej fantastyczny tarnowski muzyk Piotr Niedojadło, którego tutaj również możemy usłyszeć w tym utworze. Żeby wesprzeć Marię z utworem Moc Słowa, ślijcie smsa z treści erden.lista.146 pod 7148.
1: A jeżeli mówiłaś, Ewa, że nie słuchałaś tydzień temu...
0: Nie słuchałam, przyznaję się, bez bicia.
1: No to będziesz miała teraz niespodziankę, bo na miejscu 18 nowość. Julia w ogrodach. I posłuchaj, jak Julia w ogrodach śpiewa
0: na utwór... Na pewno kwieciście.
1: Wielbić Pana chce. rdn.lista.184.12. Śpiewać wie.

0: Spodziewałam się pięknego, damskiego, aksamitnego głosu, a usłyszałam męski. Miała być Julia, a jest Julian. No cóż, no ale cóż, niespodzianka, dokładnie. Julia w ogrodach, wielbić pana chce, erden.ista.184, punktów 12.
1: A teraz zapowiadane wcześniej mniejsze granie z utworem W domu ojca, spadek z 16 na 17. rdn.lista.179 na numer 7148, w tym tygodniu punktów 13.

0: Głosować możecie także na stronie listazmocą.rn.pl.
1: Tak. Tak. Potwierdzam.
0: Działa strona, bo zgłaszaliście, że były problemy, ale zostały naprawione i można odwiedzać stronę. Zachęcamy do głosowania i na stronie, i SMS-ami. Każdy SMS to punktów 10.
1: I złote 23, niezmiennie od początku listy z mocą.
0: A punkt internetowy, głos internetowy to pół punktu.
1: Dokładnie.
0: Więc szybka matematyka mówi, że bardziej się opłaca wysłać SMS-a i jest tych punktów więcej. A teraz, jeżeli chodzi o niespodzianki, to...
1: O, ja cię sumę. Chyba największy spadek dzisiaj. Nie mówię, że w historii jest z mocą.
0: Dzisiaj na pewno największy. Największe zaskoczenie. No, nie spodziewałem się. Magdalena Sikora. Z pierwszego na 16, 15 oczek w dół. Tylko 14 punktów w tym tygodniu zdobyła. I powiem wam szczerze, to jest najniższa pozycja w historii tego numeru.
1: Oj, tak. To się stanęło. Wszyscy na wakacje polecieli.
0: Możliwe.
1: Fani Magdaleny i zapomnieli, żeby głosować.
0: My przypominaliśmy, że my nie mamy wakacji i listę z mocą będziemy prowadzić cały czas. 31 lipca 2025 roku utwór On z nami zadebiutował w 664. Tak, to już prawie rok. Na trzecim miejscu zadebiutował listy z mocą i od tamtej pory utrzymywał się w ścisłej czołówce. Najgorsze wyniki to było raz szóste miejsce, raz piąte i czwarte, a poza tym same trzecie, drugie i pierwsze miejsca, a tutaj dzisiaj nam spada numer Magdaleny Sikory aż do drugiej dziesiątki i to do połowy tej drugiej dziesiątki. Jeżeli chcecie, żeby wrócił do pierwszej dziesiątki, do pierwszej trójki, na podium, na pierwsze miejsce, głosujcie rdn.lista.159.

0: sikorki odlatują do ciepłych krajów?
1: Nie tak wiem, jak bociany? Ale to chyba jeszcze...
0: Ale bo sikorka jest... A nie, one do zimnych odlatują, bo przecież sikorka jest w zimie u nas.
1: No właśnie, to może dlatego, bo było tak 40 stopni, to...
0: No to dlatego, tak się zastanawiam właśnie, co tu się stanęło. No ale cóż, głosujcie erden.lista.159.7148. A teraz na pozycji 15 przytulamy się mimo tego upału i to przytulanie się wam spodobało. Anne-Marie z utworem Przytul mnie awans z pozycji 19 na pozycję 15 erden.lista.183.16.

0: Przytul mnie, Anne-Marie Arden, Kropkoista, 183 punktów 16.
1: A na miejscu 14 mamy kolejny awans, Święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas. RDN.lista.182 punktów 18.

0: Brzmi znajomo. Taktujmy, najlepiej mówiąc, przynajmniej kwestii wokalnej.
1: Tak, to wprawne ucho naszych słuchaczy na pewno wychwyciło, kto śpiewa tutaj główną linię, ale to zostawmy. Może jeszcze później, jak usłyszymy go, to może ktoś się zorientuje. Dajmy taką niespodziankę.
0: Święty drugiego planu. Zwracaj nas erden.ca.182 punktów 18, a jeden punkcik więcej zebrała
1: Ania Jaskierska z utworem Porwij Mnie. Porwała was o 5 oczek w górę z 18 na 13. 19 punktów zdobywając, rdn.lista.113. Wysyłajcie SMS-y, jeżeli chcecie, żeby dalej was porywała. A my jesteśmy na Facebooku, jeżeli tego nie mówiliśmy.
0: Tak, jesteśmy i to nawet przed czasem, co zauważył jeden nasz stały słuchacz.
1: Tak, więc zachęcamy tutaj do komentowania i pewnie tam w pierwszej dziesiątce pojawimy się, zobaczymy, co też ciekawego u was.

0: jaskierska, która od wielu, wielu, wielu tygodni was porywa w naszej liście z mocą, tym razem porwała was na 13 miejsce. Erden.lista.113 punktów 19.
1: Zobaczymy, czy będzie dla niej szczęśliwe, czy odbije się do góry. A na 12 miejsce spadli Aaron i Crux.
0: Mój ulubiony duet, chciałam powiedzieć.
1: Z utworem Anioły. Erden.lista.142 punktów 22.

0: Granny Crooks, mój ulubiony duet. Tak jak my razem, mam nadzieję, że jesteśmy również waszym ulubionym listozmocowym duetem. A czy duet listozmocowy, ten dobrze wam znany, nazwany przez nas już wielokrotnie, będzie razem? To się okaże już niebawem. Tymczasem na pozycji 12 Aroni Crooks, Anioły, rden.jsta.142, punktów 22.
1: A drugą dziesiątkę zamyka Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. A jest to spadek z 9 na 11. rdn.lista.181 punktów 24.
2: Nie osądzam, nie potępiam, lecz chcę, byś skierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: Marcin Wergot i z utworem Nadzieja Erden.Kośca.181.24 punkty. Marcin Wargocki miał chyba w swoim repertuarze, pamiętam, taki wakacyjny utwór z takim vibe'em, taką fajną gitarką, nie pamiętam jak on się nazywał. Paweł by wiedział. W ogóle serdecznie pozdrawiamy Pawełka. Pawełka dzisiaj w studiu z nami nie ma, dlatego pojawiłam się ja. No i dlatego jeszcze, że babcia Ula postanowiła zająć się Ignasiem. Więc tak, słuchajcie, się to wszystko ułożyło, że możemy być z wami. No to cóż, pędzimy teraz do pierwszych 10 najlepszych utworów 707 notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera ksiądz Jakub Barwczak, który śpiewa nam już od bardzo dawna, że lubi być księdzem i awansuje dzięki temu z 15 na 10 miejsce rdn.lista.902 punktów 25.

0: Puk-puk-puk.
1: Gut-gut-gut.
0: Buk-buk-buk. A to ksiądz Jakub Bartek. Z utworem Lubię być księdzem. Erden.st.902 punktów 25. No i jak myślicie, czy na pozycji 9 będzie jego druga połówka z naszej listy zmotowej pary? No nie. Będą otóż dwie nie. osoby. Będzie duet. Piękny. Tak, tak jak
1: myślicie. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna.
0: Erden.ista.156 punktów 27 i jest to awans z pozycji 13 na 9. Zanurzyć mnie.

ptaków śpiew, tylko plaża pośród drzew. No właśnie miałam mówić, że tak wakacyjnie ocean, oj, popływałby w takim basenie dużym, bez granic, bezkresnym. Jeśli chcecie, żeby nasz duet dalej płynął i wypłynął być może na podium, to ślijcie SMS o treści rden.kaśta.156 pod 7148 na Ocean bez dna w wykonaniu Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegulskiego.

0: Kapela N z utworem Anioł Pański. Spadek niestety o jednoczko w dół, ale mam nadzieję, że ten utwór będzie się piął i do góry i wróci w okolice podium, a kto wie, może nawet na najwyższy jego stopień. Erden.lista.180.31.
1: A na miejscu siódmym mamy wywołaną wcześniej siostrę Julitę Zawadzką.
0: Zostawiła księdza.
1: Zostawiła księdza w tyle, ale też tak jak ksiądz Bartczak, pięć oczek do góry poszybowała z 12 na 7. Jednak ta pierwsza dziesiątka bardziej im służy, lepiej jakoś brzmią.
0: Brzmią, tak.
1: rdn.lista.026.35.

0: Siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Erden.Hesta.026 punktów 35.
1: A na miejscu szóstym mamy Grzegorza Kloca z utworem Płaszcz. Erden.Lista.166 punktów 36.

0: Teraz to chyba płaszcz bardziej przeciwdeszczowy w tym sezonie letnim niż jakiś wyłoniany, ciepły prochowiec. Muzyczny płaszcz odolający nas przepięknie od Grzegorza Kloca. Erden.ista.166 punktów 36.
1: A teraz Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Tak jak udało się zyskać im wasze głosy. I tak jak my mówiliśmy ostatnio, że to od was zależy, tak właśnie z 10 na 5 ta tendencja spadkowa została odwrócona. Wracają już na te wysokie lokaty. Rdn.lista.124 punktów 41.

0: Bliżej, mocniej i więcej. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. rdn.st.124 punktów 41.
1: Bliżej jesteśmy też końca listy, więc zobaczmy, co ciekawego się dzieje na Facebooku.
0: Pierwszy zameldował się Mariusz i pochwalił, że jesteśmy przed czasem i pochwalił, że super. Też się cieszymy z tego tytułu, że jesteśmy razem. Kolejny pojawił się Jacek, który serdecznie pozdrawia całą rodzinę RDN. Jest z nami też Marta. Mówi, że wspaniale nas widzieć i słyszeć razem. Życzę wspaniałego wakacyjnego czasu w cieniu Bożych rąk. Marto, również cieszymy się, że jesteś z nami. Pozdrawiamy cię serdecznie. Jest z nami także Gabriela, która cieplutko, cieplutko nas pozdrawia. A w lajkach pojawili się jeszcze oprócz tego Renia, Lucyna oraz Andrzej.
1: To w takim razie zachęcamy dalej do tej kontaktu z nami.
0: Tak, komentowania. Tak, możecie nas zobaczyć, jak wyglądamy teraz.
1: Dokładnie. A my przechodzimy do czwartego miejsca, czyli to miejsce, które nie jest za bardzo uwielbiane, bo to zawsze za obok podium, ale i tak jest to bardzo dobre miejsce dla dzikich serc.
0: Oj,
1: dwa tygodnie temu byli na miejscu 20, teraz na miejscu 4.
0: Pięknie. Czyli za tydzień będą na pierwszym.
1: Jest taka szansa, wszystko zależy od was. rdn.lista.162. W tym tygodniu 94 punkty. Jak będzie za tydzień, wszystko zależy od was. Głosujcie.

Tu jest wśród nas, dokładnie, są wśród nas Dzikie Serce na pozycji czwartej. Utwór Stać się kimś, rdn.st.162.94.

0: Miejsce trzecie.
1: Udało się Januszowi Jędrusikowi wskoczyć na podium.
2: Oj tak.
1: I cóż mogę ci dać? rdn.lista.116. Ha! Punktów?
2: 116. 116.

posiedzenie, jakiś nieokreślony.

0: Listos motowy Carlos Santana, czyli Janusz Jędrusik. I cóż mogę ci dać? Erden.ojca.116 punktów 116.
1: Miejsce drugie.
0: A tam uplasował się projekt Tylko Jezus. No i serdeczne pozdrowienia ślemy w stronę Szkocji. Nie wiemy, czy dzisiaj słonecznie, czy deszczowo, czy ciepło, czy zimno. Tego nie wiemy, ale wiemy na pewno, że właśnie państwo Śmiałkowie i Magdalena Bober uplasowali się na pozycji drugiej. Tylko Jezus Jagłania, Erden.ojca.940 punktów, aż 452.

0: Ostatnio zdziwiłeś się, że tu skrzypce tak pięknie brzmią w tym utworze.
1: Prawda.
0: Ja nie wiem, czy wiecie, ale mój mąż też pięknie gra na skrzypcach. Potrafi, to umie i czyni skutecznie. I gra. I to... na skrzypce mnie wyrwał.
1: Tak,
0: też.
1: Kochanie, potwierdzam.
0: Też mnie wyrwał. Także jesteśmy takim muzycznym małżeństwem. On gra na skrzypcach, ja śpiewam. Ale zazwyczaj to i tak ostatni akord należy do niego. Ho, ho, ho.
1: A do kogo będzie należeć ostatni akord w naszej liście? Przekonamy się już za chwilę.
2: Miejsce pierwsze.
0: Mówi się też, że ostatni będą pierwszymi. Czy tak będzie i tym razem, to się okaże. GG Duo 6G czy Arete? Jak myślicie?
1: No już słyszymy, że żegnamy się z GG Duo,
0: flip,
1: z utworem
0: flip.
1: Narodzenie.
0: Czemu?
1: No ponieważ
0: to był świetny utwór.
1: Zwyciężyłaś Arete, utwór. Zwyciężyłaś.
0: Ale nie zawsze zwyciężyłaś było na zwyciężyłaś no pierwszej pozycji. To nie
1: prawda.
0: Zawsze było proroctwo.
1: To prawda, na przykład tydzień temu byli na drugim miejscu
0: no
1: i awansowali. No ale no, ktoś musi opuścić nas, aby ktoś mógł być nowością, tak jak
0: ale
1: Julia w Ogrodach.
0: Ale zgłaszajcie, dokładnie kochani, chcąc zgłaszać nowości do naszej listy z mocą, możecie to czynić i wysyłając plik w formacie MP3 albo WAVE na adres lista.z.mocą@rdn.pl bez polskich znaków. Takie pliki wysyłacie i my z przyjemnością i z miłą chęcią wam zaprezentujemy je w kolejnym notowaniu listy z mocą i być może te propozycje wejdą na sam szczyt listo z mocą. Listy.
1: Tak, ja jeszcze powiem, że Arete uzyskało w tym tygodniu 525 punktów dzięki waszym głosom.
0: Dużo.
1: rdn.lista.133. Jeżeli chcecie, aby utrzymali tę pozycję pierwszą, musicie głosować.
0: A szanowni państwo, my już wam dziękujemy za dzisiejsze notowanie listy z mocą 707. Za tydzień słyszymy się w 708 notowaniu listy z mocą. Myślę, że któreś z nas na pewno w studiu będzie.
1: To prawda.
0: Zobaczymy
1: kto. Pozdrawiamy. Ewa Judesza Kubiak.
0: I Dariusz Jakubiak. Do usłyszenia.
2: O szczęście każdy z nas wciąż walczy, boje.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Reklama.
2: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem. W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze, Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież ponownie zabrał głos w obronie życia, prosi, by w tej sprawie modlić się przez cały lipiec i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Stolica Apostolska określiła kanoniczne konsekwencje sakry biskupiej w bractwie świętego Piusa X. Proszę was, Polaków, módlcie się za Ukrainę i bądźcie z nami solidarni, powiedział Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Kijowa po nocnym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się w obronie życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszych chwil istnienia aż do śmierci. Dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym w filmie, który propaguje papieską intencję na lipiec.
2: Dziś prosimy Cię o łaskę uznania i strzeżenia wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Naucz nas przyjmować życie bez warunków i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Wybacz nam, Panie, gdy popadamy w obojętność lub kulturę odrzucenia, gdy przestajemy widzieć w drugim istotę godną miłości. Daj nam nowe serce, zdolne zawsze wybierać życie, i hojne ręce, które będą je chronić konkretnymi czynami.
1: Papież przypomina również, że Kościół ma być świadkiem Ewangelii życia. Spraw, byśmy kochali życie tak, jak Ty je kochasz, dodał Ojciec Święty. Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret, w którym określa konsekwencje sakry biskupiej udzielonej wczoraj bez mandatu papieskiego czterem kapłanom z bractwa kapłańskiego świętego Piusa X.
3: Dykasteria potwierdza, że był to akt schizmatyczny, poprzez który zarówno konsekratorzy, jak i nowi biskupi zaciągnęli karę ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Za schizmatyków uznaje się również duchownych należących do bractwa, dlatego również i oni podlegają ekskomunice. Natomiast w przypadku wiernych świeckich ekskomunikowani są jedynie ci, którzy należą do bractwa. Dykasteria ostrzega, że duchowni trwający w schizmie sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty i małżeństwa są nieważne.
1: Ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jak mówi pomocniczy biskup tego miasta Aleksander Jazłowiecki, była to jedna z najstraszniejszych nocy od początku wojny. Wystrzelono 74 rakiety balistyczne i 500 dronów.
4: Zaatakowali zwykłe budynki mieszkalne. Po prostu próbują sprowokować taki terror, żeby wymusić na naszym prezydencie, żeby po prostu się poddał, czy podpisał wszystkie warunki, jakie oni proponują. Za tym wszystkim jednak stoi diabeł. Nie? On to prowokuje, on nakręca jakby. Oczywiście nie on strzela i nie Putin strzela, ale strzelają zwykli ludzie, Rosjanie. Także modlimy się o ten pokój, sprawiedliwy pokój, tak? Modlimy się też za tych, którzy wyrządzają nam to zło, jakby zabijają tutaj ludzi, terroryzują nasze rodziny, naszych dzieci.
1: Szczególną prośbę biskup Jazłowiecki kieruje za pośrednictwem Radia Watykańskiego do Polaków, aby modlili się za Ukrainę i pozostali z nią solidarni.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Pozdrawiam Cię, Pani Jasnogórska. Miesiąc lipiec jest miesiącem, w którym czcimy najdroższą krew Twojego Syna. Po Eucharystii, Maryjo, jesteś najpiękniejszym darem ofiarowanym nam przez Boga. Jesteś nie tylko Matką Boga, arcydziełem odkupienia, pełną łaski, błogosławioną między niewiastami, lecz także naszą najsłodszą Matką. Świat chrześcijański raduje się na Twoje imię i chroni się w cieniu Twojego płaszcza. Dlatego też cała Twoja wielkość ma swój początek w najdroższej krwi. Ciało Chrystusa jest Twoim ciałem, krew Chrystusa jest Twoją krwią.

0: Mieliśmy od Boga Matkę tak wspaniałą i tak słodką. Wpatrujemy się w Ciebie u stóp krzyża, gdzie ofiarujesz Ojcu Przedwiecznemu krew swojego drogiego Syna dla naszego odkupienia. Twoja dusza jest przeszyta mieczem boleści, a Twoje łzy są najbardziej gorzkimi łzami, jakie Matka kiedykolwiek wylała na ziemi. Patrzymy, z jaką miłością przyjmujesz całą ludzkość, którą Jezus Tobie powierza w osobie świętego Jana Apostoła. Patrzymy, jak na Ciebie spływa ta krew, aby mogła spłynąć na nas, biednych grzeszników. Rozważamy, jakim kanałem łaski, jaką szafarką swoich skarbów, jaką naszą potężną obrończynią u tronu Baranka Bóg Cię ustanowił. O Maryjo, Królowo Przynajdroższej Krwi, spraw, aby także moja dusza zarumieniła się boską krwią Twojego Syna. Broń mnie od ataków szatana, szczególnie w godzinie śmierci. Uproś mi żal za grzechy i ostateczną wytrwałość. Dziś pierwszy czwartek miesiąca, szczególne nasze uwielbienie za ciało i krew Twojego Syna, które nieustannie możemy przyjmować. Za dar kapłaństwa, biskupów, kapłanów, diakonów i tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Zabierzemy Ci cały Kościół Święty z papieżem Leonem, episkopat polski z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnego wśród nas ojca biskupa Stanisława Dziubę i jego diecezję Umzimkulu w Republice Południowej Afryki. Zabierzemy naszą ojczyznę, prezydenta, rząd, parlament. Zabierzemy Tobie nasz pauliński zakon z ojcem Beniaminem, generałem naszego zakonu. Oddajemy Tobie naszą wspólnotę jasnogórską z ojcem Grzegorzem Przeorem i ojcem Waldemarem Kustoszem. Zabierzemy wszystkich pracowników jasnogórskich, wszystkie intencje zawarte w księdze apelowej. Zabierzamy wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Zabierzamy sprawę pokoju na świecie i sprawę naszych nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Zabierzamy ojców i braci Paulinów przeżywających swoje zakonne rekolekcje. Zabierzam Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego z Ugoszczy, Woli Wiązowej, Sławięcic, nauczycieli i wychowawcy uczestniczących w 89. swojej pielgrzymce, a także obecnych pielgrzymów z Brynicy, diecezji gliwickiej, z Katowic-Szopienic, z Kolbuszowej diecezji rzeszowskiej, z Obry diecezji poznańskiej, z Zaklikowa diecezji sandomierskiej, z Jejkowic diecezji katowickiej, z Teodorówki, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego i wszystkie osoby, które prosiły nas o Twoje wstawiennictwo przed Tobą, obecnych tutaj na tej modlitwie apelowej i łączących się z nami za pomocą mediów społecznościowych. Wszystkie te intencje składamy w Twoich niepokalanych dłoniach, rozważając tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Modlimy się o kanonizację błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
10: Ojca biskupa Stanisława prosimy o błogosławieństwo.

Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Ewa Biedroń. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj nasza radiowa ścieżka prowadzi nas duchowo do Wałrudy koło Tarnowa. To miejsce na mapie Małopolski szczególne, to stacja współczucia, do której zjeżdżają ludzie z całej Polski, poturbowani przez nagłą śmierć, wypadki życiowe, tragedie. W lesie w Wałrudzie śladami męczeńskiej ucieczki błogosławionej Karoliny wydeptana jest niezwykła droga krzyżowa. Każda jej stacja to niemy świadek cierpienia rodzin, które musiały zmierzyć się z tym najstraszniejszym doświadczeniem, jakim jest strata własnego dziecka. Nasz patron święty Jan Paweł II sam wcześniej stracił matkę, ojca, brata. Doskonale rozumiał, czym jest ból żałoby. Pisał, że w obliczu cierpienia człowiek staje się drogą Kościoła. O tym, jak podnieść się z kolan po stracie dziecka, jak nie pozwolić, by trauma rozbiła małżeństwo i jak w tej ciemności odnaleźć okruchy nadziei, porozmawiamy z kimś, kto tę drogę zna z własnego życia. Naszym gościem jest Joanna Sadowska, socjolog, dziennikarka, prezes Fundacji OPS-139, a przede wszystkim żona Michała i mama trzech skarbów, dwóch córek na ziemi i synka Karola, który jest już w niebie. Dzień dobry pani Joanno.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam panią i wszystkich słuchaczy, szczególnie tych, dla których nasz dzisiejszy temat jest, można powiedzieć, taką niezagojoną raną.
1: Pani Joanno, śmierć dziecka burzy naturalny porządek świata, to rodzice powinni odchodzić pierwsi. Kiedy w rodzinie umiera dziecko, czas się zatrzymuje, serce pęka na milion kawałków. Pani sama nosi w sobie to doświadczenie jako mama synka Karola. Czy z tej najgłębszej ciemności, jaka spowija człowieka po stracie dziecka, w ogóle da się jeszcze kiedyś wyjść i na nowo zacząć oddychać?
2: Kiedy odchodzi dziecko, tak naprawdę to świat się nie zatrzymuje. On tak naprawdę się w zasadzie rozpada. Bo wszystkie plany, które mieliśmy, marzenia, czy jakieś nasze nadzieje, które budowaliśmy, znikają w jednej sekundzie. Generalnie nawet w naszym języku polskim nie ma określenia dla takiego rodzica, któremu umiera dziecko, bo jak umierają rodzice, to stajemy się sierotą. Jak umiera współmałżonek, jesteśmy wdową lub wdowcem. Ale kim my jesteśmy jako rodzice po stracie, gdy umiera nasze dziecko? I tak naprawdę ta pustka w sumie jest bezimienna. Ale dzisiaj, tak z perspektywy czasu, tych lat, odkąd działa fundacja, mogę powiedzieć uczciwie, że z tej ciemności da się wyjść. To oczywiście nie dzieje się szybko i natychmiast, czy z dnia na dzień, bo jest to długi i bolesny proces. Proces, podczas którego człowiek uczy się żyć na nowo. Z raną, bo ona zawsze zostanie, ona się czasami też odzywa, ale z czasem przestaje krwawić i staje się takim miejscem szczególnej wrażliwości na cierpienie innych, którzy doświadczają właśnie tego samego. Więc ta nasza nadzieja nie polega na zapomnieniu, ale na wierze, że miłość rodziców do dziecka jest silniejsza niż śmierć.
1: Jesteśmy dzisiaj duchowo w Wałrudzie, przy stacjach Drogi Krzyżowej, która uczy nas, że cierpienie ma swoje etapy. Psychologia również mówi o etapach żałoby, od buntu, przez rozpacz, aż po akceptację. Jak z pani perspektywy, osoby pomagającej rodzicom po stracie, wygląda ta codzienna walka z własnymi emocjami? Co jest w niej najtrudniejsze?
2: No myślę, że najtrudniejsze to jest pozwolenie sobie na te wszystkie emocje. Najpierw na pozwolenie, później na nazwanie ich też po imieniu. W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje mit, że człowiek wierzący to powinien cierpieć cicho, z klasą, z uśmiechem na ustach. Natomiast to w zasadzie niszczy naszą psychikę i nas jako człowieka. Bo kiedy przechodzimy przez naszą drogę krzyżową, która jest jakby naszą też codziennością, zresztą każdego człowieka, tak? Każdy doświadcza jakiegoś cierpienia. Mamy prawo wtedy do krzyku, do płaczu, do buntu, do pytania też Pana Boga, dlaczego to się stało. Ale wiemy, że też sam Pan Jezus na krzyżu wołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, tak? Więc pierwsza stacja żałoby to jest przede wszystkim ogromny szok. Trudno jest ubrać słowami, co wtedy jest w naszych, w głowie takiej kobiety czy mężczyzny, którzy tracą dziecko. Później jest bolesna świadomość, czy to właśnie pustego pokoju, czy nieużywanych ubranek, ciszy, która wręcz dudni w uszach, czy nawet tego, że nie można wejść do sklepu, gdzie są sprzedawane ubranka małych dzieci, bo serce po prostu wtedy płacze. My w fundacji naszej, Fundacji OP 139, ciągle rodzicom mówimy, że mają prawo do rozpaczy, prawo do łez, bo to jest wszystko oczyszczające. Łzy są potrzebne. Najtrudniejsza jest bowiem samotność tak naprawdę w cierpieniu. Moment ten, kiedy zostajemy sami ze swoimi myślami, kiedy telefon przestaje dzwonić, kiedy wchodzi taka zwykła codzienność, a nasi bliscy tak naprawdę nie wiedzą, jak z nami rozmawiać. I teraz droga krzyżowa, o której właśnie Pani mówiła, pokazuje nam, że Jezus też upadał pod ciężarem, ale pozwalał sobie pomóc Szymonowi, Weronice i też my prosimy rodziców, żeby dali sobie pomóc przez nas, przez fundację, aby wspólnie ten ich ciężar nieść.
1: I dotknęła Pani teraz tego kluczowego problemu, bo statystyki są bezwzględne. Potężny procent małżeństw rozpada się po stracie dziecka, bo trauma zamiast łączyć, ona zaczyna dzielić. Mąż i żona cierpią inaczej. Jak uratować więc małżeństwo, gdy oboje rodzice toną w tym morzu rozpaczy, ale każde z nich na innej wyspie?
2: Tak, to jest jeden z największych dramatów i głównych zadań, z jakimi mierzymy się w naszej fundacji. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy byliśmy jeszcze Komitetem Budowy Miejsca Pamięci, bo od tego zaczynaliśmy i spotkaliśmy przy grobowcu, który wtedy porządkowaliśmy, panią. Nie wiedzieliśmy, czy to jest mama po stracie, czy bliski w rodzinie kogo nastąpiła strata i pamiętam, jak bardzo się wtedy modliliśmy do Pana Boga w sercu, żeby nam pokazał drogę do tej pani, jeżeli jest taka potrzeba. I rzeczywiście rozwinęła się rozmowa i co się okazało? Była to pani, która straciła dziecko. Zresztą my jako fundacja prowadziliśmy ją przez procedury medyczne, bo połączyliśmy później pewne fakty, ale popadła później w ogromną depresję i rozwiodła się. I oczywiście jeszcze straciła pracę do tego wszystkiego. I to nam pokazało jakby ogrom tragedii, która dotyka człowieka po stracie dziecka, ale też pokazało nam, jak kobiety właśnie zupełnie inaczej też reagują, bo kobiety potrzebują mówić, płakać, wracać do wspomnień, szukać bliskości, chociaż oczywiście jest margines z osób, które na przykład po wyjściu ze szpitala zamykają temat i do niego nie wracają. To kiedyś wróci. To o tym się nie da zapomnieć, nie da się tego nie przerobić. Natomiast mężczyzna jest inaczej uwarunkowany. O tym zresztą też często mówi mój mąż, z którym razem prowadzimy warsztaty, że mężczyzna w momencie straty podchodzi do życia zadaniowo. On się musi na czymś skupić, musi coś zrobić. Mój mąż akurat w ten wieczór, kiedy ja byłam w szpitalu, on był w domu z córkami, wymienił wszystkie żarówki w domu. Nie była taka potrzeba, ale on musiał na czymś skupić swoją uwagę. I teraz, jeżeli mąż z żoną nie będą ze sobą rozmawiać, nie będą mówili o tym, co czują, to może dojść do ogromnego nieporozumienia. Bo na przykład żona patrzy na milczącego męża i myśli, że jemu nie zależy, tak? Że on już jest jakby poza tym. Natomiast mąż patrzy na płaczącą żonę i wydaje mu się, że on musi być przy niej silny, bo inaczej ona się rozklei. Tak, musi być silny, ale musi być rozmowa. Nie mogą się małżonkowie od siebie oddalać i budować mur. Mnie kiedyś bardzo wzruszył telefon jednego pana, który zadzwonił do fundacji i poprosił o spotkanie z psychologiem, bo mówi, że jego żona zaczyna popadać w tak głęboką żałobę i depresję, że za chwilę nie będzie umiała sama z tego wyjść. I ona nie widzi potrzeby wsparcia zewnętrznego, czyli tutaj na przykład z naszej fundacji, ale on jako jej mąż, ten, który ją najlepiej zna, widzi, że jest ogromna tego potrzeba i rzeczywiście udało się wtedy Państwu przyjeżdżać na te spotkania i nie wiem już na ilu byli, zresztą to nieważne, zwrócili się po tą pomoc. I to pokazało pięknie, jaki był też wzajemny szacunek, tak, tego męża do swojej żony, żeby też uszanować jej inność, ale zauważyć te jej potrzeby. I tak naprawdę taki wspólny ból, przerobiony, przemodlony też i jakby przegadany, może stać się bardzo takim mocnym fundamentem rodziny.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, w swoim liście Salvi Fiti Doloris pisał o zbawczym sensie cierpienia. Dla kogoś, kto właśnie pochował dziecko, te słowa mogą brzmieć bardzo abstrakcyjnie, nawet raniąco. Jak odnaleźć ten duchowy kompas, by w tym potwornym doświadczeniu nie stracić wiary w Boga, który przecież jest miłością?
2: To jest bardzo trudne pytanie, bo kiedy rana jest świeża, to tak naprawdę żadne teologiczne traktaty nie pomagają. Ja pamiętam, że mieliśmy wszystko przerobione, wytłumaczone, towarzyszył nam cały czas ksiądz, mieliśmy z nim kontakt i w momencie, tak pochowaliśmy dziecko i ja pamiętam, że na następny dzień się obudziłam w czarnej dziurze. To było dla mnie niesamowicie trudne doświadczenie. Ja w ogóle nie wiedziałam, jak ja mam funkcjonować i w ogóle po co mam wstawać, tak, z tego łóżka. Pamiętam, że powiedziałam tylko jedno do mojego męża, zadzwoń po tego naszego księdza. I ten ksiądz znalazł rzeczywiście wtedy chwilę na kawę, przyjechał do nas i pamiętam, że siedzieliśmy razem w kuchni przy stole, płacząc we trójkę i on nam wszystko jeszcze raz tłumaczył, tak, że człowiek staje przed Bogiem wtedy, że Pan Bóg też nie chce tego naszego cierpienia i niesamowicie wtedy właśnie jest ważne to, żeby umieć rozmawiać i otrzymać też tę pomoc. To jest taki moment, że albo się Boga odrzuci, albo mu się rzuci w ramiona. No i właśnie Jan Paweł II doskonale wiedział, że cierpienie jest tajemnicą, przed którą tak naprawdę w pokorze trzeba uklęknąć. Bardzo ważna jest wtedy też taka świadomość, o tym też nam mówił ten ksiądz, że Pan Bóg przecież nie chce śmierci naszego dziecka, że On cierpi razem z nami, to wtedy jest trudne do pojęcia. Tak naprawdę do tego trzeba dojrzeć. Trzeba to dopiero zrozumieć tak naprawdę sercem. No w sumie przecież Pan Bóg też patrzył na śmierć swojego jedynego syna na krzyżu i On wie tak naprawdę jako jedyny, co czuje osierocony rodzic. Więc to pytanie, dlaczego wtedy powinno się za chwilę zamienić na to, co mogę z tym zrobić, tak? Bo kiedy zrozumiemy, że nasze dziecko jakby zmieniło tylko adres, że jest bezpieczne, że jest u Boga i czeka na nas, zmienia się cała nasza postawa, patrzenie na życie. Ja też kiedyś sobie uświadomiłam, że tak naprawdę stało się to, co jest moim zadaniem, czyli ja jako mama powinnam tak prowadzić, wychowywać swoje dzieci, żeby kiedyś one były blisko Pana Boga i były zbawione. I jak sobie uświadomiłam, że to moje dziecko, które odeszło tak szybko, jest u Pana Boga, bo wierzymy, że tak jest, to było to wielkie takie uspokojenie dla serca.
1: Pani Joanno, z wykształcenia jest Pani socjologiem i dziennikarką. Przez lata pracowała Pani w zawodzie. Ta wiedza i wrażliwość społeczna zrodziły w Pani sercu oraz w grupie znajomych potrzebę stworzenia Fundacji OPS 139. Skąd wzięła się ta nazwa? Czym dokładnie zajmuje się ta inicjatywa na terenie Małopolski?
2: Słowo OPS tak naprawdę to jest pomysł sióstr karmelitanek od nas z Tarnowa. My szukaliśmy nazwy dla naszej fundacji i one go wymyśliły. Oznacza wsparcie, pomoc, schronienie, ale też w tym słowie ukryte jest słowo PES, czyli stopa, stopa dziecka. Z kolei stopa dzieciątka jest w naszym logo. Natomiast liczba 139 nawiązuje do psalmu 139 i zdania w łonie matki mnie utkałeś. I to pokazuje, że nie ma takiego miejsca, nawet w największej otchłani, gdzie by nie było Boga z nami. I tak naprawdę nasza fundacja zrodziła się z osobistego braku naszych znajomych. Widzieliśmy w ogóle, jak funkcjonuje pomoc, tak, medyczna, ale też na samym początku widzieliśmy wielką potrzebę wybudowania w Tarnowie grobowca. naukowca, no bo takie duże miasto, gdzie są dwie ogromne porodówki, gdzie jest też prawo, tak, które zapewnia pochowanie dzieci nie pochowanych przez rodziców, i pytaliśmy, gdzie to miejsce jest. I ono właśnie powstało, zostało wybudowane, tak jak wcześniej wspomniałam, przez nas i jeszcze wtedy jako komitet. Bo problem też jest taki, że rodzice po stracie często też wychodzą po prostu ze szpitala pozostawieni sami sobie. Oczywiście to się na przestrzeni lat bardzo zmieniło. Ta pomoc jest coraz lepsza, ale wiadomo, że i czasami czynnik ludzki i różne sytuacje, na które też nie mamy wpływu, powodują to, że oni też muszą być zaopiekowani również potem, po pogrzebie, po wyjściu ze szpitala. I staramy się, aby w naszej fundacji była taka bezpieczna przestrzeń dla nich, przystań, tak? Dlatego też oferujemy im nie tylko wsparcie psychologiczne, bezpłatne, ale też duchowe. Oferujemy grupę wsparcia, organizujemy dla nich różnego rodzaju warsztaty. Prowadzimy też diagnostykę, znaczy no nie tyle my, co profesorowie, z którymi współpracujemy, lekarze, taką pogłębioną diagnostykę genetyczną. Zachęcamy też do badań genetycznych, wspieramy te badania genetyczne. To wszystko właśnie po to, aby pomóc im przejść przez te trudne chwile, czy to w szpitalu, czy później już w domu. Bardzo nam zależy na to, żeby tutaj w Tarnowie, ale też i w Małopolsce, bo u nas nie ma rejonizacji. Jak zgłosi się ktoś do nas z innego rejonu, toż pomoc otrzyma. Bardzo nam zależy, żeby żadna mama i żaden tato po stracie nie szli sami, nie byli sami. Pokazujemy im, że te zranione serca wciąż mają w sobie ogromne bogactwo miłości, które można przekuć w dobro, a rodzice mają prawo być szczęśliwi.
1: Wróćmy na chwilę do zabawy. Tam, tuż obok sanktuarium, wznosi się unikalny w skali świata pomnik Przejście. To monument upamiętniający ofiary wypadków, przemocy, ale także miejsce pamięci o dzieciach zmarłych przedwcześnie. Jakie znaczenie dla terapii żałoby mają takie fizyczne miejsca pamięci w naszym regionie? Czy rodzice potrzebują takich stacji na swojej drodze?
2: Oczywiście, że tak. Z tą myślą też powstało nasze miejsce pamięci. Pomnik Przejście w Zabawie jest niezwykłym dziełem. Tutaj każdy krzyż, każda tabliczka z imieniem i nazwiskiem, która tam wisi, jest takim publicznym uznaniem, że to dziecko żyło, że było ważne, było kochane. Nasze miejsce pamięci, które jest wzorowane na pomnik Przejście w Zabawie, wygląda bardzo podobnie. Tam również można wejść. Jak popatrzymy do góry, widzimy dziecko i to jest tak, jak w naszym życiu. My to dziecko widzimy sercem, ale nie możemy go przytulić. Tam w środku również są tabliczki z imionami dzieci utraconych po to, żeby właśnie było jakiekolwiek miejsce dla nich tutaj na ziemi. Także takie miejsca właśnie jak pomnik Przejście w Zabawie, czy każde inne miejsce pamięci, czy każdy inny pomnik, bo są takie miejsca w różnych miastach Polski, one są dla rodziców bardzo ważne i to są miejsca, które tak naprawdę zmieniają postrzeganie świata, leczą rany, pozwalają przejść żałobę.
1: Na koniec naszej rozmowy, jako prezes Fundacji OPS Sen 139, ale także przede wszystkim jako mama Karola w niebie i dwóch córeczek tutaj na ziemi, jakie przesłanie chciałaby pani zostawić rodzicom, którzy być może słuchają nas teraz w swojej nocy cierpienia? Co jest najważniejsze w tym pierwszym kroku na nowej drodze?
2: Myślę, że chciałabym przede wszystkim powiedzieć tak z serca, że nie jesteście sami, że wasz ból nie jest żadną oznaką słabości czy braku wiary, jest wręcz dowodem na to, że ogromnie kochacie swoje dziecko, bo przecież miłość nie umiera wraz ze śmiercią człowieka, a macierzyństwo i ojcostwo nie skończyło się w momencie odejścia. Ważne jest, by umieć sobie pomóc. To, że ktoś się zgłosi do naszej fundacji, skorzysta z pomocy psychologa, to nie jest porażka, to jest wręcz akt takiej naprawdę odwagi i walki o siebie, o ocalenie swojej rodziny, bo przecież dzieci nasze też nie chciałyby, aby nasze życie stało się dla nas takim grobowcem. One chcą, abyśmy byli szczęśliwi, a my z kolei wierzymy, że się kiedyś z nimi spotkamy. Także ja wszystkim rodzicom życzę takiej odwagi do przejścia przez ten ciemny tunel ku światu, a my naprawdę w fundacji czekamy na każdego, kto takiej pomocy potrzebuje.
1: Jak się skontaktować z fundacją?
2: Mamy swoją stronę internetową fundacjaop139.pl oraz pomoc po poronieniu. Mamy również, działamy też na Facebooku, w mediach społecznościowych. Mamy również telefon interwencyjny, który znajduje się się na naszej stronie. Generalnie jak ktoś wygoogla, znajdzie naszą fundację.
1: Pani Janno, serdecznie dziękujemy za tę niezwykle poruszającą, pełną autentyzmu i trudnego, piękną rozmowę. Dziękujemy za nadzieję, którą pani wnosi w serca małopolskich rodzin.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.
1: Rozmowa z naszym dzisiejszym gościem dotyka prawdy bolesnej, ale fundamentalnej dla misji naszego cyklu. Silna rodzina wielopokoleniowa w Małopolsce to nie taka, którą omijają burze, ale taka, która potrafi przetrwać największy dramat, trzymając się razem. Promując model rodziny opartej na głębokich wartościach, projekt Rodzina w sercu Małopolski wskazuje na sanktuarium w zabawie oraz na dzieło Fundacji OPES 139 jako na miejsca, gdzie trauma zamienia się w miłosierdzie. Pod okiem świętego Jana Pawła II, naszego patrona, przypominamy, że wartość każdego ludzkiego życia jest wieczna. Niech ta lekcja wzajemnego wsparcia, czułości, małżeńskiej solidarności w obliczu straty buduje wrażliwą, silną i zjednoczoną Małopolskę.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcję cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.